zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Puk, puk. Kto tam?
1: Na pewno, tam.
2: To my.
0: Na pewno niedługi weekend majowy, niestety. Witamy Państwa gorąco. Skład poranny w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Dorota Wardecka.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
1: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Na zegarach już tuż szósta. Za chwilę Was zaprosimy na wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: No i mamy godzinę szóstą, mamy poniedziałek, 4 maja, ten dzień w kalendarzu. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
2: Pożar w nieczynnej hali fabrycznej w Gliwicach. Na drogach wciąż więcej policyjnych patroli w ramach akcji Bezpieczna Majówka. Dziś ruszają matury na początek język polski. Płoną materiały po rozbiórce hal w nieczynnej fabryce w Gliwicach. Gaszenie pożaru może potrwać wiele godzin, przekazał starszy kapitan Damian Dudek ze Straży Pożarnej w Gliwicach.
4: Na razie jeszcze trwają typowo działania gaśnicze. Jeszcze tak naprawdę nie przystąpiliśmy do działań związanych z dogaszeniem tego pożaru i dokładnym przegrzewaniem gruzowiska. Więc te działania jeszcze długo potrwają.
2: Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do pożaru. Długi weekend za nami, ale policyjna akcja wciąż trwa i na drogach jeszcze dziś można spotkać więcej policyjnych patroli. To w ramach akcji Bezpieczna Majówka.
5: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
2: Mówi Paweł Bryś z łódzkiej policji. Są też kontrole trzeźwości i kary za agresywną jazdę na zderzaku. Dziś startują matury i ten egzamin stres.

0: na poziomie podstawowym.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
0: Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polityczny na Białorusi, więziony przez białoruski reżim, odzyskał wolność kilka dni temu. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony odznaczeniem.
2: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
0: Andrzej Poczobut został zatrzymany przez białoruskie służby w 2021 roku. Plastikowe słomki do napojów, które od 3 lat są zakazane przez unijne przepisy, nadal można znaleźć w niektórych lokalach gastronomicznych w Polsce. Jak polscy przedsiębiorcy omijają ten zakaz, opisuje dziennik Gazeta Prawna. Zakaz dotyczy produktów jednorazowych, a plastikowe słomki, na które wciąż można trafić, są z grubszego tworzywa certyfikowane jako wielorazowe.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
3: Pora wczesna i na razie jazda jeszcze bez większych komplikacji w Białymstoku. Niektórym po majówce może być trudno zabrać się do pracy. Dziś też, przypominam, ruszają matury. Trzymamy mocno kciuki. Polecamy też uważać, bo ruch na drogach będzie się z czasem zwiększał. Jedźcie ostrożnie.

0: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Pogoda w Białymstoku.
2: Dosyć ciepła noc za nami, bo temperatura oscylowała na poziomie plus 10 stopni. Początek nowego tygodnia zapowiada się z ponad dwa razy wyższą wartością na termometrach, bo w Białymstoku synoptycy prognozują do 24-25 stopni. Tak ma być po godzinie 14 w mieście. Nad głowami dziś mieszanka, bo będą chwile ze słońcem, ale także z chmurami. Na zmianę.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
3: Dzień dobry, po szóstej strażakom, hutnikom, kominiarzom i piekarzom powiemy: niech moc będzie z wami.
4: Po szóstej też spróbujemy trzema słowami podsumować minioną już niestety majówkę. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W pierwszym dniu matur do tego, kumulacja. Tak, Material jest. Girl, Madonna na początek. Cztery po szóstej.

0: Przyjemne poranne. Hu, hu, hu. Od Urszuli w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Majówka, majówka i co? Takim dźwiękiem właśnie przeminęła, jak zbicza z czasu, został popiół na grillu, nastał nam dzień dzisiejszy, poniedziałek, rozpoczynamy 19 tydzień roku i dzień dobry, mówimy wam właśnie 4 maja o tej wczesnej porze, 6:11, zaglądamy do kalendarza.
1: No a w kalendarzu bardzo dużo dzisiaj. 45 lat temu odbyła się premiera komedii Miś w reżyserii Stanisława Barei. Dzisiaj obchodzimy natomiast Dzień Strażaka, Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Piekarza, a także Dzień Gwiezdnych Wojen.
2: Oj. No to kochani, niech moc będzie z wami, przyda się w poniedziałek po tym długim weekendzie. A czy państwo słuchacze, kochanie, mają jeszcze jakąś moc? W pełnym gazie od rana? Takie dziwne pytania, ale dajcie znać, czy żyjecie, jak tam się macie. 22 4 4 i 3 0 to jest telefon do nas. Dzwońcie, zaczynamy apel poranny, a w radiu Złote Przeboje zagramy teraz Depesze. Ależ się cieszę.

0: Zaczynamy krótko. Mówisz i masz. Savage, On You, jego największy przebój. Sam środek lat 80. Tak was budzimy w poniedziałek od samego rana w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 19 minut po 6.
1: A ponieważ długi weekend, no był i się zmył i nastąpiło to strasznie szybko, to możemy zakrzyknąć tylko Mamma Mia. Mamma Mia, aby na podtrzymanie Ingrid. Przepraszam, Mamma Mia Ingrid na podtrzymanie dobrego nastroju już za kilka minut.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Autopromocja.
2: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
2: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
3: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: A, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.

0: Patrycja Koziarkiewicz i jej przebój pod tytułem Radosny. Czy ja wiem, o tej porze po majówce majówka była i gdzieś wyparowała niczym bakłażan na grillu. A teraz sprawdzamy, czy już nie śpicie o tej porze w poniedziałek o 6.30. Telefon do nas 224-4-3-0. Halo?
1: Zawitam bardzo serdecznie Złote Przeboje. Bardzo ładnie państwo gracie. I za robotę brać się trzeba, to jest normalne. Majówka majówką. I bardzo serdecznie pozdrawiam. Telefonowała Grażyna Skowar. Bye bye.
2: No to był właśnie, to był głos rozsądku. Bardzo cenimy, ponieważ dzisiaj głównie głos rozpaczy słychać.
3: Tak jest, tak jest. A w oddechach czuć jeszcze kiełbasy, nie ukrywajmy. 22-4-4-3-0. To jest telefon dla spóźnionek na apel poranny. Gdyby chcieli odrobinę tej rozpaczy albo nerwa jakiegoś porannego dołożyć, czekamy, dzwońcie, a my gramy. Aha, Take On Me jest. Minuta po 6:30 to jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: Potrapienie DJ-ów na całym świecie, czyli grupa Creedence Clearwater Revival nam grała. Tu chcieliśmy przypomnieć, że nie jeden Creedence to jeszcze w mieszkaniu u dziadków się znajdzie, a w Clearwater to po długim weekendzie trzeba by filtry zmienić, gdyż water w poniedziałek jak najbardziej jest potrzebna z rana. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 23 minuty 7.
1: Dzień dobry, kiedy wam mówimy, że gramy tylko największe gwiazdy i największe przeboje z lat 80. i 90., to wiemy, co mówimy. Za chwilę Simply Red, za chwilę Modern Talking. No tak, to możemy zaczynać poniedziałek.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Andzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
1: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
4: Jeden wieczór, dwa koncerty.
3: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
5: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Reklama.
8: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
9: Złote przeboje w drodze.
10: W dalszym ciągu na razie jeszcze bez dużego ruchu jest na ulicach w Białymstoku. Ale uwaga, bo od dziś na mapie utrudnień są nowe na ulicy Kijowskiej. Do połowy maja drogowcy będą zajmować część jezdni na wysokości budynku numer 3. To przez pracę przy budowie przyłącza sieci wodociągowej.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM.
8: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Majówka była, minęła. To są trzy słowa, które nam przychodzą do głowy o tej porze w poniedziałek. A wam za trzy słowa, które najlepiej opiszą minioną majówkę, obiecujemy w nagrodę złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Uwaga, podajemy numer telefonu do nas 224 4 i 3 0.
2: Ja mam propozycję. Uwaga, dlaczego tak krótko?
3: Dlaczego?
1: Tak, u mnie to jednak bardziej ojej, mój brzuch. Trzy słowa.
4: A państwo słuchacze, kochani, trzy słowa, które najlepiej opiszą minioną majówkę. Telefon do nas 22 4 4 i 3 0, a mail to poranek@złoteprzeboje.pl. Trzy słowa, które najlepiej opiszą majówkę. Zapraszamy. 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Przedział od 200 do 400 i 1/5. Pozostali w znacznie mniejszym odsetku gotowi są dać więcej niż 600 oraz mniej niż 200. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, czyli święto tych, którzy każdego dnia stają na pierwszej linii frontu walki o życie, zdrowie i mienie. Co daje największą satysfakcję?
1: Największą satysfakcję na pewno uratowane życie.
0: Opowiada Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Sport 30 sekund.
3: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej Ekstraklasy. Po jednym sezonie w elicie do pierwszej ligi wraca Termalika Nieciecza, która wczoraj przegrała w Katowicach z IKS-em aż 1-5. I jeszcze szybciej, bo już po pół roku zakończyła się praca Łukasza Tomczyka w Rakowie. Klub wczoraj zwolnił trenera. Lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner wygrał turniej ATP 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W finale gładko pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-1-6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach tej rangi z rzędu. Dużo mniejszy turniej, ale po raz pierwszy w karierze wygrała Katarzyna Kawa. W finale w chińskim Hużu pokonała Słoweńkę Weronikę Eriałec do 0-4.
2: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl. Złote przeboje w drodze.
4: Tym, którzy są w drodze, przypominam o kłopotach na Kawaleryjskiej w Białymstoku. Na odcinku trasy w kierunku Sławińskiego jezdnia jest zawężona. Powstają miejsca postojowe. Warto pamiętać, że kłopoty dotyczą również przechodniów. Trzeba korzystać z chodnika po drugiej stronie jezdni.

0: Białymstoku.
1: Przyjemny, pogodny poranek w Białymstoku i pogodny zapowiada się cały dzień w naszym regionie. Synoptycy na dziś prognozują słoneczne chwile, ale także chmury nad głowami. Nie będą jednak one deszczowe. Poniedziałek upłynie też pod znakiem ciepła, bo spodziewamy się dziś do 24 stopni. Tak ma być po godzinie 14 na termometrach w mieście. Teraz mamy 10 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej powiemy wam, jak w kilka chwil zarobić dzisiaj z nami 1500-1900, gdyż po dziewiątej wróci wasz ulubiony konkurs poranny.
3: No, a ponieważ dzisiaj poniedziałek, to po siódmej będą też trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, gdybyś na przykład niechcący wpadł w grilla. Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, jest 5 minut po siódmej, no boli ten poniedziałek, boli, ale co zrobić? Gramy Pet Shop Boys, niech będzie lepiej.

0: 1500-100-900.
1: Wracamy z uwielbianą przez was zabawą 1500-100-900. Kochani, już dziś, już po dziewiątej będziecie mogli wzbogacić się o 1500 zł nawet. Wystarczy odpowiedzieć na 5 prostych muzycznych pytań dzisiaj dotyczących naszej nowej prowadzącej, czyli Beaty Kozidrak.
2: Dobrze słyszycie, Beaty Kozidrak, ale najpierw trzeba się zgłosić do zabawy. W tym celu należy udać się na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Zapraszamy, nie czekajcie. Zgłoście się już teraz do zabawy 1500-100-900 złoteprzeboje.pl. No a finał konkursu, dzisiejszy poranny finał już o 9.30.
0: 1500-100-900.

0: Suzy Quatro, ikona lat 70. i Chris Norman, wokalista zespołu Smokey. Podobno razem kiedyś na jakiejś imprezie w Niemczech zaśpiewali, usłyszeli to producenci i stwierdzili, z tego będzie kasa. No i był hit, i była kasa, udało się. Jest 19 minut po 7, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, mówimy wam po długim weekendzie majowym. Za chwilę Lady Punk mniej niż 0, a potem nie więcej niż 3. Nie więcej niż 3 najważniejsze wydarzenia długiego weekendu.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.
1: Jak w każdy poniedziałek o stałej porze zapraszamy na krótkie podsumowanie istotnych wydarzeń weekendu, tym razem długiego weekendu majowego.
2: Andrzej Poczobut, uwolniony kilka dni temu po latach z białoruskiego więzienia, został odznaczony przez prezydenta orderem Orła Białego. Kolejny polski satelita dla wojska trafił na orbitę, wyniesiony z bazy w Kalifornii.
1: I to już kolejny po Hermaszewskim, Wiśniewskim, Uznańskim i Twardowskim polski akcent w kosmosie. Tak.
2: Piłkarze z Zabrza po 54 latach znów zdobyli Puchar Polski. W finale pokonali 2-0 Raków Częstochowe na Stadionie Narodowym.
1: Tym razem nie pomogła gra w stylu obrona Częstochowy.
0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.

0: Sting w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Ostatnio Sting występował w Polsce podczas Sylwestra, ale tak mu się u nas podoba, że powróci niebawem, 24 czerwca, zaśpiewa w Operze Leśnej w Sopocie w ramach trasy Sting 3.0, a u nas z przebojem Englishman in New York.
1: Już za nami. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za 23 minuty będzie godzina 8. Był Sting, będzie Sing. Sing it back. Prościej. Moloko, tanecznie, dance'owo, żeby jakoś dobudzić i obudzić ten poniedziałek i rozruszać Państwa po długim weekendzie. Polecamy się.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
7: Po majowym weekendzie na drogach nadal można spotkać więcej policyjnych patroli, bo akcja Bezpieczna Majówka obejmuje także poniedziałek. Zatem nie przyspieszajcie za bardzo. Przypominam, że dziś startują matury, dlatego noga z gazu w rejonie białostockich szkół, bo młodzież może być nieco rozkojarzona.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Majówka była, minęła. To są trzy słowa, które nam przychodzą do głowy o tej porze w poniedziałek. Trochę bolesne słowa. A wam za trzy słowa, które najlepiej opiszą minioną majówkę, obiecujemy nagrodę. Złotą kawę porannego programu radia Złote Przeboje. 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Trzy słowa, które najlepiej opisują majówkę. Mam dość kiełbasy.
3: To był kosmos. Lato. Lato wszędzie.
4: Majówka. Boli główka.
5: No, oczywiście wyłącznie z przegrzania.
6: Tak, od słoneczka, ewentualnie przez ceny diesla. A państwo, słuchacze kochani, 2, 2, 4, 4 i 3, 0 i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Macie trzy słowa, które najlepiej opiszą majówkę. Jeśli macie, to zapraszamy. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: love you always, forever. Donna Lewis w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4 minuty 8. W weekend majowy doszło do niespotykanych anomalii pogodowych. Otóż pogoda była lepsza niż w prognozach. To się w Polsce zdarza. Ale pytanie, co dalej?
1: No właśnie, dalej może być już chyba tylko lepiej. Po ciepłej i słonecznej majówce rysuje się wizja rekordowo upalnego lata. Z jakiego powodu takie rekordowe upały? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Japońska precyzja. Niezawodność, której możesz zaufać każdego dnia. Nowe Subaru to aż 8 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Jedziesz ile chcesz, bez obaw. Bo bezpieczeństwo w Subaru to coś więcej niż systemy. To filozofia, w której człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu. Zaawansowane technologie, napęd na 4 koła i pewność prowadzenia w każdych warunkach. Subaru. Spokój na lata. Grafix. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71. Wyjazd na Augustów.
1: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Reklama. 4 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest poniedziałek, jest punktualnie 8. Teraz Dorota Wardecka i wiadomości radia Złote Przeboje.
6: Ruszają matury, za godzinę pisemny egzamin z języka polskiego. Od 4 do 5 tysięcy złotych na rękę zarabiają studenci w Polsce. W tym roku czeka nas rekordowo gorące lato. To już za godzinę startują pisemne matury z języka polskiego. Przystąpi do nich około 344 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych drugiego stopnia.
7: Motyw jakiejś przyjaźni, miłości zawsze jest taki najprostszy, bo praktycznie w każdej lekturze można go znaleźć.
8: Może być lalka, może być wesele w sumie.
7: Wesele.
9: Ja bym raczej liczyła na takie tematy cierpienia człowieka. Wydaje mi się, że można znaleźć bardzo dużo kontekstu.
6: Pisemna matura z języka polskiego potrwa 4 godziny. Jutro matematyka. Order Orła Białego dla Andrzeja Poczobuta, dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi, został odznaczony podczas obchodów Święta Konstytucji 3 maja w Warszawie. Jak sam mówi, nie czuje się bohaterem.
10: Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony.
6: Andrzej Poczobut kilka dni temu wyszedł na wolność po kilku latach w białoruskiej kolonii karnej. Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, mówił prezydent Karol Nawrocki, który powołuje Radę Nowej Konstytucji. Premier Donald Tusk przypomina, że do zmiany konstytucji potrzebne jest odpowiednie poparcie w Sejmie.
11: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę. Moim zdaniem będzie to tylko kolejne zamieszanie.
6: Powołana przez prezydenta Rada ma do 2030 roku, czyli do końca kadencji prezydenta, przygotować projekt zmian w konstytucji.
12: To są wiadomości radia Złote Przeboje.
6: Ile zarabiają studenci? Mamy najnowszy raport. Średnio w Polsce studenci zarabiają na rękę 4100 zł. Największa grupa zarabia średnio od 4 do 5 tysięcy, a co trzeci zarabia więcej. Za satysfakcjonujący poziom wynagrodzenia studenci uznaliby niespełna 10.

0: W Afryce i Australii, a także potężne ulewy w południowych Stanach.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Złote Przeboje w drodze.
3: Na Łomżyńskiej bohaterów Monte Cassino i Poleskiej w Białymstoku zagęściło się od samochodów, aleją tysiąclecia państwa polskiego też pojedziecie wolni. Ciaśniej tradycyjnie na Piłsudskiego, Branickiego, Pałacowej, Warszawskiej, Słonimskiej, Legionowej, Skłodowskiej i Waszyngtona. Nogę z gazu zdejmujecie na Świętojańskiej i Mickiewicza.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Białymstoku.
1: Nadal ciepło, bo przed nami do 24 stopni. Tyle termometry w Białymstoku pokazywać będą po godzinie 14. Na razie mamy 10 stopni za oknami w stolicy Podlasia. Nad głowami w naszym regionie będzie sporo pogodnego nieba, ale z czasem zaczną się na nim pojawiać również chmury. Synoptycy obiecują jednak, że nie powinny przynieść deszczu.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po ósmej ustalimy, co mają kwiatki do włosów na męskiej głowie i co się dłużej trzyma kwiatki czy fryzurę.
3: Po ósmej dowiecie się też, ile razy dziennie dotykacie smartfona. A propos, kto zadzwoni pod 22443 i trzema słowami opisze majówkę, ten ma jeszcze szansę na naszą złotą kawę Radia Złote Przeboje na dzień dobry. Witamy w poniedziałek, 5 minut po ósmej, a gra nam Hathaway.

0: Przyjemne, przyjemne dźwięki płyną z głośnika Radia Złote Przeboje. To Dionne Warwick nam śpiewa na dzień dobry, a ten dzień to pomajówkowy poniedziałek, 10 minut po 8. Rzadko zdarzają się wiadomości, które cieszą wszystkich, a my mamy taką jednakowo radosną dla obu płci.
1: No właśnie, a brzmi ona tak. Obdarowywanie kwiatami kobiet opóźnia łysienie u mężczyzn.
0: Serio,
1: chodzi o to, że sprawianie radości ukochanej osobie i dobre relacje w związku obniżają poziom stresu, a przewlekły stres, jak wiadomo, przyspiesza wypadanie włosów.
2: No tak. No to na koniec mamy coś dla tych, dla których jest już za późno.
1: No
2: jaki jest ulubiony kwiat łysych?
0: No.
2: Bez. A teraz w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Bez cienia wątpliwości przebój, który pasuje do pogody. W dzień gorącego lata i Big Day!

0: Świecę Was, Janet w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, przebój z filmu pod tytułem Nakarmić kruki. Dzisiaj nie zapomnijcie nakarmić, napoić maturzysty, żeby się nie odwodnił. Biedak, no bo 4 godziny pisania Polaka przed nimi, przed maturzystami. Mocno, mocno trzymamy kciuki. Start za 42 minuty.
1: Tak jest, bo jest 8:18 dokładnie. A jeśli to takie też zadanie z polskiego, potraficie minioną majówkę opisać trzema słowami, to zadzwońcie z nimi pod numer 224430, bo za 10 minut, za najlepsze i najbardziej obrazowe, będzie kawa naszego porannego programu w prezencie. Czekamy.
2: Autopromocja.
3: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
3: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
3: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
1: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już dziś.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Miau.
1: Ja
20: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Temat w trzech słowach. Trzy słowa, które najlepiej, najpełniej opiszą minioną majówkę. To był temat poniedziałkowego poranka. No i uwaga, trzymajcie się, bo czas na podsumowanie.
2: Trzy słowa o majówce, no to wolne się skończyło.
3: Majówka pykła stówka.
4: Zgrillowałem, zjadłem, zalęgłem.
5: Trzy słowa. Przybyłem, zobaczyłem. Ugrillowałem.
6: Ja cierpię dole. Majówka w trzech słowach. Woda, piasek i cement. Pozdrawiam.
1: I cement. No, złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje wysyłamy za to ostatnie, krótkie, acz konkretne podsumowanie majówki, gdyż okazało się, że majówka to nie plażing, proszę Państwa. Dziękujemy za udział wszystkim dzwoniącym. Łączymy się w poniedziałkowym pomajówkowym bólu, a jutro z okazji matur, które dzisiaj startują, zapytamy Was, do czego w życiu matura się nie przydaje.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: nie dość, że pogoda była jak marzenie, jak ze środka wakacji, to jeszcze w poniedziałek od rana grają takie bujające przeboje jak z plaży. No jak żyć po tej majówce? Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Radośnie, choć nie wyspanie. Lutricia McNeil, kolejny Złoty Przebój, a później Jermaine Jackson i Pia Zadora w zgodnym duecie, zgodnym jak majówka i kiełbasa. Ech, chciałaby dusza do raju. Polecamy się.
2: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem!
7: Przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
16: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
2: To co, Marian? Rowery?
17: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
17: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
17: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Parej do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
19: Tłoczno w Białymstoku, na przykład na Wasilkowskiej, Sienkiewiczej, Rowieckiej, Poleskiej i Bohaterów Getta. Na Piłsudskiego, Branickiego, Pałacowej i Warszawskiej też zdejmujecie nogę z gazu. Na pewno warto uważać, w okolicach szkół średnich ruszają matury. Uczniowie mogą być nieco poddenerwowani i rozkojarzeni.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: When the rain begins to fall, czyli kiedy deszcz zacznie padać. To była piosenka zaangażowana hydrologicznie. Uzupełniajcie płyny i słuchajcie Radia Złote Przebojenia. Dzień dobry, za 12 minut będzie 9. A teraz uwaga, uwaga, bo mamy kilka ciekawych liczb dotyczących korzystania z telefonu.
1: Otóż jak policzono, przeciętnie spędzamy z telefonem w ręku ponad 3 godziny dziennie.
0: Dużo.
1: A smartfona dotykamy ponad 1000 razy dziennie.
0: Dużo.
1: Dzwonimy średnio 3-4 razy dziennie.
0: Mało.
1: Częściej siedzimy w social mediach i używamy komunikatorów.
2: Ale to jest ciekawe, że mamy bardzo dużo kontaktów w telefonie, ale nie po to, żeby do tych ludzi dzwonić, tylko żeby wiedzieć, od kogo nie odbierać. A teraz będzie człowiek sympatyczny. Człowiek z liściem na głowie od elektrycznych gitar w radiu. Złote Przeboje na dzień dobry. Zaczynamy razem poniedziałek po długim weekendzie majowym.

0: Bardzo sympatyczne dźwięki płyną z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to zespół Classics Nouveau. 5 minut zostało do 9:00. To nie jest, mili państwo, zwykły poniedziałek. To jest poniedziałek maturalny i w tej sprawie ktoś halo do nas dzwoni. Halo.
1: Cześć, chciałam wszystkim maturzystom życzyć powodzenia. Jesteście zdolni. Rodzicom spokoju i wiary we własne dzieciaki. Mama maturzysty, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy też, oczywiście dołączamy. Jesteście zdolni, na pewno zdacie. Kwestia tylko, za którym podejście.
2: Nie, tak to jest. Bardziej do prawa jazdy pasuje. Za pierwszym. A z jakimi nastrojami maturzyści właśnie wchodzą teraz, za chwilę będą wchodzić, no, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 9:00.
3: Autopromocja.
4: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
3: Autopromocja. Reklama.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Co za dzień.
7: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
11: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Reklama.
0: 4 maja mamy w kalendarzu, to jest poniedziałek, punktualnie 9. Wiadomości Radia Złote Przeboje, Dorota Wardecka.
2: Być może dziś Pekol zdecyduje o zerwaniu umowy z Zonda Krypto. Maturzyści zaczynają pisać egzamin z języka polskiego. Rój meteorów będzie można obserwować w środę. Polski Komitet Olimpijski nie ogłosił jeszcze decyzji o zerwaniu umowy sponsorskiej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto, ale przed majówką sprzed siedziby PKOL-u zniknął neon sponsora. To efekt niedotrzymania umowy, bo Zonda Krypto nie wypłaciła nagród polskim olimpijczykom. Więcej o tym Szymon Kępka.
20: Polski Komitet Olimpijski dał Zonda Krypto ultimatum do końca kwietnia na uregulowanie zaległości wobec medalistów zimowych Igrzysk Olimpijskich i wobec samego związku. Demontaż neonu firmy sponsorującej PKOL oznaczać ma, że komitet zyskał podstawę do tego, żeby zerwać umowę z Zonda Krypto. Jak deklarował prezes Radosław Piesiewicz, umowa ta ma zostać zerwana bezkosztowo. Władze PKOL-u przez cały weekend pozostawały nieuchwytne, choć deklarowały, że wypowiedzą umowę natychmiast, gdy będą takie możliwości prawne.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Właśnie ruszają tegoroczne matury, tradycyjnie rozpoczynają się od egzaminu z języka polskiego. W jakich nastrojach na egzamin wchodzą maturzyści? Sprawdzał w 6 liceum w Łodzi Bartosz Kądziołka.
21: Jesteśmy, nie?
22: A ty?
21: Jest źle, ale powiedziałabym, że jest lepiej niż wczoraj, bo wczoraj przeszłam małe załamanie nerwowe. 3 godziny płaczu.
23: A ja absolutnie się tym nie interesuję. Zaczęłam się uczyć tydzień temu i wiem, że jakkolwiek bym tych matur nie napisała, jeśli zdam, to dostanę się na studia gdzieś.
2: W tym roku maturę ma zdawać około 450 tysięcy osób. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych, na przykład w sytuacjach kryzysowych.
24: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
2: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. A propos kosmosu, to w najbliższą środę przypadnie szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridy. Będzie okazja, by zobaczyć na niebie tak zwane spadające gwiazdy. Można je obserwować już od połowy kwietnia do niemal

0: Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami, czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Za nim finiszowali kierowcy McLarena, drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Słoweński kolarz Tadej Pogacar wygrał wyścig Tour de Romandie, był najszybszy na 4 z 5 etapów. Kobiety rozpoczęły wczoraj rywalizację w Vuelta Espania. Katarzyna Niewiadoma na pierwszym etapie była czwarta. Wygrała Szwajcarka Noemi Rigg. Marta Jaskulska była 20, Agnieszka Skalniak-Sójka 32, a Karolina Perekitko 64.
1: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
2: Pogoda.
3: Po ciepłej słonecznej majówce dziś już pojawią się chmury. Najwięcej słońca w centrum, na południu i południowym wschodzie, a reszta kraju z możliwym przelotnym deszczem. Na północy i na zachodzie możliwe nawet burze. Na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Nizinie Szczecińskiej do 27, a nawet 28 na Podkarpaciu i miejscami w centrum.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.
4: Czy ktoś ma ochotę na 1500-1900 w złotych polskich? Wypłacimy w konkursie, którego finał już o 9.30.
5: Macie ochotę zarobić nawet 1500 złotych w kilka chwil, to zgłaszajcie się do zabawy na stronie złoteprzeboje.pl, a my już teraz zdradzimy, że główną bohaterką tego konkursu będzie Beata Kozidrak. 4 minuty po godzinie 9.00. Wszystko wytłumaczymy niebawem, a teraz Donna Summer.

0: Boys i Kokomo w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, czyli gorąca weekendowa piosenka plażowa dla was przez ostatnie trzy dni. Dla was były też kiełbaski, skrzydełka, karkówka, kaszanka, pieczarki, bakłażany, a nawet pieczone na grillu ziemniaki. Ojej, aż świnka poleciała. Ja nie mogę. Ostatecznie okazało się, że dzisiaj to niskokaloryczne Kokomo jest w sam raz, zwłaszcza w towarzystwie miętowej herbatki.
1: A teraz uwaga, bo do grona prowadzących w Radiu Złote Przeboje i to w dniu swoich urodzin dzisiaj dołącza Beata Kozidrak i usłyszycie ją o 12.30. W związku z tym Beata będzie też bohaterką konkursu 1500-1900. Finał tej zabawy porannej za niespełna 20 minut. Chcecie zagrać o kasę, nawet o 1500 zł? Zgłaszajcie się na złoteprzeboje.pl, a my teraz zagramy sobie i z wielką przyjemnością posłuchamy Sheryl Crow, 12 po 9.

0: 1500-100-900.
1: No pewnie, pewnie pamiętacie, w tej zabawie do zgarnięcia jest codziennie 1500 zł. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na 5 pytań. No a w tym tygodniu pytania dotyczą naszej gwiazdy i nowej prowadzącej radia Złote Przeboje jednocześnie, czyli Beaty Kozidrak. A o kasę powalczy dzisiaj słuchaczka Małgosia z Bydgoszczy. Dzień dobry, Gosiu.
2: Dzień dobry.
3: W nastroju walecznym i niebezpiecznym, jak słyszałem po głosie, tak? Czy tak, raczej z taką nieśmiałością?
2: Boję się strasznie.
3: Boisz się?
1: Aj, coś, tak. Ty, nie ma czego.
3: To umówmy się, że my się będziemy stresować i bać, a ty się będziesz dobrze bawić i kosić pieniądz, jak to się mówi.
2: Dobrze.
3: Płacimy po stówce za każdą poprawną odpowiedź. Po piątej poprawnej odpowiedzi zdobywasz 1500 zł, tak się umawiamy. Jeśli by się tam jakiś błąd po drodze zdarzył, no to wtedy już kończymy grę. Ale życzymy ci, żebyś dotrwała do piątego pytania i będziesz mieć 5 sekund na każdą odpowiedź. Czy wszystko jest jasne, czy jesteś gotowa?
2: Jestem gotowa.
1: Och, to prawie jak matura. Gosiu, zaczynamy. Uwaga. Zespół Bajm to duet. Prawda to, czy fałsz?
2: Fałsz.
1: No pewnie, więcej ich tam. No to już stówka na twoim koncie. Pytanie numer 2 brzmi: gdzie, czyli w którym mieście odbył się festiwal, na którym Beata z Bajmem zdobyła drugie miejsce za piosenkę Piechotą do lata?
2: Opole.
1: No jasne. A pamiętasz, jakie drugie imię nosi Beata? Tutaj podpowiem, czy to jest Elżbieta czy Genovefa?
2: Elżbieta.
1: Ha, dobry strzał, no pewnie. Nie Genevieve, tylko Elżbieta. Pytanie numer 4 dla ciebie. Brzmi ono tak. Ile solowych płyt nagrała Beata? Ile tam było? 10, no nie, widzisz, czwarte pytanie, płyty solowe były 4. Specjalnie to tak zrobiliśmy, taka była odpowiedź, ale chyba za bardzo nieśmiała. No to liczymy, 1, 2, 3, dobre odpowiedzi były, no nie?
3: Były, więc ogłośmy oficjalnie. Słuchaczka Małgosia z Bydgoszczy, dzisiaj w zabawie 1500-100-900, Beata Kozidrak, edycja specjalna, wygrywa 300, tak?
1: Tak jest, 300, brawo, 300 złotych.
2: Cieszę się bardzo.
1: No i dokładamy do tego kubek termiczny Radia Złote Przeboje. Brawo dla ciebie. Ojej, odetchnij z ulgą,
2: Gosiu. Dziękuję, pięknie odetchnęłam, tak jak
1: maturzyści
2: dzisiaj.
1: No i to był dobry początek dnia. Kochani, jutro znowu zagracie o kasę. Chcecie pobawić się z nami, to zgłaszajcie się na stronie złoteprzeboje.pl i nie zapomnijcie, że spotkanie z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje już dziś o 12.30.
0: 1500-100-900.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Poczuj się na parę chwil.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego razem wyjedziemy na drogi.
1: Powiemy, gdzie i z jakich przyczyn najczęściej dochodzi do wypadków.
2: Sprawdzimy, w którym europejskim kraju piesi, rowerzyści i kierowcy mogą czuć się najbezpieczniej.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
10: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
11: Jeden wieczór, dwa koncerty.
10: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
12: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Japońska precyzja. Niezawodność, której możesz zaufać każdego dnia. Nowe Subaru to aż 8 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Jedziesz ile chcesz, bez obaw. Bo bezpieczeństwo w Subaru to coś więcej niż systemy. To filozofia, w której człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu. Zaawansowane technologie, napęd na 4 koła i pewność prowadzenia w każdych warunkach. Subaru. Spokój na lata. Graphics. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71. Wyjazd na Augustów.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

0: To było specjalnie dla tych, którzy dzisiaj taksówką najpierw na maturę, a później do roboty, żeby się wyrobić ze wszystkim. Vanessa Paradis i jej Żole Taxi w radiu. Złote przeboje na dzień dobry. Kłaniamy się. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: To była ostatnia piosenka, ale kolejne będą.
1: Tak. Za chwilę Sissy Cash na przykład z płyty, no przepraszam, z kasety, którą przyniosła Gosia Kościeniak. A my dziękujemy. Dorota Werdecka, Piotr Jaworski, Tomek Florkiewicz. Gosiu, oddajemy
2: dzień dobry. Bez zbędnych słów, daj tę kasetę, włóż ją do radia i gramy.

0: Heaven and Hell, czyli niebo i piekło, rok 86 i CC Catch. Chciałoby się zagrać z kasety. No właśnie, tak jak wtedy. Za 3 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Mamusia?
2: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
1: Reklama.
0: Poniedziałkowy przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najnowsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Wiadomości z Białegostoku.
15: Magda Tkaczyk, zapraszam. Od godziny maturzyści zdają egzamin pisemny z języka polskiego. W tym roku zgłosiło się około 450 tysięcy osób, z czego w województwie podlaskim blisko 12,5 tysiąca. W samym Białymstoku 4241 maturzystów. A jak o maturach mówią ci, którzy egzamin dojrzałości już dawno mają za sobą?
16: To jest taki trochę dziwny stres, jakby tak mało potrzebny w życiu.
17: W 53 roku zdawałam maturę.
15: Dziś na maturze pisemny z języka polskiego, jutro matematyka, a w środę język obcy. Początek maja to nie tylko matury, to także nowe utrudnienie na drogach, od dziś w Białymstoku na Kijowskiej. Do połowy maja drogowcy będą zajmować część jezdni na wysokości budynku numer 3. Tymczasem podlascy policjanci od świtu prowadzą wzmożone kontrole trzeźwości i jak się okazuje, nie dla wszystkich to był trzeźwy poranek. Jak podała Komenda Wojewódzka w Białymstoku, w ciągu zaledwie 3 godzin mundurowi zatrzymali 22 kierowców na podwójnym gazie. A za godzinę wsiądziemy na rower.
14: Radio Złote Przeboje.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
14: Pogoda w Białymstoku.
15: Nad Białymstokiem błękitne niebo, trochę chmur i mnóstwo słońca. I tak będzie przez większą część dnia. Dopiero po południu ma się mocniej zachmurzyć, ale synoptycy nie przewidują deszczu, przynajmniej na razie. Robi się też coraz cieplej, przed nami do 24, nawet 25 stopni. Tyle termometry za oknami w stolicy Podlasia będą pokazywały po godzinie 14.
14: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: Czyli pięknie jest i właściwie majówka trwa, może będzie trwać przez cały maj. 2 minuty po godzinie 10. Gosia Kościelniak, dzień dobry. Zapraszam Was na poniedziałkowe przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje i naszymi wszelkimi nowościami.
19: Radio Złote Przeboje.
0: Nowościami, spotkaniami, propozycjami, niespodziankami, a teraz Fancy Flames of Love w Radiu Złote Przeboje.

Właśnie, jeszcze troszkę tak zawrócić czas, śpiewała Cher. No właśnie, jesteśmy znów w pracy po krótkiej w tym roku majówce. Gdybyśmy mogli tak zatrzymać czas i jeszcze, żeby przez chwilę biegł do tyłu, wolelibyście czy nie? Gdybyście mieli tak w trzech słowach określić, jak się dzisiaj w pracy czujecie, to bardziej zwarty, gotowy, wypoczęty, czy właśnie jakoś tak bardziej nieufny, zniechęcony i zniecierpliwiony? I czy w ogóle lubicie takie przerwy w pracy, czy raczej to was wytrąca z rytmu i potem jest trudniej? 2-2, 4-4 i 3-0. No wiem, że pracujemy, ale robota nie zając. Dzwońcie do Radia Złote Przeboje na krótką pogawędkę. Można pisać robota@złoteprzeboje.pl, a za najciekawszą odpowiedź oddam dzisiaj butelkę na wodę z logo Radia Złote Przeboje. Idealna do picia wody w pracy. Bardzo ładnie wygląda. No więc, czy lubicie takie przerwy w pracy, czy raczej was to wytrąca z rytmu i potem jest trudniej? 2-2, 4-4 i 3-0.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Robbie Williams i akcja tego niesamowitego teledysku. Jeśli nie pamiętacie, warto sobie przypomnieć. Rozgrywa się w klubie dla wrotkarzy, a występujący tam Williams próbuje zaimponować DJ-ce i żeby zwrócić na siebie uwagę, najpierw tańczy, potem zaczyna się rozbierać. Najpierw z ubrań, a potem ze skóry i z mięśni, aż zostaje po nim szkielet. Ten efekt zdejmowania z siebie ciała dała charakteryzacja, której założenie na muzykę zajęło jakieś 4 godziny i podobno wizerunek tak bardzo się Williamsowi spodobał, że po skończeniu zdjęć poszedł właśnie w tej pełnej charakteryzacji na stację benzynową, wywołując szok i potem jeszcze do pubu. Właśnie, czy dużo warstw, tak a propos, czy dużo warstw wspomnień zdejmie z siebie Beata Kozidrak, nasza gwiazda, ale i redakcyjna szanowna koleżanka od dzisiaj, która po pierwsze ma dzisiaj urodziny, ale też i od dzisiaj zaczyna opowiadać o swoich przebojach i życiu w Radiu Złote Przeboje? Posłuchajcie, ocencie już o 12.30 nasz cykl Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak. Ta rozmowa i już niedługo.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
2: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Robota nie zając.
1: Dziś w pierwszy dzień po majówce rozmawiamy sobie o tym, czy lubicie takie przerwy w pracy kilkudniowe jak majówka, czy raczej to wytrąca z rytmu i potem jest trudniej. 2244430.
2: Dzień dobry, mam na imię Tomek odnośnie przerw. Przerwy raczej pomagają niż przeszkadzają. Krótkie, świadome pauzy poprawiają koncentrację i wydajność, o ile nie są zbyt częste ani chaotyczne. Jeśli wypada się z rytmu, zwykle problemem jest sposób robienia przerw, nie same przerwy.
1: Tomku, bardzo dziękuję, bo to uspokajającym głosem dużo dobrej i przydatnej wiedzy. A Piotr ma odwrotnie, bo pracował w długi weekend.
3: Właśnie mam pierwszy dzień wolny w mojej branży, akurat weekend, czy majowy, czerwcowy, czy w ogóle wakacje, to wytężona praca. Wreszcie mam pierwszy dzień wolnego, kilka dni urlopu. Także życzę wszystkim tym, którzy spędzali miło urlop, dzięki właśnie takim ludziom jak my z branży turystycznej. Dzisiaj to my odpoczywamy. Wszystkich bardzo was serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy, cześć.
1: My też bardzo dziękujemy. No i teraz się zamieniamy. Teraz my do roboty z powrotem. Czy lubicie takie przerwy w pracy, czy raczej was to wytrąca z rytmu i potem jest trudniej do pracy wrócić? 2244430. Czekam na wasze telefony, no bo robota nie zając. Jeszcze jest adres robota@złoteprzyboje.pl, jeśli ktoś woli napisać mail. A za najciekawszą odpowiedź oddam dzisiaj po 12 butelkę na wodę z logo Radia Złote Przyboje. Śliczną!

0: Krok za krokiem, step by step. Whitney Houston z roku 96. To Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Za 3 minuty będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
9: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
10: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
11: Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
1: Wiadomości z Białegostoku.
12: Magda Tkaczyk, zapraszam. Od świtu na podlaskich drogach wzmożone kontrole trzeźwości, jak podała Komenda Wojewódzka w Białymstoku. W ciągu zaledwie 3 godzin mundurowi zatrzymali 22 kierowców na tak zwanym podwójnym gazie. Są też pierwsze podsumowania majówki i od piątku do niedzieli na podlaskich drogach doszło do 9 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a 8 zostało rannych. Doszło do 71 kolizji. Przypomnę, że wciąż jeszcze można spotkać więcej patroli, bo akcja Bezpieczna Majówka obejmuje także poniedziałek. Noga z gazu. Przesiadamy się na rower, bo w Białymstoku jednak będzie można nim wjechać na rynek. Ratusz wycofuje się z wydanego zakazu i mówi, że od regulaminu ważniejsze są znaki. Te zakazują hulajnóg, ale rowerów już nie, podpowiada wiceprezydent miasta Tomasz Klim.
13: Prosimy wszystkich mieszkańców, szczególnie właśnie tych korzystających z rowerów, o to, żeby zachowywać na rynku Kościuszki i placu Jana Pawła II dużą ostrożność.
12: Nowy regulamin rynku wchodzi w życie od piątku. A za godzinę o kłopotach przy miejskich inwestycjach.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
12: Coraz przyjemniej za oknami w Białymstoku, bo robi się coraz cieplej w naszym regionie. Temperatura może przypominać nawet letnie klimaty, bo przed nami do 24, nawet 25 stopni. Tak ma być w stolicy Podlasia po godzinie 14. Nad głowami dużo pogodnych chwil ze słońcem. Chmury też będą, ale jak mówią synoptycy, nie powinno dziś przynieść deszczu.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
11: Dzień dobry. Kolejna godzina przedpołudnia poniedziałkowego przed nami, bo 11:02 właśnie Gosia Kościelniak, Radio Złote Przeboje, zapraszam. Dzisiaj sobie między największymi przebojami lat 80. i 90. rozmawiamy leciutko o tym, czy lepiej robić przerwy w pracy, takie jak majówka, czy lepiej pracować tak, no, bez tych przerw, bo nas to wybije.

10 minut po godzinie 11 na Radio Złote Przeboje. Elton John nazwał Dusty Springfield, która przed nami teraz, najwybitniejszą białą piosenkarką wszechczasów. A na jej twórczości i wizerunku wzorowały się i wzorują i Adele, i Lana Del Rey, i Joss Stone. Była też idolką Amy Winehouse. Dusty Springfield nie nazywała się Dusty Springfield, bo jej prawdziwe imię i nazwisko to Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien. To nazwisko, w cudzysłowie, Springfield przebrała, zakładając razem z bratem Tomem i wokalistą Timem zespół The Springfields. A skąd się wzięło Dusty? Otóż Mary jako dziecko zadawała się głównie z chłopakami, grywała z nimi w piłkę, no i właśnie dlatego zyskała przydomek taki ubrudzona, zakurzona Dusty. No to teraz zakurzona dama i wielki przebój In Private w Radiu Złote Przeboje.

0: Robota nie zając.
1: Czy taka dłuższa przerwa jak majówka w tym roku bardziej nam pomaga, czy też ta przerwa wybija nas tylko z pracy? 2244430 dzwonicie.
2: Moja praca wygląda tak, że ja pracuję 3 tygodnie ciągiem, dzień w dzień, ale potem mam 3 tygodnie wolnego, także chyba nie najgorszy układ.
3: Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Pani Małgosiu, jak to pani mówi, robota nie zając, nie ucieknie. Ja kocham takie przerwy. Naładowuję wtedy baterie i jestem jak nowo narodzona. Buziaczki, Lucyna z Wrocławia.
4: Powrót z dłuższego wolnego do pracy można porównać do powrotu z przepustki do jednostki wojskowej.
1: To było mocne, to piękne, jak powrót do jednostki wojskowej. No mogę sobie tylko wyobrazić, że nie jest to pewnie pełnia szczęścia. Chociaż nie wiem, jakie były intencje. Butelka na wodę z logo Radia Złote Przeboje za najciekawszą odpowiedź. Teraz ATC Around the World w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
21: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
22: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: Największe przyboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak. To jest nowy program. Dzisiaj zaczynamy. Codziennie od poniedziałku do piątku o 12.30 Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim. Opowiada o swojej twórczości, o swoim życiu i o takich rzeczach, o których nie usłyszycie nigdzie indziej. Beata Kozidrak właściwie jest teraz trochę radiowcem. No i poza codziennymi rozmowami o 12.30 będzie też w niedzielne południa, bo od 12 do 14 z Wami. W swoim programie Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje i będzie opowiadać o swojej karierze.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: pierwszym wielkim przebojem The Locomotion z 87 roku. Dotarliśmy prawie do południa poniedziałkowego. Za 3 minuty będzie 12. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Astorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
0: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Reklama.
6: Zapraszamy na najnowsze wiadomości Radia Złote Przyboje w poniedziałkowe południe.
7: Wiadomości z Białegostoku.
8: Magda Tkaczyk, zapraszam. Białystok zrywa umowy z wykonawcami fontanny w Parku Plante oraz żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Powodem są opóźnienia, które w przypadku żłobka oznaczają utratę 17 milionów złotych dofinansowania z KPO. Ratusz zapowiada walkę o odszkodowania i deklaruje wsparcie dla rodziców dzieci, które miały znaleźć opiekę w nowej placówce, mówi zastępca prezydenta miasta Eliza Cybulko.
9: I każdemu z tych dzieci zaproponujemy miejsce w miejskim żłobku. Każdą sprawę będziemy rozpatrywać indywidualnie.
8: Do żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej rodzice zgłosili w sumie 189 maluchów. A do tegorocznej matury w województwie podlaskim zgłosiło się blisko 12,5 tysiąca osób, z czego 10,5 tysiąca zdaje egzamin dojrzałości po raz pierwszy. W Białymstoku około 4200 młodych osób. Matury rozpoczął dziś egzamin pisemny z języka polskiego. Dziś także Międzynarodowy Dzień Strażaka. Właśnie teraz ulicami Białegostoku powinien przejeżdżać konwój strażackich wozów.
7: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
8: Za oknami w stolicy Podlasia ciepło, bo przed nami do 24-25 stopni. Tyle termometry w Białymstoku będą pokazywały po godzinie 14. Nad głowami w naszym regionie sporo pogodnego nieba. Jest też mnóstwo słońca. Z czasem będzie pojawiać się coraz więcej chmur. Synoptycy obiecują jednak, że nie powinny dziś przynieść deszczu.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM.
6: 2 minuty po godzinie 12 poniedziałkowej, już po południe, po długim majowym weekendzie, który dziś potrafił być dużo dłuższy, więc w tym roku zdecydowanie należy do tych krótszych, ale jednak rozmawialiśmy sobie dzisiaj o tym, czy przerwy w pracy, takie troszkę dłuższe niż weekend, dobrze nam robią, czy nie najlepiej właśnie. I za chwilę zakończymy tę rozmowę jeszcze puentką, a teraz Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Chociaż jak słyszeliśmy z telefonów słuchaczy, niektórzy właśnie skończyli wytężoną pracę w ten dłuższy weekend, bo pracują na przykład w branży turystycznej i od dzisiaj mają wolne. Dzięki za wszystkie telefony z pracy, a jeśli jesteście na przykład w Poznaniu i może wybieracie się do urzędów, to uważajcie na Magdalenę, bo napisała na adres robota@złoteprzeboje.pl tak. Witam serdecznie, powrót po majówce miałam ciężki. Siedzę w pracy w urzędzie jak pokaleczona na krześle, ponieważ w weekend majowy zdobyłam śnieżnik, najwyższy szczyt Gór Stołowych po Śnieżce i zaraz zrobiłam 26 tysięcy kroków w 4 godziny. Teraz siedzę w pracy i wszystkie mięśnie mówią mi wracaj do domu. No więc nie narażajmy się dzisiaj Magdaleną z Poznania, proszę. Wysyłam ci butelkę z logo Radia Złote Przeboje, idealną do przypominania w pracy, żeby się nawadniać. Ściskam i już za kilkanaście minut nasza nowa prowadząca w Radio Złote Przeboje, Beata Kozidrak, w rozmowie z Piotrem Jaworskim. W sumie też o pracy.
1: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Teraz Depeche Mode z roku 1989, a tuż po tym wielkim przeboju już pierwsza rozmowa z Beatą Kozidrak.

0: Najlepsze przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
1: 4 maja mamy w kalendarzu. Jak wszyscy wiedzą, to jest dzień urodzin Beaty Kozidrak. Były kwiaty, były życzenia. Czas skonsumować, przepraszam za wyrażenie, prezent. Prezentem jest miejsce za mikrofonem radia Złote Przeboje. Beata Kozidrak od dzisiaj z nami przez cały miesiąc. To po prostu bierzemy się do roboty, to nie ma to tamto.
2: Piotrze, specjalnie dla naszych kochanych słuchaczy, bardzo się cieszę, bo jest to ważne radio.
1: To będzie cały miesiąc historiami, a każda będzie związana z twoją piosenką. Zaczynamy od piosenki Biała Armia.
2: Była ważna, kiedy tworzyłam tę piosenkę, kiedy nagrywaliśmy. Wiesz, końcówka lat 80. Czyli z tym nowym takim, wiesz, kopem trzeba było wejść w 90. lata, tak. I stworzyć nową historię demokratyczną w naszym kraju. W tym kierunku poszedł mój tekst. To musiał być mocny tekst, ale jednocześnie taki z wielkimi pokładami nadziei.
1: Z drugiej strony, w czasie swojej choroby, to ta piosenka do ciebie wróciła. W jaki sposób?
2: Śpiewając Białą Armię, cudowny kawałek zresztą, hit absolutny. Artyści pomagali w tym momencie mnie.
1: Wróciła ta dobra energia.
2: Tak, słuchaj, Piotrze, to było coś niebywałego. Mogłabym tutaj dziękować i dziękować, bo otaczała mnie nieduża grupa mojej rodziny i mój partner. I ja walczyłam, zamknęłam się w sobie. Docierało do mnie tyle dobra. Artyści, sportowcy i nie wiem, ludzi, których do tej pory nie znałam w ogóle, życząc mi zdrowia, opowiadając o jakichś fragmentach swojego życia, które nabrało innej siły, mocy dzięki tej piosence, wiesz. I za to im strasznie dziękuję.
1: Z tą Białą Armią docierały filmiki mówiące o tym, że cała Polska wspiera, tak. Czeka.
2: Albo takie cudowne komentarze: Beata, my chcemy się wzruszać przy twoich piosenkach, ty jesteś nam tak potrzebna. Słuchajcie, ja się sama wzruszałam, no bo to było coś pięknego i to mi dodawało też bardzo dużo takiej pozytywnej emocji, że jestem potrzebna ludziom.
1: No to gramy w radiu Złote Przeboje.
2: Gramy w radiu Złote Przeboje.
1: Musisz zapowiedzieć, tak. jako współprowadząca. Prosimy.
2: Moi kochani, teraz piosenka, no wielki, wielki hit, o którym w tej chwili mówiliśmy. Biała Armia i zespół Bajm.

0: la w Leroy La Majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakier obejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
15: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Reklama.
17: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

0: Zaczynamy dzisiaj zabawę, w której można wygrać piękne radio z logiem Radia Złote Przeboje i do tego zdjęcie Beaty Kozidrak z jej autografem. Co trzeba zrobić? Więc wystarczy, że odgadniecie dzisiejsze hasło, za chwilkę będą podpowiedzi i powiecie nam, dlaczego lubicie Radio Złote Przeboje. Spośród autorów poprawnych odpowiedzi nagrodzimy tę osobę, która w najbardziej kreatywny sposób odpowie właśnie za co lubi Radio Złote Przeboje. Mamy dla Was 3 podpowiedzi, które pomogą w odgadnięciu tego hasła, a to hasło jest zawsze związane z Beatą Kozidrak lub też w ogóle z latami 80. i 90. Gotowi na pierwszą podpowiedź? Będzie podpowiadać sama Beata.
1: Dziś zapytam słuchaczy Radia Złote Przeboje o tytuł jednej z ważniejszych piosenek w mojej karierze. Po jej zaśpiewaniu zaczęłam dawać pierwsze w życiu autografy.
0: Jeśli znacie rozwiązanie, to dzwońcie 22 44 i 30 i koniecznie dodajcie, dlaczego lubicie Radio Złote Przeboje. Na Wasze telefony czekamy do 17, a zwycięzcę poznamy pół godziny później. No i zostańcie blisko, bo potem będą jeszcze 2 podpowiedzi. 22 44 i 30.

0: Tak, niektórzy goście zebrali, zgarnęli całe to szczęście świata. Rod Stewart śpiewał z 1984 roku ten wielki przebój. Za 5 minut będzie 13 i najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
0: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
0: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
0: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
6: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
7: Szef CKE reaguje na wyciek fragmentów formularza maturalnego. Minister energii o przyszłości pakietu obniżającego ceny paliw. Tegoroczne lato może być wyjątkowo gorące przez El Niño. Miriam Lipińska. Właśnie zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego krążyły po sieci już od rana. W mediach społecznościowych pojawiły się krótko po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. I to pomimo zakazu wnoszenia na matury telefonów komórkowych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury i dodaje, że jeśli uda się znaleźć konkretną osobę, która stoi za wyciekiem, jej egzamin zostanie unieważniony. Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, zapewnia minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rząd w ciągu najbliższych dni będzie analizować sytuację na rynkach i na tej podstawie będzie podejmować decyzje. Ale jak zastrzega minister, jej skutki nie zaczną działać z dnia na dzień.
8: Na pewno jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni. Tak, nadal chcę utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
7: Na razie rządowy pakiet obniżający ceny benzyn i diesla został przedłużony do połowy maja. Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy sponsorskiej firmie Zonda Krypto. To po tym, jak przelew od giełdy kryptowalut z końcem kwietnia nie trafił na konto PKOL-u, mówi Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOL.
9: Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca.
7: Na razie neon Zonda Krypto zniknął z fasady siedziby komitetu, podobnie jak wcześniej pieniądze klientów z konta firmy. A do rozliczenia pozostają konkretne kwoty, między innymi dla olimpijczyków z Mediolanu i Cortina d'Ampezzo. Na pieniądze czekają też związki sportowe.
9: Zostały nam jeszcze 4 związki, wobec których mamy jeszcze swoje zobowiązania. Z każdym z nich negocjujemy, szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć. Prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
7: Wśród związków czekających na pieniądze od sponsora jest związek gimnastyczny. Niewykluczone, że tegoroczne lato będzie rekordowo upalne, przewidują meteorolodzy. To za sprawą wiatrów na Oceanie Spokojnym, które przestają wiać, przez co woda w Pacyfiku robi się coraz cieplejsza, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert dodaje, że przez rosnącą temperaturę oceanu w tym roku jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnego zjawiska pogodowego, czyli Super El Niño.
10: To oznacza, że jesteśmy w okresie najgorętszym obserwowanym od lat 80. Oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
7: Pojawienie się Super El Niño przyniesie wzrost temperatury. Może także wywołać potężne ulewy w Kalifornii i dotkliwe susze w Afryce czy Australii. Ale w Europie skutki zjawiska będą mniej odczuwalne. I na koniec zmieniamy temat. Warszawski neon księgarnia stowarzyszenia MDM z 1976 roku został wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon został zdemontowany podczas remontu elewacji, ale po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Pogoda.
6: No dzisiaj w okolicach Warszawy, Katowic i Tarnowa 27 stopni. Na pozostałym obszarze mniej więcej 25, tylko w Szczecinie 21, w Koszalinie 18. Deszcz możliwy właśnie na północy Polski.
0: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
6: Dzień dobry, zapraszam bardzo serdecznie na kolejną godzinę popołudniową w Radiu Złote Przeboje, 2:02. Dużo największych przebojów lat 80. i 90. Eurythmics, tak zaczniemy teraz. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 13. Największe przeboje lat 80. i 90., więc teraz skoczymy sobie do roku 80., kiedy to właśnie powstał nowy zespół. Nowy zespół założony przez wokalistę i gitarzystę Rodiego Frame'a. Grupa bardzo znana z melodyjnych przebojów, a przede wszystkim Somewhere in My Heart. I to był rok 87. Album nazywał się pięknie Love. Ciekawostką jest fakt, że początkowo Roddy Frame nie uważał tej piosenki za pasującą do reszty materiału na płycie i chciał ją gdzieś tam umieścić, tam ją wcisnąć na stronę B jako singiel. No ale Aztec Camera jednak postawiło na tę piosenkę i słusznie.

przy takiej muzyce to można pracować i robić dużo innych rzeczy i po prostu cały czas ma się energię. 13.25, Radio Złote Przeboje, a przed nami zespół, który kochamy nie mniej niż w latach 80. i 90., a to zasługa między innymi bardzo wyrównanego poziomu, jak i Pet Shop Boys, bo o nich mowa, utrzymują od samego początku swojej kariery. No, często inne takie synth-popowe, taneczne czy też popowe ikony tych lat odcinają kupony od dawnej sławy, zajmując się głównie wydawaniem zarobionych przed laty pieniędzy. No a ten brytyjski duet nie przestaje szukać nowych źródeł inspiracji. Pet Shop Boys w tym roku świętują 40-lecie debiutu, intensywnie koncertując. Ale teraz sięgamy po wielki przebój z 93 roku.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego razem wyjedziemy na drogi.
1: Powiemy, gdzie i z jakich przyczyn najczęściej dochodzi do wypadków.
2: Sprawdzimy, w którym europejskim kraju piesi, rowerzyści i kierowcy mogą czuć się najbezpieczniej.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.

0: Dzisiaj pytałam naszych kochanych słuchaczy, czy po tej krótkiej w sumie majówce dobrze im się wracało do pracy i jeden ze słuchaczy powiedział, że to jest tak jak z przepustki by wracał do jednostki wojskowej. Ale Jerzy mi na takiego nie wygląda, jakby wracał do wojska. On po prostu pełen luz.
1: Nie, jak do tańca, jak na imprezę, jak na wesele.
0: Jak to ptaszę do gniazda swego.
1: Jak to dziecię, co narwało bzu.
0: Właśnie, i daje powąchać.
1: Proszę bardzo. Cool and the gang i cherish, czyli dzielmy się tą radością, że wreszcie znowu jesteśmy w pracy. Let's

Stand by me for the cause w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Maksymalne ceny benzyny w górę. Co z dieslem? Sprawdzimy o 14:00.

0: Jest 4 maja, mamy poniedziałek, tu Radio Złote Przeboje. Pora na wiadomości.
1: Jutro maksymalne ceny benzyn w górę, a co z dieslem? Mamy pierwsze komentarze maturzystów po egzaminie z języka polskiego. Premier Donald Tusk zapowiada podpisanie przez Polskę nowego traktatu. Miriam Lipińska. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzyna 95 nie będzie mogła kosztować więcej niż 6 zł 49 groszy. Benzyna 98 6,99, a olej napędowy 7 zł 31 groszy za litr. Co oznacza, że jutro droższe o 3 grosze na litrze będą oba rodzaje benzyn, a cena diesla pozostanie bez zmian. Blisko 350 tysięcy tegorocznych maturzystów pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma już za sobą. Wychodząc z egzaminu byli raczej zadowoleni, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
2: Poszło dobrze, bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
3: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
1: Tymczasem już rano, krótko po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Najprawdopodobniej w piątek polski rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiada premier Donald Tusk. Z unijnego programu nisko oprocentowanych pożyczek Polska dostanie blisko 44 miliardy euro, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Jest też jeszcze jedna ważna deklaracja premiera. Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, zapowiedział, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o współpracy między innymi w zakresie obronności. Zostawiamy politykę. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania naciągaczy Anna Kmiterek-Zabłocka.
4: Prokurator Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury okręgowej nie pozostawia złudzeń.
5: To przestępstwo ma charakter masowy.
4: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomo lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
6: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
4: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
5: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
4: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
1: Resort rolnictwa rusza z realizacją projektu Pomost. Jego celem jest ograniczenie marnowania żywności na każdym etapie, od produkcji przez przetwórstwo po gospodarstwa domowe. Rozwiązania, które w tym pomogą, będą wdrażane przez najbliższe 3 lata.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Na termometrach wysokie temperatury od 21 stopni w zachodniopomorskim i w kotlinach górskich do 28 stopni na południu. Chłodniej tylko nad morzem od 13 do 15 stopni. W wielu miejscach może przelotnie popadać, a na północy i na zachodzie nawet zagrzmieć. W maju jak w raju. Jeśli chodzi o największe przeboje lat 80. i 90., to taki właśnie będzie cały poniedziałek. Nazywam się Jerzy Telesiński i w imieniu grupy Rockset pytam, jak się macie?

każdych pieniędzy Shania Twain na naszej antenie. Shania Twain, która obok Dolly Parton do niedawna jeszcze była najlepiej zarabiającą gwiazdą country na świecie, teraz wyprzedziła ją Beyoncé. Zarobiła krocie w czasie trasy koncertowej promującej album Cowboy Carter i właśnie dzięki temu albumowi tak została sklasyfikowana i wyprzedziła Shania Twain. Teraz panowie z Right Said Fred, czyli wielcy miłośnicy kryminału Agaty Christie, to prywatnie, bo publicznie, naprawdę świetni muzycy.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Ja nie wiem, z czego wynika ten niebywały talent Skandynawów do tworzenia świetnej muzyki, no bo śpiewająca u nas Maria Montel to Dunka. Dunka do tego stopnia, że swego czasu tworzyła parę z obecnym królem Danii, Fryderykiem. A przed nami Szwedzi z Abby. Ja nie wiem, czy wiecie, ale Szwedzi mają dwa oficjalne hymny narodowe, więc to może co nieco tłumaczyć, jeśli chodzi o ich skłonność do muzykowania.

0: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem
2: przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

tani. 2 plus 1 gratis. Oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie.

40 lat minęło jak jeden dzień. Tak, tak, w 86 roku Bonnie Tyler pierwszy raz zaśpiewała If You Were a Woman. Dzisiaj takie najwspanialsze, największe przeboje lat 80. i 90. to możecie sobie słuchać w najlepszej cyfrowej jakości i to za darmo. W aplikacji Radia Złote Przeboje na smartfony polecam, jeśli jeszcze jej nie macie, no bo w maju szczególnie. Warto zawsze mieć pod ręką swoje ulubione gwiazdy, takie jak Warius Manx na przykład.

0: Paid the Ferryman i Chris the Bug w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę punktualnie o 15 powiemy o tym, że nie każda majówkowa impreza grillowa przebiegła bez problemów, no a powiemy to w Dniu Strażaka, o którym wspomnimy również o 15.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
4: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
9: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
10: Jeden wieczór, dwa koncerty.
9: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
11: Jean-Michel Jarre, Radom. Do zobaczenia.
0: Reklama.
12: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie 4 maja. W kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości.
13: Dziecko ciężko poparzone w czasie rozpalania grilla. Za ile jutro zatankujemy? Są nowe ceny maksymalne paliw. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Miriam Lipińska. Siedmiolatek poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec ma poparzenia twarzy i szyi. Do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że ojciec siedmiolatka był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Po majówce ceny benzyn o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na jutro. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr benzyny 98 i 7,31 zł za diesla. Ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
14: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
13: Delikatnie tanieje natomiast autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Idzie zmiana pogody. Do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UNESCO Uniwersytetu Łódzkiego.
15: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
13: Przez przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. To święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z was dumna i Polska jest wam wdzięczna, mówił do strażaków Nawrocki.
0: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
13: Życzenia strażakom złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w dzień świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
2: Magda Tkaczyk, zapraszam. Na ekranach kin Heliosu w Białymstoku Diabeł ubiera się u Prady 2. Kontynuacja hitu sprzed 20 lat. Powracają m.in. Anne Hathaway, Emily Blunt i Meryl Streep w roli ikonicznej szefowej modowego czasopisma. Plenerowo produkcja zabierze do Nowego Jorku i Mediolanu, a modowo także ikonicznie na ekranie projekty od marek takich jak Prada, Chanel, Dior, Versace, Armani czy Givenchy. A dziś w białostockiej Famie kawiarnia językowa. Spotkanie ma charakter otwarty i międzynarodowy. Uczestnicy będą ćwiczyć języki obce w programie m.in. język angielski, hiszpański, japoński czy esperanto. Trochę ruchu na koniec, bo Białystok przygotowuje się na biegowy weekend. W sobotę i w niedzielę w biegach i imprezach towarzyszących ma wziąć udział około 10 tysięcy osób. To największa edycja wydarzenia od początku jego organizacji.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
12: Na północy i na zachodzie może zagrzmieć, w wielu miejscach przelotnie popadać, ale ciepło. Zachodniopomorskie i kotliny górskie od 21 stopni do 28 stopni na południu, nad morzem trochę niższe temperatury od 13 do 15 stopni. Marzena Rogalska wpadnie do mnie o 15.30. Jak jej minął długi weekend, to sprawdzimy. A teraz kombi. Jerzy Telesiński, witajcie.

0: Mam nadzieję, że słuchaliście wczoraj pierwszego w historii Radia Złote Przeboje programu Beaty Kozidrak na naszej antenie. Tak, tak, tak. Beata Kozidrak do nas dołączyła, a my się z tego tak cieszymy, że mamy aż dla was nagrody. Codziennie, 3 razy dziennie podpowiedź. Jeśli zgadniecie, o co nam chodzi, cóż to za tajemnicze hasło, to macie szansę na pamiątkowy odbiornik do słuchania największych przebojów lat 80. i 90., a do niego dokładam codziennie specjalne zdjęcie naszej gwiazdy z jej osobistym, odręcznym autografem. Uwaga, pora na podpowiedź numer 2, pierwsza już była. Pytamy o tytuł piosenki. Od piosenki, o którą dziś nam chodzi, zaczęła się ogromna i niesłabnąca do dziś kariera zespołu Bajmo. Jaką piosenkę chodzi?
1: Nie ma wody na pustyni.
0: Nie? No to szukamy dalej. 2 2 4 4 3 0. Przed wami jeszcze jedna podpowiedź, a po 17 rozwiązanie zagadki. Czekam na dwie odpowiedzi na pytanie: za co lubisz Radia Złote Przeboje? A drugie, no właśnie, o jaką piosenkę chodzi? Piosenkę, od której zaczęła się ogromna i niesłabnąca do dziś kariera zespołu Bajmo. 2 2 4 4 3 0.

0: Inwestorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
0: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Reklama.

0: No i Johnny Hates Jazz i Shattered Dreams, Marzena.
1: Shattered Dreams, Shattered Dreams.
0: Tyle ja miałem do powiedzenia, a ty teraz masz do powiedzenia pewnie, jak to było w ten weekend długi majowy z Łukaszem Nowickim.
1: Wiesz co,
0: Nie macie się potąd?
1: Właśnie o to chodzi, że my jesteśmy wciąż nienagadani. I też taką mieliśmy refleksję, że tu wiesz, skończyła się nasza rozmowa, a my jeszcze. Słuchaj, właściwie to przyciskam przycisk on, włączam Nowickiego i on mówi. On momentami, a nawet nie momentami, ja uważam, że przerósł ojca swego Jana i opowiada przepięknie anegdoty, maluje słowem. Pamięta ten czas, ja też zresztą pamiętam, jak Piotr Skrzynecki w kapelusiku z piórkiem, z dzwoneczkiem w tej swojej czarnej pelerynie przychodził przez rynek krakowski, wiesz, no... Coś wspaniałego.
0: No to jest okazja, żeby chociaż na chwilkę wrócić do tego krakowskiego takiego klimatu analogowego, włączając zupełnie nowoczesnego YouTube'a Radia Złote Przeboje.
1: Ale absolutnie można to połączyć.
0: Można.
1: Nie, Łukasz, a wiesz jak mnie Łukasz powitał?
0: Jak?
1: Cześć, stara Flondro.
0: Yeah, musicie to zobaczyć. Złote Przeboje, cała rozmowa. A dla wszystkich Toni Braxton, Unbreak My Heart.
1: O, to jest epicki numer, Jurku, bardzo ci dziękuję.
0: Płyniemy.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
12: Japońska precyzja. Niezawodność, której możesz zaufać każdego dnia. Nowe Subaru to aż 8 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Jedziesz ile chcesz, bez obaw. Bo bezpieczeństwo w Subaru to coś więcej niż systemy. To filozofia, w której człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu. Zaawansowane technologie, napęd na 4 koła i pewność prowadzenia w każdych warunkach. Subaru. Spokój na lata. Grafix. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71. Wyjazd na Augustów.
13: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

To FR David w Radiu Złote Przeboje. Po latach ciągle muzykuje, ale troszkę rzadziej, jak na 79-latka przystało, występuje na estradzie. Artysta ma żonę, dwoje dzieci i wnuka i tak sobie skacze między Francją, gdzie mieszka na co dzień, a Hiszpanią, gdzie ma letnią rezydencję, czego sobie i państwu serdecznie życzę. Madonna w Radiu Złote Przeboje.

True Blue i Madonna w Radio Złote Przeboje, w którym od samego rana trzymamy kciuki za tych, którzy wygrają pierwsze nagrody od Beaty Kozidrak, szczegóły za chwilę, ale też za maturzystów. Jak tam było pierwszego dnia matur, sprawdzimy o 16:00.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
14: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
15: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
16: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
17: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w poniedziałek. Jest 4 maja. Posłuchajmy wiadomości.
18: Za maturzystami pierwszy egzamin z języka polskiego. Podsumowanie majówki na drogach i górskich szlakach. I spory zastrzyk finansowy dla ratowników wodnych w jednym regionie. Miriam Lipińska. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdy Durkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
19: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
20: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadanie mam dobrze. Wszystkie.
21: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
22: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
23: Nawet nie była taka trudna, może próbna była troszeczkę łatwiejsza. Jak ktoś się przygotował, to na pewno dał sobie radę.
24: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
18: Jutro egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Ratownicy TOPR podsumowali tegoroczną majówkę w górach. W tym czasie pomogli 22 turystom. Pierwsza interwencja była konieczna już 1 maja przed południem. Samotny turysta utknął na stromym, śnieżno-skalnym terenie w rejonie Wielkiej Turni. Ratownicy musieli użyć technik linowych, potem ewakuowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. Tego samego dnia pomocy wymagali także m.in. turyści na szlaku na Rysy. Równie pracowite były też dwa kolejne dni, a w akcjach wielokrotnie potrzebny był śmigłowiec. TOPR podkreśla, że mimo wiosennej pogody w dolinach, w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Mamy też podsumowanie długiego weekendu na drogach. Od czwartku do wczoraj doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policjanci złapali też ponad 1300 pijanych kierowców. Szymon Hołownia jest pewien, że żadnego wniosku o uchylenie mu immunitetu nie będzie, bo w sprawie afery Collegium Humanum jest niewinny, przekonuje poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. To po medialnych doniesieniach o szykowanym wniosku o uchylenie immunitetu Hołowni, ale ale też europosła Michała Kobosy.
0: Hołownia w sprawie Kolegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Kolegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki. No Jacek Sutryk nawet, zdaje się, z tego co wiem, to ma do skarżenia. Natomiast no i Hołownia, i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
18: Na Kolegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów bez udziału w zajęciach. Hołownia przyznaje, że rozważał studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął. A rektora placówki nie zna i nie miał z nim kontaktu. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dostanie 1 000 000 zł na nowy sprzęt. Część środków pochodzi z puli przeznaczonej na ochronę ludności, tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.
1: Jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
18: W ubiegłym roku ratownicy wodni mogli liczyć na wsparcie w wysokości połowy tegorocznej sumy, czyli na 500 000 zł.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
3: Magda Tkaczyk, zapraszam. W kinach Helios w Białymstoku filmowa opowieść o życiu i dziedzictwie Michaela Jacksona. Od dzieciństwa w rodzinie Jacksonów i pierwszych sukcesów z Jackson 5 po solową karierę, która zmieniła popkulturę. W postać Michaela Jacksona wciela się jego bratanek Jeffer Jackson, dla którego jest to debiut filmowy. A na scenę białostockiego Teatru Lalek powracają rzadkie gatunki. Spektakl inspirowany twórczością Stanisława Lema, który powstał we współpracy z portugalską grupą Teatro de Ferro. Jeżeli jesteście ciekawi tego artystycznego eksperymentu, proszę bardzo, spektakl będzie w sobotę i w niedzielę. Na relaks zaprasza z kolei sauna Doilidy. Pomaga oczyścić organizm z toksyn, wzmocnić odporność, poprawić samopoczucie i zniwelować stres. No i realnie wpłynąć na dobry wygląd skóry. Sauna zaprasza w piątki, w soboty i w niedzielę.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
7: Nad morzem od 13 do 15 stopni, a w zachodniopomorskim, w kotlinach górskich 21 stopni, na zachodzie miejscami nawet 28 stopni, co nie znaczy, że przelotnie nie będzie dzisiaj padać. Będzie, a na północy i na zachodzie może nawet zagrzmieć. Beata Kozidrak dołączyła do grona prowadzących w Radiu Złote Przeboje. Będą nagrody, będą podpowiedzi, ale teraz chciałem wam powiedzieć coś, czego dowiecie się jako pierwsi. Zapraszamy na wspaniały koncert Beaty Kozidrak. Uwaga! 16 lipca w Ruchęce. Uwaga, to będzie koncert niezwykły, unplugged, czyli coś absolutnie wyjątkowego. 16 lipca spotykamy się na koncercie Beaty Kozidrak, a jak wygrać jej zdjęcie z autografem i specjalny pamiątkowy odbiornik ze ściśle limitowanej edycji? Powiem wam już za chwilę, zostańcie ze mną. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Beata Kozidrak.
25: Radio Złote Przeboje.
26: Cześć, tu Beata Kozidrak. Słuchacie Radia Złote Przeboje.

Wnuczka Polaka Belinda Carlyle w radiu Złote Przeboje gratuluje pokonania osobistych demonów. Nie miała w życiu łatwo, tym bardziej imponuje fakt, że wyszła na prostą. Największe przeboje lat 80. i 90. to u mnie spec od musicali teraz Gerard Presgurvig i Le Roi du Monde.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja.

0: Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz o tym, że to, czym popijamy lekarstwa, może zdecydować o tym, czy pomogą, czy zaszkodzą.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Prawidłowe przyjmowanie leków jest kluczowe dla ich skuteczności i dla naszego bezpieczeństwa. Płyny mogą wpływać na wchłanianie leku, na działanie substancji czynnej w organizmie, a nawet na to, czy przyniesie ona zamierzony efekt. Interakcje między lekami a napojami mogą prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych. Podstawowa rada: zawsze czytaj ulotkę dołączoną do opakowania. Oprócz dokładnych instrukcji dotyczących przyjmowania leku i działań niepożądanych, zawiera informacje o tym, kiedy, z czym i w jakiej ilości popijać lek. Jeśli nie mamy pewności, nie mamy ulotki albo nie chcemy specjalnie się tym przejmować, zwykła niegazowana woda jest bardzo dobrym wyborem w przypadku większości leków z kilku powodów. Po pierwsze, neutralność. Woda ma neutralne pH, więc nie wpływa na stabilność leku ani jego rozkład w żołądku. Pomaga również lekowi przedostać się do żołądka i jelit, gdzie może się rozpuścić i prawidłowo zostać wchłonięty. W przeciwieństwie do innych napojów, woda nie zawiera żadnych substancji, które mogłyby wchodzić w interakcję z lekami i zmniejszać ich skuteczność, albo wręcz przeciwnie, zwiększać ryzyko wystąpienia skutków ubocznych.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wow, pani Burnejka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Reklama. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Popołudnie, wieczór i noc z deszczem na północy i północnym zachodzie i tam warunki do jazdy średnie, ale w pozostałych regionach jeszcze słonecznie. Tyle w pogodzie, to teraz o tym, co na drogach. Radzę Wam omijać S1, chodzi o odcinek Tychy-Sosnowiec. Po zderzeniu dwóch ciężarówek w Mysłowicach, w którym ranna została jedna osoba, w stronę Sosnowca trzeba jechać objazdem.
9: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl.
11: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
12: Radio Złote Przeboje.
13: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki ActiveLab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Największe przeboje lat 80. i 90. prezentuje wam w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, w każdą niedzielę w swoim nowym programie Beata Kozidrak. A ja przy tej okazji mam dla was prezenty. Uwaga, za chwilę trzecia, ostatnia dzisiejsza podpowiedź, a potem już nagrody. Przypominam, po 17 do wygrania specjalny kolekcjonerski odbiornik radiowy ze ściśle limitowanej serii i zdjęcie z odręcznym, osobistym autografem naszej gwiazdy. Pytam o tytuł piosenki Beaty Kozidrak. W tytule piosenki jest... Pora roku. 2 2 4 4 3 0. Czekam na tytuł piosenki, ale uwaga, musicie też dodać, za co lubicie Radio Złote Przeboje. Czekam na najciekawsze odpowiedzi. Piosenka Beaty Kozidrak w tytule piosenki Pora roku. 2 2 4 4 3 0. Rozwiązanie zabawy o 17.30. Śpieszcie się.

0: China Girl i David Bowie w Radiu Złote Przeboje, w którym po 17 będziemy mieć dla Was pierwsze nagrody od Beaty Kozidrak. A na razie, punktualnie o 17 tylko sprawdzone wiadomości, będziemy mówić o tym, że pogoda będzie nam się zmieniać. Od kiedy, gdzie zrobi się chłodniej, to wszystko u nas już za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
10: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
11: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
14: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek, 4 maja. Pora na wiadomości.
15: Idzie załamanie pogody. Początek już jutro. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Miriam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
16: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
15: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
17: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
15: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów – wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
18: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
15: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od trumien na kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie została go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach. miastach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
1: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
15: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
19: Pogoda.
14: W wielu miejscach w Polsce może przelotnie popadać, na północy i na zachodzie może zagrzmieć, ale ciepło. Na termometrach dzisiaj od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 28 stopni na południu. Chłodniej tylko troszkę nad morzem.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
14: Już za chwilę po raz pierwszy w historii Radia Złote Przeboje nagrody w związku z tym, że swój program ma na naszej antenie od wczoraj Beata Kozidrak. Zaskoczeni? A, no jak zaskoczeni, to klikajcie na złoteprzeboje.pl. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Szkocka wokalistka Amy MacDonald ogłosiła letnią europejską trasę koncertową. Do nas nie wpadnie, ale będzie blisko, bo będzie w Niemczech. Zaczyna już w czerwcu, a potem zrobi sobie wolne w lipcu. Na całego rozpędzi się z koncertowaniem w sierpniu. Uwaga, już za chwilę pierwsze nagrody od naszej nowej prowadzącej. Wiecie, że swój program w Radiu Złote Przeboje ma Beata Kozidrak? Serio? Nagrody za chwilę.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Kasztany zakwitły, matury wystartowały.
3: I jutro zapytamy Was, do czego w życiu matura się nie przydaje.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: You're the first, the last, my everything. Tak zaśpiewałbym o wszystkich słuchaczkach i słuchaczach Radia Złote Przeboje, ale tak zaśpiewam pewnie teraz Monice, która jest z nami. Monika, dzień dobry.
1: O, cieszę się bardzo, dzień dobry, witam.
0: Podobno Radio Złote Przeboje pomaga ci bezboleśnie przeżyć cały dzień w pracy, to prawda?
1: Tak, nie jeden.
0: No to pięknie. Jaki jest twój stosunek do Beaty Kozidrak i zespołu Baim?
1: Bardzo ich lubię. Część piosenek wywołuje moje dusze wzruszenie. I bardzo kibicuję pani Beacie, jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, i bardzo szanuję całą ich drogę.
0: Słuchaj, to nie będę specjalnie przedłużał. Radio z limitowanej serii Radia Złote Przeboje. Zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak za odpowiedź na pytanie, o jaką piosenkę dzisiaj pytaliśmy.
1: Mam wrażenie, że chodzi o piosenkę Piechotą do lata.
0: I sprawa załatwiona, gratulujemy, jesteś pierwsza, która wygrywa.
1: Dziękuję serdecznie, super, życzę wszystkim podobnych sukcesów.
0: Bardzo nam miło, trzymamy kciuki za wszelakie twoje sukcesy.
1: No mam nadzieję, że z każdym dniem lepiej.
0: Cudnie, z każdym dniem możesz na nas liczyć, serdecznie cię pozdrawiam i wysyłamy nagrody.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dzięki, do usłyszenia. Takich wspaniałych nagród mamy dla was całe mnóstwo. 3 razy dziennie podpowiedzi i nagrody. Wszystkie szczegóły na złoteprzeboje.pl. Bądźcie razem z nami i cieszcie się z tego, że Beata Kozidrak dołączyła do grona prowadzących w Radiu Złote Przeboje.

0: nawet mnie nie.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Japońska precyzja. Niezawodność, której możesz zaufać każdego dnia. Nowe Subaru to aż 8 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Jedziesz ile chcesz, bez obaw. Bo bezpieczeństwo w Subaru to coś więcej niż systemy. To filozofia, w której człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu. Zaawansowane technologie, napęd na 4 koła i pewność prowadzenia w każdych warunkach. Subaru. Spokój na lata. Grafix. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71. Wyjazd na Augustów.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Od jutra zmiana w pogodzie. Już w nocy popada na północy i północnym zachodzie, a jutro także na zachodzie i tam temperatura mocno spadnie. To sprawdzamy jeszcze co na drogach. Uwaga na utrudnienia na S8 w Warszawie między węzłami Modlińska i Marymącka. Przez awarię osobówki jeden pas w stronę Poznania jest zablokowany.
15: Radio Złote Przeboje. 101.

0: wilki na antenie Radia Złote Przeboje, ale to nie te wilki od Gawlińskiego, tylko Los Lobos, czyli też wilki, ale mistrzem od języków obcych na antenie Radia Złote Przeboje jest on, Tomek Brel. Witam serdecznie.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Witam, witam. Będzie coś w obcych językach po 18?
1: Będzie. Słuchajcie, no być może nawet pojawią się prawdziwe wilki, te polskie, takie nasze, obłaskawione. Słuchajcie, no będzie na pewno niespodzianka koncertowa. Tak się zastanawiam, uchylić rąbkę tej...
0: Nie, jeszcze nie. Po 18.
1: Po 18.

Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje. Przed momentem zastanawialiśmy się, co by było, gdyby wystylizować się na Sissy Catch z lat 80. i wyjść z taką fryzurą na ulicę. No, mogłoby się to zakończyć różnie. Tak swoją drogą to niektórzy zastanawiają się do dzisiaj, jak mogliśmy niektóre stylizacje z własnej nieprzymuszonej woli stosować na sobie przed laty. Za chwilę 18 i sprawdzone wiadomości sportowe, potem cała muzyka. Dzisiaj wątki maturalne oczywiście muszą się pojawić.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego razem wyjedziemy na drogi.
1: Powiemy, gdzie i z jakich przyczyn najczęściej dochodzi do wypadków.
2: Sprawdzimy, w którym europejskim kraju piesi, rowerzyści i kierowcy mogą czuć się najbezpieczniej.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Właśnie minęła 18:00, słuchacie Radia Złote Przyboje, za chwilę sprawdzimy pogodę. Teraz czas na wiadomości sportowe.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Sport w 30 sekund.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magda Linet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Aleksandrą Jalą. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa. Zastąpił zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. Kroczek, który skończył właśnie 37 lat w Ekstraklasie, prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w scoutingu.
4: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda.
3: W nocy dość pogodnie, tylko na północy i zachodzie przelotny deszcz, początkowo możliwe także lokalnie burze. Temperatura od 8 do 12 stopni na przeważającym obszarze. Jutro w dzień może popadać na zachodzie i północy, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury również burze. Temperatura od 15 stopni na północy, przez 20 na zachodzie do 28 w okolicach Tarnowa. 28 stopni, no to już chyba nie ma żadnych powodów do narzekań, prawda? Pomijając to, że pogoda oczywiście się zepsuje, pojutrze podobno. No dobrze, teraz będzie prognoza muzyczna. Krzysztof Krawczyk z Goranem Bregowiczem, za kilka minut Alana Miles również się pojawi. A teraz The Hooters i Johnny B. Połowa lat 80. brzmiała absolutnie doskonale. No to słuchamy w takim razie. Sprawdzimy też dzisiaj na pewno przy okazji matur, jak ze szkołą radziły sobie gwiazdy nasze ukochane.

0: Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz w Radiu Złote Przeboje. A ja obiecałem, że dzisiaj na pewno sprawdzimy, jak ze szkołą radziły sobie gwiazdy większe i mniejsze. Kiedyś na ten temat rozmawialiśmy z Robertem Gawlińskim z zespołu Wilki. No i w jego przypadku to bardzo różnie bywało.
1: Ja byłem znany zawsze w każdej szkole, podstawowej szczególnie, bo zaliczyłem 3, bo się łobuzowałem również. Wyrzucali mnie ze szkoły. To było takie łobuzowanie się, wiesz, albo słabszych broniłem, albo dziewczyny. Nie żałuję, bo poznałem wielu ludzi fajnych i w ogóle te szkoły jakąś były dla mnie ciekawą przygodą.
0: Tyle Robert Gawliński w Radiu Złote Przeboje. Teraz Salt and Pepper, a za kilka minut będę miał dla was bardzo miłą niespodziankę, nazwijmy to koncertową. Dobre wiadomości na pewno dla fanów Małgorzaty Ostrowskiej. Spinderella cut it up.

0: Oj, można by tego słuchać bez końca. Alana Miles i Black Velvet w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zespół Czerwone Gitary, czyli zespół, który ma przebój chyba na każdą okazję, również na okazję matur. Kiedyś zresztą na ten temat z zespołem Czerwone Gitary udało nam się porozmawiać.
1: No nie ma chyba maja bez radiowej matury wszędzie. Jest tak, jak nie ma świąt, jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy. To są takie dwie piosenki, jak również lata bez historii jednej znajomości. Czyli gdzieś w tym repertuarze Czerwony Gitar jest, można powiedzieć, piosenka na każdą okazję.
0: No jest to niewątpliwie sztuka, trzeba przyznać. No dobrze, teraz piosenka dobra na każdą okazję. Takie ładne oczy, czerwone gitary.

Bob Marley w Radiu Złote Przywoje. A ja obiecałem dzisiaj bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów Małgorzaty Ostrowskiej. Słuchajcie, 45 lat na scenie zobowiązuje. Z tej okazji m.in. koncert w Katowicach 23 maja. Na ten koncert gorąco Was zapraszam. Jak zdobyć bilety? No jakieś zadanie musi się pojawić. Zapraszam w takim razie. Automatyczna sekretarka czeka. Wyobraźmy sobie, że przeprowadzacie wywiad z Małgorzatą Ostrowską. Jakie byłoby pierwsze pytanie, które byście zadali? Liczy się pomysłowość, liczy się kreatywność, liczy się poczucie humoru. Najciekawsze propozycje pytań nagrodzę dzisiaj biletami na koncert Małgorzaty Ostrowskiej. Koncert w Katowicach.

0: mama.
1: Miau!
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor.

0: KFC. W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: No są przymrozki tylko w Tatrach i Bieszczadach, ale jutro może padać w wielu miejscach deszcz, możliwe też burze, a nad morzem miejscami tylko 10 stopni. Wahadło teraz na Krajowej Dwójce w Sterzyńcu na Lubelszczyźnie. Zderzyły się tam dwa auta, ranna jest jedna osoba. Na dwójce między Koninem a Kołem z kolei jeden pas w stronę Warszawy, bo do rowu wpadła ciężarówka.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

To jest muzyczne trio, które rządziło w latach 80. na listach przebojów. Rok 1986, Bananarama. Sprawdzałem przed momentem, co w roku 86 porabiała nasza nowa redakcyjna koleżanka, czyli Beata Kozidrak. No i to był rok niezwykły. Trzecia płyta zespołu Baim, która zawierała takie hity jak choćby Płynie w nas gorąca krew, czyli kawałek, który absolutnie się nie zestarzał. Moi drodzy, a propos Beaty Kozidrak, no to oczywiście codziennie w Radiu Złote Przeboje o 12.30 możecie usłyszeć same największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak. Dzisiaj poznaliśmy niezwykłą historię jednego z największych przebojów zespołu Baim, czyli Białej Armii. 4 maja 2026, no, zapisze się złotymi zgłoskami w historii radiofonii. Tak przy okazji, to moi drodzy, to są urodziny Beaty Kozidrak, która będzie nam towarzyszyła od dzisiaj przez cały miesiąc.

0: Ależ ja tego dawno nie słyszałem. John Farnham w Radiu Złote Przeboje. Piosenka, która skończyła 40 lat, a w dalszym ciągu brzmi doskonale. John Farnham, czyli jeden z najbardziej kochanych w Australii, skąd pochodzi wokalistów. No a dzisiaj przy okazji matur, które wystartowały, będziemy oczywiście podglądać, jak ze szkołą radziły sobie gwiazdy większe i mniejsze. Pamiętam, kiedyś przeczytałem w pewnym artykule, że Rod Stewart, znany i kochany, za młodu będąc w szkole nienawidził lekcji muzyki. Taką informację znalazłem. No i kiedy udało nam się z Rodem Stewartem porozmawiać, to oczywiście zapytałem, jak to było naprawdę. No, i jak zwykle okazało się, że nie do końca to prawda.
1: Nie powiedziałbym, że nienawidziłem muzyki w szkole. Uwziął się na mnie jeden z nauczycieli. Zmuszał mnie do stawania na środku klasy i śpiewania. Także zdarzało się, że unikałem lekcji muzyki i uciekałem z niej.
0: Tyle Rod Stewart. Oczywiście będziemy dzisiaj wieczorem w programie Cała Muzyka sprawdzać, jak ze szkołą radziły sobie gwiazdy większe i mniejsze. To przy okazji pierwszego dnia matur. Przy okazji też przypominam dzisiaj do zgarnięcia bilety na koncert Małgorzaty Ostrowskiej. Koncert w Katowicach 23 maja. A zadanie bardzo proste. Gdybyście mieli przeprowadzić wywiad z Małgorzatą Ostrowską, jakie byłoby pierwsze pytanie, jakie byście jej zadali? Liczy się pomysłowość, poczucie humoru i kreatywność. Najciekawsze wymyślone przez Was pytanie nagrodzę biletami. Zapraszam w takim razie, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22443 0.

0: Sting w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Za chwilę 19:00 sprawdzimy, co ciekawego, jeżeli chodzi o pogodę. No i dlaczego pogoda postanowiła się zepsuć.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Japońska precyzja. Niezawodność, której możesz zaufać każdego dnia. Nowe Subaru to aż 8 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Jedziesz ile chcesz, bez obaw. Bo bezpieczeństwo w Subaru to coś więcej niż systemy. To filozofia, w której człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu. Zaawansowane technologie, napęd na 4 koła i pewność prowadzenia w każdych warunkach. Subaru. Spokój na lata. Grafix. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71. Wyjazd na Augustów.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: A, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
14: Jeden wieczór, dwa koncerty.
13: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
15: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
16: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Reklama.
20: Przed nami poniedziałkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19.
21: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
22: Sport w 30 sekund.
23: Przemysław Pozowski, zapraszam. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma, tu cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Horngacher był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-19. Zaledwie 19-letni Paul Sexas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał Tour, był 41 lat temu Bernard Hinault.
21: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Pogoda.
1: Jutro w dzień może popadać na zachodzie i północy, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawę po Warmię i Mazury możliwe również burze. Temperatura od 15 stopni na północy przez 20 na zachodzie do 28 w okolicach Tarnowa. W nocy dość pogodnie, tylko na północy i zachodzie przelotny deszcz, początkowo możliwe także lokalne burze. A na termometrach od 8 do 12 stopni na przeważającym obszarze. No a w prognozach długoterminowych znalazłem niestety niezbyt pocieszające wiadomości. Od środy zdecydowanie więcej opadów. Jeżeli chodzi o temperatury, no to też szału nie będzie. Znalazłem na przykład 8 stopni w okolicach Kołobrzegu. Co to w ogóle za temperatura? Poniedziałkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę no, trochę mimowolna bohaterka jednego z filmów biograficznych o Whitney Houston. Za chwilę wszystko wyjaśnię. Teraz No Mercy.

0: Paula Abdul w Radiu Złote Przeboje. Przy okazji Pauli Abdul przypomniało mi się, jak to w jednym z filmów biograficznych o Whitney Houston. W jednej ze scen Whitney Houston, siedząc na kanapie i oglądając występ Pauli Abdul, stwierdziła, cytuję, przecież ona nie umie śpiewać. No i tak się zastanawiam, co mogła z kolei pomyśleć sama Paula Abdul, oglądając z kolei ten film. No dobrze, może nad pewnymi rzeczami lepiej się nie zastanawiać. Za chwilę Edyta Bartosiewicz, z którą kiedyś, pamiętam, też rozmawialiśmy na tematy szkolne. I okazało się, że Edyta Bartosiewicz studiowała bardzo nietypowy kierunek. Handel międzynarodowy.
1: Ja poszłam na te studia, bo wszyscy moi znajomi, najfajniejsi z klasy szli. Dla mnie to w ogóle... Jak się okazało, to studiowanie nie miało już w ogóle sensu. Moje paliwo na naukę się skończyło wraz z maturą właściwie. Zdałam na te studia i co więcej, dzisiaj to bym już miała licencjat, bo jestem już po trzecim roku, tak naprawdę.
0: No, co prawda mawiają, że nie matura, lecz chęć szczera. Znamy to przysłowie, prawda? Ale umówmy się, że będziemy je stosować dopiero po maturach. Maturę trzeba napisać.

0: Shakin' Stevens to jest jeden z tych artystów, dzięki któremu na scenie pojawili się także inni. Pamiętam, jak to Łukasz Zagrobelny opowiadał, że po jednym z koncertów Shakina Stevensa pomyślał tak na poważnie o śpiewaniu. Nasza nowa redakcyjna koleżanka, czyli Beata Kozidrak, z którą spędzimy cały maj, jak przyznała, no też wzorowała się na najlepszych.
1: Zaczęłam słuchać wokalistów przede wszystkim. Freddie Mercury, Robert Plant, nie wiem, Tina Turner, Nina Hagen wtedy. Dla mnie to były wzorce wokalistyki w ogóle. Co można zrobić z głosem, jak można zaczarować po prostu, co można wydobyć.
0: No i efekt jest taki, że Beata Kozidrak i Baim to już powoli zbliżają się do półwiecza na scenie. Moi drodzy, codziennie o 12.30 największe przeboje lat 80. i 90. Przeboje Beaty Kozidrak i zespołu Baim i niezwykłe historie, które opowiada sama Beata Kozidrak. Włączcie Radio Złote Przeboje koniecznie. Jutro o 12.30 pojawi się na pewno kolejna niezwykła historia.

Irene Cara w Radiu Złote przeboje pięknie. No a ja przypominam, już za kilkanaście minut bilety na fantastyczny koncert. Koncert Małgorzaty Ostrowskiej z okazji 45-lecia na scenie. Bilety zmienią właściciela, a zadanie było bardzo proste. Jakie pytanie zadalibyście Małgorzacie Ostrowskiej przy okazji wywiadu? Liczy się humor, kreatywność, pomysłowość i na pewno najciekawsze wymyślone przez was pytanie. Za chwilę nagrodzę biletami.

0: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
8: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Reklama.

0: Zespół Queen, czyli zespół, na którym, jak słyszeliście kilka minut temu, wzorowała się nasza nowa redakcyjna koleżanka, czyli Beata Kozidrak. Przy okazji matur dzisiaj postanowiłem w programie Cała Muzyka sprawdzić, jak ze szkołą radzili sobie artyści, których słuchamy na co dzień. No, okazuje się, że bardzo różnie. Robert Gawliński opowiadał, że szkoły zmieniał niczym rękawiczki. Edyta Bartosiewicz przyznała, że wybrała studia, ponieważ wszyscy jej znajomi wybrali i poszła razem z nimi. No, a na przykład panowie z zespołu OMD, co ciekawe, na lekcjach muzyki, zdaniem nauczycieli, nie wykazywali absolutnie żadnych talentów.
1: We were terrible. I mean, my mother.
2: Tak, byliśmy okropni. Moja mama zawsze śledziła moje postępy w szkole muzycznej i zawsze słyszała: Paul Humphreys nie ma kompletnie żadnych zdolności i umiejętności, jeśli chodzi o muzykę. Tak, muzyka nie sprawiała mi radości w szkole.
0: No proszę bardzo, a jednak wyszli na ludzi i jakoś sobie radzą. Zespół OMD teraz. No mam nadzieję, że wszyscy maturzyści sobie wezmą to do serca i do matematyki jutro podejdą na luzie.

0: Betty Davis Eyes w Radiu Złote Przeboje pięknie. No tylko u nas same największe przeboje lat 80. i 90. I tylko w Radiu Złote Przeboje fantastyczne bilety na koncert Małgorzaty Ostrowskiej z okazji 45 lat na scenie. Obiecałem, że bilety będę dzisiaj dla Was miał. Zadanie bardzo proste. Gdybyście mieli przeprowadzić wywiad z Małgorzatą Ostrowską, jakie byłoby pierwsze pytanie, które byście zadali? Kreatywność, pomysłowość i humor jak najbardziej premiowane. No i na naszej automatycznej sekretarce znalazłem między innymi takie pytanie.
1: Dzień dobry, Agata z tej strony. Pozdrawiam serdecznie Radio Złote Przeboje. Moją ulubioną piosenką Małgorzaty Ostrowskiej jest Mister of America i w związku z tym chciałabym zapytać panią Małgorzatę, czy kiedykolwiek spotkała w życiu swojego prywatnego Mistera Amerykę? Czy to jest jednak tylko postać fikcyjna? Dzięki, serdeczne pozdrawiam.
0: Ha, no i to jest bardzo dobre pytanie. Co ciekawe, kiedyś to pytanie zadałem Małgorzacie Ostrowskiej. O czym lub o kim jest Mister of America? Czy to jest piosenka oparta na jakiejś historii z życia? No i okazało się, że Małgorzata Ostrowska powiedziała, że absolutnie nic na ten temat nie powie, bo to tajemnica. Ale warto drążyć, być może to pytanie zadamy jej jeszcze raz. Posyłam bilety w takim razie, jeżeli chodzi o koncert w Katowicach, to jutro też Was tam na pewno zaproszę.

0: Ależ w tym jest energia. No tylko ona tak potrafi. Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. 20 już prawie, za chwilę strefa gości programu Cała Muzyka. Zostańcie z nami, będzie ciekawie.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Keno kręci nas już 18 lat.
17: A my się rozkręcamy.
16: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
18: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
19: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
20: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
21: Ale to kręci.
16: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Z naszym dzisiejszym gościem spotykaliśmy się wielokrotnie, ale co ciekawe, za każdym razem Małgorzata Ostrowska, bo to o niej mowa, opowiadała historie, które słyszeliśmy po raz pierwszy. I to jest niezwykłe, chociaż z drugiej strony może nie ma się co dziwić. W końcu 45 lat na scenie to jest okres, przez który może się zebrać mnóstwo niezwykłych anegdot. Część z nich zresztą dzisiaj poznacie. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj w głównej roli Małgorzata Ostrowska.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj historia kariery, w którą trudno uwierzyć, choć historia zdarzyła się naprawdę. Kiedy artysta jest na scenie ponad 40 lat, bez wątpienia zasługuje na miano legendy. Chociaż Małgorzata Ostrowska, która będzie bohaterką dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce, ze słowem legenda ma lekki problem. Bo z jednej strony przyznała, że jest faktycznie tak odbierana, a z drugiej strony, zapewne przez skromność, stwierdziła, że to chyba jeszcze nie jest czas, żeby określać ją mianem legendy. Chociaż nie ulega wątpliwości, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie takie piosenki, jak choćby Szklana Pogoda.

0: Jak się okazuje, niewiele brakowało, a piosenka Szklana Pogoda nigdy by nie powstała.
1: Szklana Pogoda. Tak się składa, że ja nie odczytałam potencjału tej piosenki na samym początku, wtedy, kiedy Grzegorz Stróżniak przyniósł muzykę na próbę. Pamiętam, mam ten obrazek przed oczami. A potem okazało się, że po próbach, że to uzyskało jakąś taką moc wielką, która trwa do dzisiaj.
0: Lata 80., czyli czas, kiedy zespoły musiały się zmagać z instytucją cenzury. Czy Lombard miał problemy z cenzurą?
1: Mieliśmy oczywiście, że to była cenzura, to była rzecz nieprawdopodobna, bo przecież osobna była cenzura na koncerty, osobna była w ogóle cenzura, jak piosenki powstawały i przy każdym publicznym wykonaniu przechodziły osobną cenzurę. Jak piosenka była taka, którą na przykład lata całe mogłam wykonywać na koncertach, szła do radia, to przechodziła następną cenzurę. Jeżeli szła potem jeszcze do telewizji, to przechodziła jeszcze kolejną cenzurę. Jeżeli się wydawało płytę, to jeszcze kolejna cenzura i tak dalej, i tak dalej. Także ocenzurowane te piosenki były wielokrotnie. Przeżyj to sam istniało na antenie przez 2 dni, w zasadzie przez pomyłkę, ale przez te 2 dni narobiło takiego szumu, że zostało w zasadzie hymnem, protest songiem. Szklana Pogoda, Pani z telewizji. Trzeba umieć czytać te teksty. To są teksty, wszystkie te piosenki mają mają podwójny sens. Szklana Pogoda dotyczy dokładnie tego czasu, tego przedziału czasowego, kiedy wszyscy oglądali dziennik telewizyjny.
0: Co ciekawe, kontynuując jeszcze przez chwilę wątek cenzury, czasami autorzy tekstów tak walczyli z instytucją cenzury, że nawet sami wokaliści nie do końca wiedzieli, o czym śpiewają. Autorem tekstu Śmierć dyskotece jest Marek Dutkiewicz.
2: Odżegnuję się od poglądu, który głosi Małgosia Ostrowska, że pieśń Śmierć dyskotece to jest dowód takiej mojej walki z milicją, wtedy chyba jeszcze nie policją, nawet systemem poniekąd, że Małgosia cały czas twierdzi, że właśnie dyskotekami zwano wtedy, pewnie ma rację, takie budy milicyjno-policyjne, które właśnie zajeżdżały ze światłami, zgarniając uczestników manifestacji. Nie, ja po prostu nie cierpię dyskoteki jako takich, że nie można na przykład się pogadać czy wymienić myśli z kimkolwiek, bo nie po to one są stworzone.
0: No, dyskoteki, jak wiadomo, stworzone są do zabawy. A propos zabawy, no to kiedyś usiłowaliśmy potwierdzić krążące plotki, jakoby podczas jednej z imprez leciały telewizory z okien, a hotel ocenił straty na 12 milionów złotych. No, po pierwsze, to były stare złote, a z telewizorami było też nieco inaczej.
1: Nie leciały, nieprawdą jest. Owszem, było takie zagrożenie, ale popcorn, który z tym telewizorem stał na parapecie, został zatrzymany. I ten telewizor nie

0: Ale prawdą jest, co ostatnio ustaliliśmy z Małgorzatą Ostrowską, że dawniej imprezowały się bardziej. O czym świadczy choćby historia sprzed lat, jak to za występ z Krzysztofem Krawczykiem Małgorzata Ostrowska dostała takie honorarium, że impreza zaczęła się zaraz po Bożym Narodzeniu, a skończyła po Nowym Roku. To był hotel Polones w Poznaniu.
1: Tak było i było, to był to najdłuższy sylwester w moim życiu chyba. No, była super impreza, po prostu fajnie się bawiliśmy.
0: A skoro już o pieniądzach mowa, to ten wątek również kiedyś pojawił się w naszej rozmowie.
1: Pieniądze były, chociaż to nie były pieniądze. Znaczy tak, w porównaniu z moimi zarobkami na przykład moich rodziców, to ja zarabiałam bardzo dużo. Natomiast akurat my w Lombardzie nigdy nie zarabialiśmy tyle, ile zarabiali niektóre z rockowe zespoły wówczas. Dlatego, że robiło się wówczas pieniądze na przykład na sprzedaży takich gadżetów wokół, czy sprzedawało się plakaty, sprzedawało się znaczki, sprzedawało się zdjęcia i tak. To był biznes bardzo duży. Natomiast myśmy nigdy tego nie uruchomili tak naprawdę. Może źle, może dobrze.
0: Tego nie wiadomo. Wśród największych przebojów, które zresztą Małgorzata Ostrowska do dzisiaj wykonuje na koncertach, jest kompozycja Mister of America.
1: Mister of America. Pamiętam, jak pisałam ten tekst. To jest tekst o konkretnej osobie, co mi się bardzo rzadko zdarza, bo raczej pisuję takie teksty nieco bardziej ogólne. Oczywiście nie powiem o kim. Pamiętam, że byłam na spacerze z moim dzieckiem, kiedy pisałam ten, wymyślałam ten tekst. Kiedy gnałam

0: 40 lat historii polskiej muzyki. No i pewnie fani do dzisiaj pamiętają nieco dziwaczny i bardzo krzykliwy imidż Małgorzaty Ostrowskiej przed laty. Plotka głosiła, że powstał on po jednej z wycieczek do Holandii.
1: Nie tyle po wizycie w Holandii, ponieważ ja myślę, że ja już do tej Holandii pojechałam wyglądając troszeczkę inaczej niż ludzie tutaj na ulicy. Ale na pewno jest tak, że w Holandii zobaczyłam w takich punkowych klubach, do których dziwnym trafem nas zapraszano. Tam zobaczyłam takich niezwykle kolorowych ludzi, wykreowanych w sposób, który u nas w ogóle był nie do pomyślenia. Strasznie mi się chciało troszeczkę tak wyglądać, a to coś sobie, tak siedząc w tej garderobie, tak sobie tu coś namalowałam, tam sobie coś namalowałam, w pionie, w poziomie i tak powstały w zasadzie, taki był początek makijaży na scenie, dość istotnych w mojej całej karierze, nie lubię tego określenia, w mojej całej drodze zawodowej.
0: A ponieważ droga zawodowa, jak to ładnie powiedziała Małgorzata Ostrowska, trwa od wielu lat, droga solowa, no to nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj Małgorzata Ostrowska.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje. 100.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce ponad 40 lat historii. Małgorzata Ostrowska, początki w zespole Lombard. No i przyznacie, że wówczas, w latach 80. trudno sobie było wyobrazić Lombard bez Małgorzaty Ostrowskiej. Choć takie próby były czynione. Jeden z koncertów Lombardu Małgorzata Ostrowska oglądała z widowni.
2: Raz się tak zdarzyło. Po prostu to było na takim przesłuchaniu, które tutaj w Warszawie było zorganizowane przez zespół, przez Pagard. To była instytucja zajmująca się wysyłaniem artystów polskich w różne miejsca za granicą. Wszystko musiało przejść przez Pagard. I właśnie to było takie przedstawienie chyba Rosjanom, którzy to chcieli bardzo zespół Lombard do siebie ściągnąć, ale bez Ostrowskiej. Bo ta Ostrowska im tam nie pasowała, była stanowczo nie pasowała. No więc pamiętam, że koledzy zrobili zdjęcia, był koncert, ja siedziałam sobie na widowni, no i nie przeszło to. To jednak tam, no, ugięli się, pozwolili Ostrowskiej pojechać do Rosji.
1: A czasy faktycznie były niezwykłe. Małgorzata Ostrowska jest być może jedną z niewielu wokalistek w Polsce, które mają na to stosowny dokument.
2: Trzeba było zdać weryfikacje zawodowe. Ja takie weryfikacje zdałam. Ja mam papier na to, że jestem piosenkarką. Mam weryfikacje ministerialne, a trzeba powiedzieć, że nie było łatwo je wcale zdobyć, dlatego że to był bardzo trudny egzamin, bardzo niewdzięczny. Odbywał się w Teatrze Żydowskim. Okropny, ponieważ na ciemnej widowni siedziała komisja. Wychodziło się na środku sceny, w pełnych światłach stało krzesło, wychodziło się, siadało na tym krześle i najpierw zdawało się egzamin teoretyczny, a z historii muzyki, historii sztuki, z mnóstwa dziedzin rzeczywiście pokrewnych dookoła sztuki i tak dalej. No ale to były rzeczy kompletnie nam nieprzydatne, bo na przykład, nie wiem, historia ogródków muzycznych w międzywojennej Warszawie. No, bardzo wdzięczny temat, ale no nie dla wokalisty rockowego. Niemniej musiałam to znać. A jeszcze pamiętam, że była taka paranoiczna sytuacja, ponieważ ktoś, kto miał skończone wyższe studia, bez względu na to, jaki kierunek, także mógł być to na przykład AWF, był zwolniony automatycznie z egzaminu teoretycznego.
1: Czasy ponure. Ale co ciekawe, kiedy poprosiliśmy Małgorzatę Ostrowską o porównanie tego, jak show biznes wygląda obecnie, do tego, co było przed laty, to odpowiedź na pytanie, czy wszystko zmieniło się na lepsze, wcale nie jest taka jednoznaczna. Jak funkcjonowało się w show biznesie przed laty?
2: Jak się funkcjonowało? Myślę, że zupełnie inaczej niż teraz. I myślę, że to można określić w ten sposób, że w tej chwili się funkcjonuje w tym, jak przejęliśmy ten język, funkcjonuje się w tym środowisku. Wówczas się po prostu grało muzykę, która grała w naszych sercach. Było to wielką przygodą, nie miało nic wspólnego z show biznesem. Show biznes w zasadzie polski wykluł się z tego, no, on się dopiero później ukształtował. Wówczas jeszcze kulał bardzo, może nawet w ogóle go nie było i to było cudowne i urocze.

Kariera solowa Małgorzaty Ostrowskiej trwa od wielu, wielu lat, ale co ciekawe, kiedy pytaliśmy Małgorzatę Ostrowską o najważniejsze jej zdaniem piosenki, to wśród tych najważniejszych pojawił się utwór jeszcze z czasów Lombardu, czyli Szklana Pogoda. Na

0: Czasem jest to moje utrapienie, bo wiadomo, że bywają takie koncerty, gdzie mogłabym zaśpiewać na początku, w środku i na końcu szklaną pogodę i cała reszta ludzi zupełnie nie obchodzi. Ale z drugiej strony bywają, niezwykle cenię tą piosenkę za to, że stworzyła sytuację, że Małgorzata Ostrowska jest rozpoznawalna, identyfikowana z tą piosenką, także nie można się na nią obrażać. Wręcz przeciwnie, pracuję całe życie na to, żeby... Wielu ludzi chciałoby mieć takie piosenki, jedną taką piosenkę w swoim repertuarze przynajmniej.
1: Ale takich ważnych piosenek, ważnych dla Małgorzaty Ostrowskiej, jest nieco więcej.
0: Jest jeszcze parę innych piosenek, bo myślę, że i Gołębi Puch jest, i piosenka Mam Dość, i piosenka Meluzyna jest też piosenką bardzo ważną w moim repertuarze. Ja, jak już wspomniałam, wiele lat usiłowałam się tak odcinać od tego, bo uważałam, że jest to taki filmowy nurt. Nie wiem, dlaczego tak uważałam, ale w którymś momencie po prostu zrobiliśmy zupełnie inny aranż, taki koncertowo-rockowy, i w tej chwili piosenka jest nawet... To jest tak fajna kompozycja, obiektywnie dobra piosenka, no i z takim sentymentem się wiąże.
1: A sentyment być może związany jest ze wspomnieniami pracy na planie podróży pana Kleksa, w którym to filmie Małgorzata Ostrowska się pojawiła. I o tym nieco więcej już za kilka minut.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
7: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj pewnego razu w muzyce z fantastyczną Małgorzatą Ostrowską, która na scenie jest już ponad 40 lat. Nieco starsze pokolenie fanów z pewnością doskonale pamięta zaskoczenie, kiedy to na planie jednego z filmów o przygodach pana Kleksa przed laty pojawiła się właśnie Małgorzata Ostrowska.
2: Jak to oglądam w tej chwili, to no, aktorstwo słabiutkie, natomiast piosenki obie, a szczególnie Meluzyna, no, jest ta piosenka, która do tej pory żyje, do tej pory śpiewam ją zresztą specjalną prośbę fanów. Po wielu latach przywróciłam ją i śpiewam na koncertach, bo piosenka była nagrywana przed filmem. Film wyszedł w 85, zdjęcia się zaczęły w 80.

0: jak się okazuje, praca na planie jednego z filmów o przygodach pana Kleksa była tak dużym przeżyciem, że Małgorzata Ostrowska doskonale pamięta do dzisiaj emocje związane z produkcją filmu i swoje emocje, bo kulisy pracy nad filmem bardzo ją zaskoczyły.
1: Pamiętam, że byłam przede wszystkim... Ja nie miałam wcześniej styczności z produkcją filmową, więc byłam na przykład totalnie zaskoczona, że nakręcam sceny rozmowy z panem Kleksem bez obecności pana Franceskiego w ogóle. Nie było go w ogóle w studiu, nie było go w ogóle w okolicy. Ja mówiłam w pustkę. Dla mnie to było bardzo trudne do przejścia.
0: Zdjęcia do filmu były kręcone w Polsce, Bułgarii i Związku Radzieckim i właśnie ten ostatni kraj na Małgorzacie Ostrowskiej zrobił chyba największe wrażenie.
1: Jechaliśmy na plan, oglądaliśmy góry, oglądaliśmy też paradoksy związane z krajem radzieckim, czyli na przykład w tych pięknych górach nagle ogromne, kilkumetrowe postaci pionierów, którzy się wspinają po betonowych linach. Alpiniści w nadnaturalnych postaciach, pionierzy, albo na przykład na szczycie pięknej góry taka wielka, betonowa mewa. Paradoksy, niestety psuło to krajobraz. Było takim ewenementem. W tym pamiętam też takie, w tych górach były piękne właśnie zameczki, czy piękne kapliczki, kompletnie opuszczone. Taki kraj, takie warunki.
0: Ale wracając z planu filmowego do świata muzyki, pewnie wielu fanów myśli, że Małgorzata Ostrowska swoją karierę muzyczną zaczynała w zespole Lombard. Jak się okazuje, przygoda z muzyką zaczęła się jeszcze przed Lombardem.
1: Jeszcze nawet nie dokładnie tak. My z Grzegorzem Stróżniakiem, z Wandą Kwietniewską znamy się jeszcze z czasów Studia Sztuki Estradowej. To była taka szkoła przy Estradzie Poznańskiej. I dopiero z tego Studia Sztuki Estradowej powstał zespół Wist. Także znamy się trochę wcześniej jeszcze. My generalnie byliśmy chórkiem, który towarzyszył na trasach orkiestrze Alex Band, a która to orkiestra towarzyszyła Krzysztofowi Krawczykowi, Ewie Bem, śpiewaliśmy chórki. Także to był taki klasyczny chórek.

0: taki krótki szlak.
1: Czasy, kiedy Lombard kojarzył się z Wandą Kwietniewską i Małgorzatą Ostrowską. Jak po latach Wanda Kwietniewska wspomina Małgorzatę Ostrowską i czy panie utrzymują ze sobą kontakt?
2: Z Małgosią Ostrowską jesteśmy w przyjaźni. Od kilku lat udaje nam się spędzać, raz nam się udało nawet 10 dni na Mazurach. Teraz Małgosia przyjeżdża już do mnie na Mazury, a wcześniej przyjeżdżała też do mnie, ale nie jeszcze takie moje miejsce docelowe. Doskonale tam się czuję i my się bardzo dobrze czujemy. Mało rozmawiamy o pracy. Znaczy, rozmawiamy, bo ona opowiada, nad czym tam pracuje, z czym się użera, co jej nie idzie. Nasze problemy są bardzo podobne, bo jesteśmy artystkami z tej samej bajki, jakby z tych samych czasów. I w związku z tym też branża nas postrzega dosyć podobnie, choć wiadomo, że się różnimy. I teraz od kilku lat, bo jednak zrobiłyśmy sobie jakieś tam zdjęcia wspólne na Mazurach i jakby troszkę tych pytań o konflikt nam ubyło. Dałyśmy taki odpór. Właściwie to zrobiłyśmy to nawet dosyć celowo, bo obydwie byłyśmy znudzone już tymi pytaniami o konflikt, który nawet tak naprawdę to nie istniał. Po prostu wiele lat temu, kiedy ja zostałam odsunięta od pracy w Lombardzie przez menadżera, do którego też nie mam pretensji, a wręcz mu jestem wdzięczna, że tak wtedy się zachował. I myślę, że dla publiczności też było super, bo były dwie fajne kapele zamiast jednej, bo był Lombard i była Wanda. To w ogóle dla nas to wszystko przestało istnieć już lata świetlne temu. No ale wiadomo, media są dzisiaj takie, że szukają informacji takich, gdzie leje się krew, bo jak krew się leje, no to oczywiście ten nasz konflikt wyimaginowany w zasadzie jest niczym w porównaniu z tym, że dzisiaj codziennie słyszymy, że ktoś zabił kogoś nożem i tak dalej. To jest prawdziwa krew i ona się leje. To jest straszne w ogóle, co się dzieje. To przynajmniej nas już tak bardzo się nie postrzega jako te osoby skonfliktowane, a lubimy się bardzo, bardzo lubimy spędzać razem czas i kiedy nie rozmawiamy o pracy, nam jest po prostu niesłychanie wesoło, bo Małgosia ma ogromne poczucie humoru. Tak jak my potrafimy drzeć z siebie łacha, to po prostu, a że zawsze są wśród nas jeszcze nasi przyjaciele, no to jest zabawa, idzie na całego.
1: No, ale ponieważ bohaterką dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce jest Małgorzata Ostrowska, no to za moment zapytamy Małgorzatę Ostrowską o ów wyimaginowany rzekomy konflikt.
3: Pewnego razu w muzyce.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj główną bohaterką Pewnego razu w muzyce jest wspaniała Małgorzata Ostrowska. Ponad 40 lat na scenie. Kilka minut temu Wanda Kwietniewska rozwiewała wątpliwości dotyczące rzekomego medialnego konfliktu między nią a Małgorzatą Ostrowską. Jak na ten temat patrzy po latach sama Małgorzata Ostrowska?
2: Nie, to jest tak. No rzeczywiście było nieporozumienie obustronne, które myślę, że nawet nie obustronne, ponieważ była sytuacja, kiedy zespół Lombard doszedł do wniosku, że nie chce pracować z Małgorzatą Ostrowską, bo Małgorzata Ostrowska nie umie śpiewać i że będzie grał tylko z Wandą Kwietniewską. Ja się nawet chciałam usunąć z tego zespołu, ale tutaj stanął jakby okoniem i murem za mną Piotr Niewiarowski, który stwierdził, że albo będzie zespół Lombard z Ostrowską i on wtedy z tym zespołem pracuje, albo nie pracuje z tym zespołem.
1: Dzisiaj wspaniała podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Muzyki, która, jak być może nieco starsi fani Małgorzaty Ostrowskiej pamiętają, powstawała w trudnych warunkach ze względu na instytucje cenzury.
2: Na przykład Śmierć w dyskotece była też ocenzurowana, nie wolno było tego. No miała kłopoty, ja już nie pamiętam, to nie chcę opowiadać jakichś bzdur, bo oczywiście wszystkich rzeczy nie pamiętam. Pani z telewizji była przypisywana konkretnej osobie, co oczywiście nie było prawdopodobne. Podobnie zamierzone. No nigdy tego nie dojdziemy, ponieważ Jacek Skubikowski, który napisał ten tekst, już nie żyje. Nigdy nie chciał do końca określić, czy przyznać się, czy dotyczyło to dokładnie tej osoby. Ale były też takie jakieś paradoksy, bo ocenzurowali nam piosenkę, która się nazywała Nie ma aniołów i traktowała o dziewczynie kilkunastoletniej, która rusza w Polskę, czyli ma jakąś taką, no urwała się z domu, rusza stopem w Polskę. I konkluzja jest taka, że no nie ma aniołów, nikt nie jest bez skazy i tak dalej. Absolutnie banalny tekst, cenzura tego nie puściła.
1: No a jak na instytucję cenzury po latach patrzy dawna koleżanka z zespołu, czyli przywoływana już dzisiaj Wanda Kwietniewska?
3: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane.
1: Dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat muzyki. Zapewne wielu fanów pamięta Małgorzatę Ostrowską z Festiwalu Opolskiego, ale jak się okazuje, Małgorzata Ostrowska na scenie w Opolu pojawiła się wcześniej niż nam się wydaje.
2: O, ja na scenie opolskiej znalazłam się znacznie, znacznie wcześniej z zupełnie inną muzyką. Mając lat 17 niespełna, bo nawet nie miałam skończonych 17 lat, były kłopoty z tym związane. W debiutach opolskich śpiewałam piosenkę z tekstem o jesieni życia. I to myślę, że było dalece nieautentyczne. I tekst był już łatwo tęsknocie sprostasz, już nie śnisz nieprzytomnie. Więc myślę, że to nie było do końca autentyczne. Ale na taką piosenkę dostałam do wyboru dwie piosenki. Taką wybrałam, bo była no, fajniejsza muzycznie.
1: Muzyczne początki giną gdzieś w mrokach dziejów, no ale tak to już jest w przypadku artystów, którzy są na scenie kilka dekad. Zapewne dla wielu fanów Małgorzaty Ostrowskiej niespodzianką jest to, że przed zespołem Lombard, jak już wspominaliśmy dzisiaj, towarzyszyła grupie Alex Band, no i formalnie śpiewała w chórkach, które towarzyszyły czy to Krzysztofowi Krawczykowi, czy Ewie Bem.
2: To nie była muzyka, którą my, naszego życia, ani taka, którą myśmy czuli najbardziej, chociaż szczerze powiedziawszy, każdy z nas jednak troszeczkę innej muzyki słuchał, troszeczkę inną muzykę chciał wykonywać. Ale tak się złożyło, tak się potoczyły wypadki i tak zaczęliśmy rzeczywiście, a potem po rozwiązaniu studia sztuki estradowej z dnia na dzień zostaliśmy po prostu bez niczego, przerażeni. Grupa bardzo zaprzyjaźnionych ze sobą ludzi, więc postanowiliśmy jakoś z tego wybrnąć i zrobić coś swojego. I tak wyglądała jakby droga powstania zespołu Lombard. Oczywiście w bardzo wielkim skrócie, bo potem trzeba było, przeszliśmy kolejne przesłuchanie z kolei w Estradzie Poznańskiej, też nie było fajne, gdzie przedstawiliśmy swój repertuar też zupełnie inny, nie zgadzający się z tym, co się potem z tego wykluło, bo to wszystko jednak się rozwijało zgodnie z czasem, zgodnie z tym, co w duszy grało i zgodnie z naszym rozwojem naszej świadomości, jak nas postawiono z dnia na dzień przed faktem, że albo do widzenia, albo może spróbujmy zrobić coś swojego, no to trzeba było dojrzeć do tego, żeby wymyślić jakiś wspólny język.
1: I tak wykuwała się kariera, która z powodzeniem trwa już kilkadziesiąt lat. Małgorzata Ostrowska, czyli bez wątpienia legenda polskiej muzyki, chociaż ze słowem legenda przyznała, że ma lekki problem.
2: Wiem, że tak jestem pojmowana, określana często, ale zawsze mnie to trochę peszy, bo nie wiem, czy ja dorosłam już do takiego momentu, żeby być legendą, ale być może w świadomości ludzkiej tak.
1: Kilkadziesiąt lat na scenie, moglibyśmy opowiadać mnóstwo niezwykłych historii, ale na szczęście muzyczna historia Małgorzaty Ostrowskiej wciąż trwa, o czym świadczy choćby ostatnia płyta. Ale to już jest opowieść na zupełnie inną okazję.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Reklama. Wieczór pełen gości w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj kolejna światowa legenda. W końcu będąc nastolatkami, pasjami słuchaliśmy tego zespołu. Zespół Alphaville, 40 lat na scenie. Z tej okazji zespół przygotował mnóstwo niespodzianek i o niektórych z nich na pewno dzisiaj porozmawiamy w programie Cała Muzyka.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda muzyki. Dorastaliśmy słuchając jego głosu. Marion Gold, zespół Alphaville. Witaj.
1: Welcome.
2: Cześć, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: Alphaville jest na scenie już ponad 4 dekady. Powiedz mi, jak po latach patrzysz na swoje muzyczne początki?
2: To było tak dawno temu, że mało co pamiętam z tamtego okresu. Kiedy zaczynaliśmy, nie spodziewaliśmy się, że zostaniemy w tym biznesie na tak długo, że zrobimy wielką karierę. Po prostu robiliśmy muzykę, którą kochaliśmy. I jakoś tak wyszło, że dostaliśmy kontrakt płytowy. Nikt z nas się tego wtedy nie spodziewał. Po prostu mieliśmy bardzo dużo szczęścia, wiesz. Byliśmy ciekawi, ile to potrwa, i tak minęło nam te 40 lat.
0: Czytałem wiele wywiadów z tobą, w jednym z nich udzielonych dawno, dawno temu. Wspominałeś o swojej inspiracji Davidem Bowie. Czy to był artysta, który najbardziej cię zainspirował do muzyki?
2: Nie wiem, czy był inspiracją. Jest jednym z wielu artystów, których uwielbiam. Bowie pokazał mi, co jest możliwe, kiedy

0: na własną muzykę. Nie chodzi o kopiowanie albo podążanie za kimś jak fan. Chociaż muszę przyznać, że jestem też fanem Davida Bowiego. Ale jeśli chodzi o muzykę, to on rzeczywiście był wielką inspiracją, to prawda.
1: Zaczęliśmy dzisiaj od słowa legenda. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem z zespołem OMD, kiedy nazwałem ich legendami. W sumie niespecjalnie protestowali. Powiedzieli, że jeżeli jest się na scenie tak długo, no to niejako z automatu człowiek staje się legendą. Co sądzisz o tym słowie legenda?
0: Myślę, że legenda to po prostu inne słowo na bardzo stary. Szczerze mówiąc, niezbyt lubię to określenie, ale jeśli ktoś nazywa mnie legendą, to pewnie ma to być komplement, wiesz? Coś w stylu, no, jesteś już całkiem stary, ale radzisz sobie całkiem nieźle.
1: Ostatnio udało mi się porozmawiać ze Stingiem. Zapytałem go, z czego po tylu latach kariery jest najbardziej dumny jako artysta. Sting odpowiedział właśnie z tego, jak długo trwa moja kariera. Zadam tobie to pytanie, z czego jesteś najbardziej dumny po tylu latach jako artysta?
0: Najbardziej dumny jestem ze swoich dzieci. Jestem dumny z rzeczy, które są tak wspaniałe, że wydaje mi się, że na nie nie zasługuję. Bycie dumnym ma wielką moc, więc jeśli pytasz, z czego tak na serio jestem dumny w życiu, to z moich dzieci są fantastyczne.
1: Jesteś kilka dekad na scenie. Jak twoim zdaniem przez te wszystkie lata zmienił się show biznes? I czy powiedziałbyś, że były to zmiany na lepsze?
0: Nie wiem, po prostu się zmienił. To znaczy, jeśli chodzi o występy na żywo, koncerty, granie, całą tę scenę koncertową, to właściwie nic, absolutnie nic się nie zmieniło. Ale jeśli chodzi o przemysł muzyczny, o nagrywanie muzyki i sprzedawanie jej ludziom, to wszystko jest teraz inne, zupełnie inne. Ludzie też słuchają muzyki w zupełnie inny sposób. Powiedziałbym nawet, że w bardzo fragmentaryczny sposób. Kiedy byłem dzieckiem, kiedy dorastałem, największą rzeczą, którą mogliśmy wtedy osiągnąć, było kupienie płyty winylowej. Kupowaliśmy tę płytę, bo był na niej jeden utwór, który usłyszeliśmy w radiu i nam się podobał. A potem kupowaliśmy cały album i często miałem takie doświadczenie, że kiedy słuchałem całej płyty, byłem trochę rozczarowany, bo reszta brzmiała zupełnie inaczej niż ten singiel, który wcześniej słyszałem w radiu. Ale po jakimś czasie, kiedy słuchałem tej płyty w kółko, zaczynałem rozumieć tę muzykę. Ten proces dziś zupełnie zniknął. Kiedyś naprawdę wsiąkało się w muzykę i po czasie zaczynało się rozumieć, czemu brzmi tak, jak brzmi. I bardzo często zdarzało się, że piosenki, których na początku najbardziej nie znosiłem, z czasem stawały się moimi ulubionymi. Słuchamy albumów bardzo fragmentarycznie, ale też bardzo wybiórczo. Nie wychodzimy już ze swojej bańki, bo nie chcemy mierzyć się z czymś, co nie pasuje do naszego świata. I to trochę smutne. Z drugiej strony muzyka ma dziś niesamowite możliwości. No i internet. To chyba jeden z największych, jeśli nie największy, wynalazek w historii. Ma mnóstwo dobrych stron. Jak już mówiłem na początku, świat się po prostu zmienił. Nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze, po prostu bardzo się zmienił.
1: Dzisiaj, jak słyszycie, wspaniali goście Marian Giont, zespół Alphaville w radiu Złote Przeboje. Oczywiście nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Za moment porozmawiamy o instrumentach, a dokładnie o wymarzonym syntezatorze.
2: Radio Złote Przeboje. 100

0: Dzisiaj w programie cała muzyka. Wspaniali goście Marian Gold, zespół Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o tym, czy czuje się legendą. Rozmawialiśmy też o tym, z czego jest najbardziej dumny po tylu latach kariery. Okej, porozmawiajmy teraz o technicznej stronie twojej pracy. Jak twój proces robienia muzyki ewoluował na przestrzeni lat? Od analogowych syntezatorów po nowoczesne technologie. Przeczytałem, że kiedyś twoim wymarzonym instrumentem był Roland Jupiter 8.
1: Yeah, that was the instrument that we were dreaming of in the very beginning of our career because we were like.
2: Tak, to był ten instrument, o którym marzyliśmy na początku kariery, bo wtedy byliśmy biedni jak myszy kościelne. A Jupiter 8 był przecież polifoniczny. Można było grać kilka nut naraz, więc naprawdę dało się tworzyć polifoniczne brzmienia i akordy, a to wtedy było coś wyjątkowego.
1: So you could really create polyphonic sounds and chords, you know, on this thing.
2: Z tego powodu ten sprzęt kosztował, o ile pamiętam, jakieś 12 tysięcy marek niemieckich. Dzisiaj byłoby to może 6 tysięcy euro, ale patrząc na wartość pieniędzy wtedy, to raczej odpowiednik 15-18 tysięcy euro. To był piękny instrument. Pewnego dnia Frank przyszedł do studia i przyniósł Jupiter 8. Rodzice dali mu go w prezencie, chyba na święta albo na urodziny, już nie pamiętam. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Zaczęliśmy wtedy z nim pracować i przy drugim albumie większość rzeczy zrobiliśmy właśnie na Jupiterze
1: 8.
0: Dzisiaj prawdziwa legenda muzyki, czyli Marian Gold, zespół Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Muszę cię zapytać, powiedz mi, czy byłeś zaskoczony sukcesem albumu Forever Young? Wydano go w tylu krajach, że aż trudno sobie to wyobrazić, od Filipin po Jugosławię. To niesamowite.
2: Tak, to naprawdę niesamowite i właśnie dlatego byliśmy tym wszystkim tak bardzo zaskoczeni. Zrobiliśmy coś nie do końca wiedząc, co właściwie robimy. Robiliśmy to w bardzo swobodny, lekki sposób, bo nie oczekiwaliśmy zbyt wiele. Żadnego wielkiego odzewu z zewnątrz. Dla nas samych już samo to, że mogliśmy tworzyć własną muzykę, było czymś fantastycznym i nie myśleliśmy o tym, co inni o niej pomyślą. Po prostu nas to nie obchodziło. I do dziś tak jest. Kiedy pracuję w studiu, w ogóle nie myślę o świecie na zewnątrz. Natomiast, kiedy przygotowujemy koncerty, to już zupełnie co innego. Wtedy myślę, mam te piosenki, ten materiał, jak mogę to zaprezentować publiczności w najbardziej rock'n'rollowy, świetny i porywający sposób. To jest wtedy zupełnie odwrotne podejście. Aranżuję utwory na nowo, myślę, jak poprowadzić koncert i cały czas mam gdzieś z tyłu głowy tę publiczność. Czasem, kiedy coś robisz, to w głowie słyszysz oklaski i myślisz sobie, tak, to jest to, tak właśnie to zróbmy. Ale to dotyczy koncertów. W studiu jest odwrotnie. Tam skupiam się tylko na piosence i szukam wszystkich jej możliwości.
0: Powiedz mi, kiedy po latach słyszysz nagle w radiu ponownie Forever Young, co wtedy czujesz? Czy to wciąż jest dla ciebie w pewnym sensie szokujące?
2: Nie, to po prostu wciąż dziwię się temu zjawisku. To coś, czego naprawdę nie potrafię wytłumaczyć. To nie było tak, że siedzieliśmy i pomyśleliśmy, napiszmy piosenkę, którą wszyscy pokochają, albo zróbmy coś jak Yesterday. A tymczasem ta piosenka, Forever Young, jest dziś chyba tak samo wielka jak Yesterday. Myślę, że nawet 1/3, a może nawet połowa ludzkości zna ten utwór. I to jest coś, czego naprawdę nie potrafię wyjaśnić.
0: Prawdziwa legenda muzyki, prawdziwa legenda lat 80. Marian Gold, zespół Alphaville. Muszę cię zapytać o jedną rzecz. Podejrzewam, że większości artystów, którzy teraz debiutują, za 40 lat nikt nie będzie pamiętał. Powiedz mi, na czym twoim zdaniem polega fenomen artystów z lat 80?
1: This is very hard to... I don't know. I mean, I think the 80s were probably the last...
2: Myślę, że lata 80. były prawdopodobnie ostatnią taką epoką, czymś w rodzaju złotych lat 20. To była ostatnia szczęśliwa dekada dla świata, przynajmniej dla świata zachodniego. Można by powiedzieć, że to był ostatni mokry sen zachodu, wiesz. Lata 80. były czasem, kiedy koniec świata można było zobaczyć w kinie, a nie przeżywać go naprawdę, jak dziś. Teraz jesteśmy w ogromnym niebezpieczeństwie. Duża część świata jest rządzona przez kompletnych idiotów. Wtedy wszystko było podzielone na dwie części, był wschód i był zachód, ale mimo wszystko rządzili ludzie, którzy mieli jakieś racjonalne umysły. To się całkowicie zmieniło. Myślę, że lata 80. były ostatnią niewinną dekadą.
0: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy, porozmawiamy o muzyce, a dokładnie o wracających modach na gadżety z lat 80.
3: Radio Złote Przeboje, 101 FM.

0: autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
0: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
0: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
0: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
2: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
0: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już jutro.
3: Autopromocja.
4: Hej!

0: Kto by się spodziewał, że w dzisiejszym wydaniu programu Cała Muzyka pojawią się wątki polityczne? A o tym rozmawialiśmy z dzisiejszym gościem, Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w programie Cała Muzyka. Dobrze, wróćmy do muzyki. Czytałem gdzieś, że kasety magnetofonowe wracają do łask. Pewnie to tylko chwilowy trend w przeciwieństwie do winyli. Co twoim zdaniem sprawia, że płyty winylowe są tak wyjątkowe? Czy to chodzi o brzmienie?
1: I don't know. People do not seem to care very much about.
2: Ludzie dziś chyba niespecjalnie przejmują się jakością dźwięku, bo i tak słuchają muzyki głównie na telefonach komórkowych. Czasami naprawdę się zastanawiam, po co my, artyści, siedzimy w studiu, dopracowujemy brzmienie w każdym szczególe, a potem ktoś słucha tego na głośniku telefonu. To trochę strata czasu. Nie sądzę, że w przypadku winyli chodzi o samo brzmienie. To raczej kwestia samego przedmiotu, tego, że można go dotknąć, trzymać w rękach. To jak z książką, możesz przeczytać teksty piosenek, poczuć kontakt z muzyką. No i muzyka na winylu jest niemal nieśmiertelna. Możesz mieć płytę winylową nawet za 10 tysięcy lat i ona wciąż zagra. A dyski komputerowe, kasety i inne nośniki dawno się rozpadną. Winyl zostanie na zawsze.
0: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Porozmawiajmy o koncertowaniu. Kiedy widzisz ze sceny drugie, a może nawet i trzecie pokolenie fanów, jaka jest twoja pierwsza myśl?
2: Jestem naprawdę wdzięczny. Naprawdę bardzo wdzięczny, że wciąż przyciągamy na nasze koncerty tylu młodych ludzi. To ogromny komplement, zarówno dla nas jako artystów, jak i dla naszej kreatywności oraz muzycznych umiejętności. To już właściwie drugi czy trzeci raz, kiedy widzę zmianę pokoleń wśród naszej publiczności. Na początku byli tylko młodzi ludzie, potem oni się postarzeli, a pojawiło się następne pokolenie. I to się powtórzyło już dwa, może trzy razy przez te 40 lat. To wspaniałe. Wygląda na to, że w Alphaville jest coś, co wciąż pozostaje ważne.
0: Tak, rozmawiałem kiedyś z Rickiem Astleyem i powiedział, że zawsze jest zaskoczony, że widzi na swoich koncertach nastolatków. Marian Gold dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, zespół Alphaville. Przeczytałem w jednym z wywiadów, że na początku unikałeś występów na żywo, bo nie czułeś się z tym zbyt pewnie. Powiedz mi, czy to jest prawda?
1: Yes, we couldn't play. That's why we started with Risen.
2: Tak, nie potrafiliśmy grać. Właśnie dlatego zaczęliśmy od pracy z syntezatorami, bo nie umieliśmy grać na prawdziwych instrumentach. W tamtym czasie, od końca lat 70. do początku 80. pojawiło się wiele takich zespołów opartych na syntezatorach i wielu z nich, jak na przykład Depeche Mode, pozostało przy tym samym sprzęcie i brzmieniu. Z Alphaville było inaczej. My wybraliśmy te instrumenty tylko dlatego, że nie potrafiliśmy grać na innych. Ale gdy już się nauczyliśmy, porzuciliśmy dawne instrumenty i zaczęliśmy korzystać z nowych, bo to nas bardziej interesowało. Zawsze lubimy eksperymentować i próbować czegoś nowego, wychodzić poza to, co zrobiliśmy na poprzednim albumie. To oczywiście sprawia, że fani mają z nami ciężko, bo każda płyta brzmi zupełnie inaczej niż poprzednia. Dla mnie najważniejsze jest jedno. Jeśli do stworzenia jakiegoś dźwięku potrzebuję ekspresu do kawy, to użyję ekspresu do kawy. Jeśli młota, to młota, a jeśli skrzypiec, to skrzypiec. Zawsze wybieram instrument, który najlepiej pasuje do tego, co chcę osiągnąć.
1: Always choose that instrument what I think is the best.
0: Muszę cię zapytać o rzecz, która robi ostatnio zawrotną karierę, a mianowicie o sztuczną inteligencję. Czy artyści postrzegają to jako zagrożenie, czy raczej jako szansę?
2: Myślę, że to rzeczywiście zagrożenie dla wielu zawodów. Dla ludzi, którzy pracują w przemyśle muzycznym, dla nich to może być groźne. Ja uważam muzyków za pracowników, właściwie za takie duże dzieci, a sztuczna inteligencja to po prostu kolejny kompozytor. Kolejna istota, która tworzy muzykę, tylko że robi to znacznie szybciej niż człowiek. Ale z czysto kompozytorskiego punktu widzenia nie widzę w AI żadnego zagrożenia. To po prostu jeszcze jeden kompozytor.
0: Kompozytor, no, albo wykonawca.
2: Wykonawca, który w pewnym sensie może nam, muzykom, bardzo ułatwić życie.
0: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj był gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. No i abyśmy wszyscy pozostali wiecznie młodzi, czyli Forever Young.
2: Mam taką nadzieję i naprawdę nie mogę się doczekać, żeby znów przyjechać do Polski i tam zagrać. Zawsze było wspaniale, kiedy występowaliśmy w Polsce. Bardzo dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Kaja i Supermenka w Radiu Złote Przyboje. W planach na dzisiejszy wieczór jeszcze między innymi zespół Wilki. Pamiętam, jak to z Robertem Gawlińskim rozmawialiśmy na temat koncertowania i okazuje się, że Robert Gawliński ma taki jeden koncert, który pamięta po latach. Co ciekawe, nie jest to koncert zespołu Wilki.
1: Z koncertami to jest tak, że zwykle pamiętamy najczęściej te ostatnie, chyba że te były złe. Natomiast jeżeli chodzi o najważniejszy mój koncert, to jest to koncert niewątpliwie U2. To jest ten koncert na Czerwonej Skale, gdzie i powiem szczerze, że mi się płyta War nie podobała, a kiedy usłyszałem wersje koncertowe tych numerów właśnie na tym koncercie, to był koncert odsłuchiwany z kasety też, uwaga, to ja nie byłem na tym koncercie, ani nie miałem przyjemności w nim uczestniczyć, ani go nie widziałem, dopiero mogłem go zobaczyć tam w połowie lat 90., kiedy zaczęły do nas legalnie docierać, prawda, rzeczy, materiały tego typu. Kiedy usłyszałem, że na gitarze, na basie i na bębnach można zrobić tyle muzyki, do tego jeszcze śpiewając piękne chórki, w ogóle tam Edge z Bono, usłyszałem utwór Sunday Bloody Sunday, ja zrozumiałem w ogóle jakby na czym polega ten utwór dopiero po wersji koncertowej. Jaką to ma moc, kiedy słyszałem tych ludzi, prawda, tak samo odśpiewujących to właściwie chórem. Nagle zdałem sobie z tego sprawę, że to jest chyba jeden z ważniejszych zespołów w moim życiu, jaki znam. Jaki udało mi się jakoś zobaczyć, poznać. Oczywiście przedtem był The Cure, przedtem było wiele innych. Był The Clash, był Sex Pistols, prawda? Ale nagle ten zespół zrobił na mnie tak wielkie wrażenie, że ja zapragnąłem być rockmanem. Ja nie chciałem być punkowcem, żeby z kolegami tam świrować i tam coś grać na gitarze albo na basie i tam, wiesz, coś tam śpiewać. Kolega krzyczał, ktoś pluł, wiesz, na publiczność. No takie, wiesz, chłopięce wyobrażenie punkowania jakiegoś takiego, wiesz, bycia panczurem. To była zupełnie inna sytuacja. Ja zapragnąłem być muzykiem po prostu wtedy. I dlatego ten koncert jest dla mnie najważniejszy. A taki, szczerze mówiąc, najpiękniejszy, taki najbliższy, to musiałbym powiedzieć, że to był koncert Patti Smith w Warszawie w 2008 roku. A może nawet 7 albo 6. Patti Smith przyjechała do sali kongresowej i zadała taki koncert po prostu. No to było coś przepięknego.
0: Temat koncertów, które po latach pamiętamy doskonale, no to temat rzeka. Łukasz Zagrobelny na przykład kiedyś nam się przyznał, że wybrał się na... no zresztą posłuchajcie sami.
2: Poszedłem ze swoim kuzynem na koncert, uważaj, Shakey na Stevensa. I powiem ci, że strasznie mi się podobało. Po prostu rock and roll, wiesz, on wtedy był bardzo żywotny. Śpiewał, skakał, wiesz, robił jakieś tam salta, nie salta. Poza tym, wiesz, wtedy Shakey Stevens był bardzo popularnym artystą w Polsce. Jego piosenki były wszędzie. Nie było, co prawda, wtedy płyty były kasety magnetofonowe i to jeszcze typu kopiowane. Pamiętam, że na Grundigu miałem taki Grundig, był magnetofon. No i te wszystkie jego przyboje to było cry, just a little bit, cry. I słuchaj, hala ludowa, po prostu wypełniona do ostatniego, full, po prostu full totalny. Fajne nagłośnienie, wiesz, jak na tamte czasy i strasznie mi się ten występ spodobał. Wtedy mi się zaczęło bardzo podobać instytucja pod tytułem scena, występowanie na scenie, a ponieważ wtedy już miałem taką, wiesz, początkową zajawkę, gdzie były tam jakieś dezodorantu, czy tam do skakaneczki sobie pośpiewać, to sobie myślałem, kurde, chciałbym tak kiedyś. No i co? I się udało.
0: No i chyba każdy z nas ma miłe koncertowe wspomnienia. O kilku koncertach opowiadała nam też na przykład Ania Wyszkolni.
3: No jest kilka takich koncertów, bo ja oczywiście cieszę się, że mam taką możliwość, żeby jeździć na koncerty. Mamy bardzo blisko do Berlina, a w Berlinie tam jest zupełnie inna kultura, bo tam codziennie praktycznie są duże koncerty.
0: Jeden z takich występów, które Ania Wyszkolni pamięta po latach, to był koncert Miki.
3: Wiesz, niesamowicie pozytywnie nastawiony do życia, do publiczności człowiek. Tego się nie da opowiedzieć, to naprawdę trzeba zobaczyć. No ale przede wszystkim te pozytywne emocje, tyle radości. On zresztą opowiadał ze sceny, jak grał w tym samym miejscu kilka lat wcześniej i jak wtedy było pusto w tej sali i ludzie z firmy nie do końca w niego wierzyli.
0: No a skoro już muzyczne opowieści sprzed lat, to o swoich ulubionych artystach z dzieciństwa i jeszcze na koniec Kasia Stankiewicz.
4: Pamiętam w dzieciństwie, kiedy słuchało się wówczas tylko radia i gdzieś usłyszałam pierwszy raz w życiu jako w ogóle 6- czy 7-letnia dziewczynka Kate Bush i pamiętam, że zatrzymałam się jako dziecko. Po prostu pamiętam, że od razu budowały mi się jakieś obrazy, ale chciałam usłyszeć, kto tu śpiewa. I w ogóle w momencie, kiedy kończyła się piosenka i było wiadomo, że ktoś za chwilę powie piosenka taka i taka, śpiewał ten i ten artysta i nagle z drugiego pokoju mama: Kaśka, Kaśka, wychodzimy do kościoła. W ogóle moi rodzice mieli starego taki magnetofon Grundiga. Ja dostałam od mojej cioci na urodziny kasetę, z którą polowałam na piosenki. I nagrałam sobie później Kate Bush, Beatlesów. W ogóle pamiętam, jak fanatycznie spisywałam ich teksty i później śpiewałam z nimi te piosenki. Kurczę, uwielbiam wspominać te czasy, to jest genialne.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Witam. Przy mikrofonie Julita Grzywa. W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku działa pierwsze w tej części Europy Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie. Jest ono oparte o generowanie wysokiej jakości kompleksowych zbiorów danych pochodzących od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. W dzisiejszej audycji zajrzymy tam i porozmawiamy z rektorem uczelni, profesorem Marcinem Moniuszko na temat prowadzonych tam prac. Ponadto sprawdzimy, czy dacie się namówić przynajmniej na nocną piątkę, a może na weekendowy półmaraton, który już w najbliższą niedzielę wyruszy na białostockie ulice. 10 tysięcy biegaczy opanuje już w ten weekend stolicę Podlasia. Przed nami 13. PKO Białystok Półmaraton. W audycji przypomnimy też, co będzie grane w najbliższym czasie w naszym mieście. A będą to setki imprez Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, koncerty awangardowe i jazzowe w Białostockim Ośrodku Kultury oraz Operze i Filharmonii Podlaskiej. W maju zaplanowano w tej drugiej koncerty kameralne i spektakle dla dzieci, a młodzież może poznać placówkę od kuchni, zwiedzając operę. Dzisiaj zabierzemy też Was na wernisaż wystawy prac malarskich i fotograficznych lekarzy i farmaceutów, która została otwarta w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku. Przypomnimy też, że w ramach projektu Stare Domy mówią o nas, już w ten czwartek odbędzie się pierwszy ze spacerów historycznych po mieście. Właśnie szlakiem zabytkowych starych budynków. Więcej na ten temat wkrótce w naszym programie, a zaczynamy od wyprawy na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W tej uczelni działa pierwsze w tej części Europy Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie. Oparte jest ono o generowanie wysokiej jakości kompleksowych zbiorów danych pochodzących od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. Ponadto uczelnia przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizuje unikalne programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej. Jednym z nich jest projekt w zakresie stworzenia referencyjnego modelu biobankowania oraz usługi wspomagającej diagnostykę i leczenia wczesnych stadiów niedrobnokomórkowego raka płuca. W wyniku realizacji projektu stworzono unikalną bazę zawierającą wyniki analiz całego genomu kilkuset pacjentów właśnie z taką chorobą. Kolejny projekt zakłada opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki komputerowej, który może usprawnić wczesną wykrywalność chorób cywilizacyjnych, schorzeń psychicznych i zmian neurodegeneracyjnych. Dzięki jego zastosowaniu diagnostykę medyczną można będzie rozpocząć nie tylko podczas wizyty u lekarza, ale także w czasie rozmowy telefonicznej. Na temat Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie rozmawiam z rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesorem Marcinem Moniuszko.
2: Tematyka związana ze sztuczną inteligencją, ona oczywiście wypełnia teraz naszą wyobraźnię. Nie wiem, czy do końca my wszyscy mamy właściwie podejście do samego tematu, bo my zachwycamy się często samymi formami, aplikacjami, łatwością, w jaki sposób podają nam pewne treści. Wiemy, że rozwój tych rozwiązań sztucznej inteligencji odbywa się na bardzo wielu różnych poziomach wykorzystania. To, czym chcemy najmocniej się zajmować, to wykorzystaniem tego, no, oczywiście w poprawie diagnostyki i terapii, ale istnieje ogólna zasada, która obowiązuje dla większości, tak wydaje mi się, rozwiązań, które określamy ogólnie sztuczną inteligencją, choć tu też mamy szereg różnych dyskusji na temat, co właściwie jest sztuczną inteligencją, a co jest po prostu bardziej zaawansowaną formą analizowania jakichś danych i wyrzucania pewnych treści, że wszelkie algorytmy, które miałyby działać w oparciu o zasady sztucznej inteligencji, one będą tak dobre, jak oczywiście dobrze zostały skonstruowane przez informatyków, inżynierów, którzy zajmowali się ich konstrukcją i na pewno z pewnością ma to olbrzymie znaczenie. Tym niemniej jednak chyba jeszcze większe znaczenie, jeśli nie decydujące znaczenie, ma tak naprawdę to, na jakich bazach danych te algorytmy powstały, na jakich bazach danych były później walidowane i jak kompleksowe były to zbiory danych, jak szczegółowe, jak precyzyjne. Bo w innym przypadku, jeżeli pominiemy ten fakt i skupimy się lub pozostaniemy na poziomie tylko atrakcyjnego rozwiązania czysto informatycznego, nie zagłębiając się w to, czy to rozwiązanie rzeczywiście powstało w oparciu o analizy wystarczająco głębokich baz danych, no może się okazać, że coś może wyglądać bardzo ciekawie, atrakcyjne, ale może dawać nam dane, które nie będą do końca wiarygodne. Sztuczna inteligencja to nie jest żadne magiczne rozwiązanie. Ono po prostu opiera się o to, uczy się na czymś, musiało zdobyć swoją sprawność obliczeniową na określonych zbiorach danych i na podstawie tego, jak bardzo się na tym wytrenowało, jak dobrze się wytrenowało lub jak źle się wytrenowało, bo te zbiory danych były niewystarczające, zbyt powierzchowne albo było one po prostu zbyt małe, to wynik może być później takiego obliczenia, załóżmy w przypadku diagnozy, może być podawany jako no okej, wyglądać on może na prawidłowy, ale takim wynikiem prawidłowym wcale być nie może. I myśmy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku podeszli do tego bardzo systemowo, koncentrując się nie tylko na tych najbardziej błyskotliwych efektach związanych ze sztuczną inteligencją, czyli z aplikacją tych samych rozwiązań, ale na pracy u podstaw, jeszcze od czasów, kiedy tutaj rektorem był pan rektor Adam Krętowski, który zaczynał właśnie te tematy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, zresztą dalej je doskonale rozwija, zajmując się medycyną cyfrową w naszej uczelni. Kiedy działaliśmy właśnie przy tego rodzaju koncepcji, przy takiej strategii, kiedy naszym celem było i jest podejście do tego w taki sposób, dobra, jak chcemy dać coś porządnego pacjentom, lekarzom, również wszystkim diagnostom, do tego, by podawać kwestie związane z danymi medycznymi, ale to miejmy pewność, że te algorytmy uczyły się na czymś naprawdę głębokim, naprawdę czymś wartościowym. Cały świat tutaj też oczywiście zdaje sobie z tego sprawę i o to idzie walka, o dostępy do baz danych, o to zresztą idzie walka przy rozwiązaniach tych otwartych, które są chociażby w Stanach Zjednoczonych i kwestie kłótni, na czym one się tak naprawdę uczyły, czy miały prawo uczyć się na wszystkich zbiorach danych, kwestie praw autorskich, to się rozbija, kwestie formalno-prawne, bardzo gorące, bardzo kontrowersyjne. Ma to szczególne znaczenie właśnie w medycynie, szeroko pojętej medycynie, w diagnostyce. Na ile, jak dokładnie opisanych, na jak dokładnie ustrukturyzowanych zbiorach danych uczyło się dane rozwiązanie, które my uznajemy, że ma nam posłużyć, pomóc zdiagnozować danego pacjenta. No chcielibyśmy wiedzieć, że to jest konkret, że ono nie nauczyło się tego na, powiedzmy, nie wiem, powierzchownie czy pobieżnie, nie wiem, na 100, 200 ostatnich pacjentach, ale chcemy mieć pewność, że była to po pierwsze duża liczba, ale też, żeby te dane były w odpowiednim stopniu wprowadzone, żeby były odpowiednio scharakteryzowane, ustrukturyzowane, że było ich dużo, ale były też głębokie, że były powiązane z kwestiami też klinicznymi. I istnieje tu bardzo wiele szczegółów, których końcowy użytkownik nie musi znać na koniec. Jeżeli no, nie wie, nie zapyta, nie będzie miał informacji dotyczącej tego, w jaki sposób doszło do powstania tego algorytmu, no bo generalnie no, wszyscy producenci będą starali się powiedzieć, że nasz jest najlepszy, no weźcie nasz. A my sami wiemy już, nawet bazując nie w kwestiach medycznych, ale stosując różne aplikacje oparte o te rozwiązania, że jedne nam się sprawdzają trochę lepiej w tym momencie, a drugie trochę gorzej. Może za chwilę wszystkie będą wspaniale się sprawdzały, ale na razie to tak bywa z tym wszystkim różnie, szczególnie w tych dziedzinach, w których mam wiedzę, powiedzmy ekspercką. Bo jeżeli na czymś znamy się tak sobie, to nas zachwyca każdy wynik, który jest wyrzucany przez aplikację czy algorytm sztucznej inteligencji. Ale jak mamy naprawdę swoją dużą wiedzę, no tak dostajemy ten wynik i myślimy, o, to nie do końca o to chodziło, a coś tu nie gra. No i właśnie o to chodzi. A tutaj stawką jest rzeczywiście zdrowie. Tu nie możemy się oprzeć tylko na frustracji, że nie jestem do końca zadowolony z tego, co powiedziałeś. Bo jeżeli algorytm sztucznej inteligencji ma nam podawać wstępną, powiedzmy, albo propozycję diagnozy, która może wpłynąć na moją ostateczną diagnozę, to ja naprawdę chcę, żeby ona była sensowna, żeby ona była oparta o poważne zbiory danych. I tak zajmujemy się tym i w bardzo wielu różnych aspektach. Zresztą byliśmy jednymi chyba z pierwszych, którzy do tego tematu podeszli tak głęboko, sięgając nie tylko do danych takich bezpośrednio klinicznych, które mamy w dostępie w tym, co z pacjentem się dzieje, co jest standardowo opisywane w odniesieniu do pacjenta, czyli dane z jego tak zwanego wywiadu, czyli historia jego choroby, dane z badania przedmiotowego, dane z badań laboratoryjnych czy z badań obrazowych. Myśmy pogłębili tę diagnostykę czy te zbiory danych o dane z genomów, z odczytu wszystkich genów, z wszystkich białek, wszystkich metabolitów. No to są unikalne rozwiązania.

0: klinicznymi. To jest niezwykle fascynująca dziedzina. My bardzo mocno zwracamy uwagę na jakość, bo inaczej nie mamy wyjścia, bo znowu, zgodnie z zasadą, że jak wrzucimy śmieci do jakiegoś algorytmu, to i śmieci zostaną wyrzucone przez tę aplikację, to samo dotyczy tworzenia. Więc patrzymy na to w sposób, który może wydawać się taki trochę nieatrakcyjny z punktu widzenia kogoś. No bo co nas obchodzi, jak to powstaje? Ale my tutaj patrząc na tym i wiedząc, jak duża odpowiedzialność rzeczywiście tkwi na twórcach tego rodzaju rozwiązań, chcemy mieć pewność, że tworząc te rozwiązania, nie tworzymy ich na warstwie powierzchownej, ale w oparciu o bardzo głębokie, bardzo pogłębione analizy. Taki mamy plan, taką strategię. To jest trudne bardzo. My nie twierdzimy, że to jest proste. To jest bardzo, bardzo trudne. Wymaga również zupełnie nowych kompetencji, takich, których wcześniej nie bywało, bo wymaga ludzi, którzy rozumieją i warstwę medyczną, i informatyczną. Nazywamy ich bardzo różnie, często właśnie specjalistami od data science czy bioinformatykami, jeżeli chodzi wprost o kwestie medyczne. My zresztą otwieramy nawet wprost taki kierunek w tym roku. Serdecznie zapraszamy słuchacze. Słuchajcie, niesamowita przygoda, wspaniała historia tutaj właśnie pod kierunkiem właśnie rektora Adama Krętowskiego, ale też pani dr Magdy Niemiry. To będzie wyjątkowy kierunek. Naprawdę, słuchajcie, jeżeli chcecie przeżyć taką przygodę tworzenia algorytmów, rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji, to jest coś dla was. Także drogie słuchaczki i słuchacze, przychodźcie. I to właśnie tacy ludzie będą to robić. My już to robimy, nauczycie się tego od nas, ale będziecie za chwilę robić to sami. I uwierzcie mi, że odkrycia można wtedy robić, wielkie odkrycia można robić na studiach. Noblowskie odkrycia można robić na studiach, bo one są tutaj no czymś niesłychanym. Tak wyobrażamy sobie. Wiemy, że tak powinno wyglądać powstawanie rozwiązań sztucznej inteligencji w medycynie, które mają poprawiać diagnostykę i terapię. To ma być nie na łapu-capu, nie szybko, nie z nie wiadomo jakich danych o wątpliwej jakości, jakichś chaotycznych. Najważniejsze jest jak u małego księcia, niewidoczne dla oczu. Także tutaj najważniejsze jest to, jak dokładna praca zostanie włożona w przygotowanie tych danych, w ich stworzenie tej bazy danych, na której będzie powstawał algorytm, w oparciu o której będzie to działanie tego algorytmu później walidowane. To jest naprawdę cała sztuka. To jest trudne, niewidoczne, niewdzięczne, ale fascynujące. Później można mieć satysfakcję, że rzeczywiście tworzy się rozwiązania, które są super precyzyjne i taki mamy cel.
1: Czy mógłbyś już określić, na jakim etapie jesteście?
0: To jest niekończący się w bardzo dużej mierze etap, ponieważ naszym planem jest nie zamykanie tych zbiorów danych. My chcemy, żeby to w sposób ciągły te zbiory danych tworzyły się do końca świata jeden dzień dłużej, bo one mają się rozwijać, one mają podlegać też autokorekcie, wszelkie rozwiązania, które będziemy wchodzili w oparciu o te zbiory danych, które już były. Także tutaj my co chwilę możemy zamykać pewien etap i proponować pewne rozwiązania, publikować je, patentować, co już się dzieje. Takie sytuacje mają miejsce. Natomiast to jest inwestycja w przyszłość też dla przyszłych pokoleń, dla tych właśnie naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy przyjdą, będą analizować to i będą wykorzystywać je dla siebie, a później dla kolejnych pokoleń. Więc tak, mamy kilka już takich opisanych, czy opatentowanych, czy opublikowanych rozwiązań, które opierają się o przewidywanie na przykład efektywności leczenia w danym nowotworze, czy efektywności leczenia, czy stwierdzenie diagnozy na podstawie takiego, a nie innego obrazu radiologicznego w oparciu o taki, a nie inny algorytm sztucznej inteligencji, czy w patomorfologii. Te prace ciągle jakby trwają. One trochę są na takim etapie jeszcze powiedzmy prototypowym, ale z czasem im bardziej te dane będą gromadzone, im na większych liczbach będą one walidowane, no to będą to rozwiązania, które będą wchodziły po prostu, mamy nadzieję, chcemy tego, marzymy o tym, by wchodziły one po prostu do obiegu.
1: Mówił rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko. A co porabiają lekarze, kiedy nie prowadzą chociażby takich badań? No na przykład tworzą. W Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku otwarta została wystawa malarstwa i fotografii.
2: Kurator wystawy Anna Jakubowska. W ramach współpracy z Okręgową Izbą Lekarską Studenckiego Centrum Radiowego organizujemy z okazji 75-lecia tego radiowęzła wystawę członków tego supła, którzy zechcieli się pochwalić swoją twórczością. Więc mamy tutaj dwójkę lekarzy i trzech farmaceutów i na ścianach prezentujemy obrazy Jerzego Konstantynowicza, plastyczne prace Anny Prostko, farmaceutki, piękne krajobrazy suwalskie lekarza psychiatrii Jacka Sawickiego oraz reportażowe zdjęcia z koncertów muzycznych farmaceutki Izabeli Ostapowicz. A na ścianach wiszą też dostępne do czytania kartki z wierszami farmaceutki Sabiny Bazydło. Ania Prostko maluje dla siebie i raczej trzymała to w szufladzie, do tej pory nigdy nie pokazywała swoich prac. Iza Ostapowicz publikuje swoje fotografie na Facebooku i na stronach zespołów, które fotografuje. Ma taką piękną rękę i piękne oko, że jak się jest na koncercie, a potem się obejrzy tę relację Izy, to ma się wrażenie, że ona po prostu zrobiła to tak, że czujesz tę muzykę i słyszysz to, co słyszałaś na koncercie.
1: Wystawa potrwa 2 tygodnie. Radio Złote.

0: Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Blisko 10 tysięcy biegaczy opanuje już w ten weekend ulicę Białegostoku. Przed nami 13. PKO Białystok Półmaraton. To wydarzenie, które z lokalnej inicjatywy urosło do rangi jednej z największych imprez biegowych w Polsce i od lat przyciąga uczestników z całego kraju i zagranicy. Tym razem na zawodników czeka kilka biegów, od rodzinnego biegu śniadaniowego przez rywalizację najmłodszych w biegu juniora aż po nocną piątkę. Kulminacją będzie niedzielny półmaraton na dystansie ponad 21 kilometrów. 9 maja sprzed Pałacu Branickich wystartują uczestnicy nocnego biegu na 5 km, a 10 maja półmaratonu. Rekordy frekwencji spodziewane są w każdym z tych biegów, w sumie około 10 tysięcy biegaczy. Ponadto mieszkańcy Białegostoku będą mieli okazję zobaczyć w akcji ścisłą polską czołówkę długodystansowców. Przyjadą też zawodnicy z zagranicy. Pobiegną oni tymi samymi szybkimi trasami, co w latach ubiegłych. Grzegorz Kuczyński, przewodniczący Fundacji Biały Stok Biega, gorąco namawia do wzięcia udziału przynajmniej w nocnej piątce.
2: My w ramach półmaratonu, w ramach tego wydarzenia, mamy nocny bieg na 5. To jest bieg, który odbywa się w sobotę przed tym głównym biegiem, po zmierzchu, czyli jak sama nazwa wskazuje, nocny bieg na 5, to jest bieg rozgrywany na 5 km. Startujemy spod Pałacu Branickich, metę mamy przy ratuszu, więc biegamy po samym centrum. Bardzo dużo osób, także jeżeli ktoś nie brał w tym udziału, to od razu powiem, że na starcie stanie 2000 zawodników i zawodniczek, więc nie ma się czego obawiać. Myślę, że osoby, które nas słuchają, żadna z nich nie będzie ostatnia. Start jest zorganizowany w taki sposób, że zawodnicy ustawiają się w strefach startowych. Jeżeli chcemy uniknąć takiej sytuacji, że wszyscy nas wyprzedzają, no to stańmy w tej strefie na swoje możliwości. Może być na końcu, może być przedostatni. Po prostu tak, na ile się czujemy. Jeżeli się czujemy, że pobiegniemy tą piątkę w pół godziny, no to ustawmy się w strefie na pół godziny. Jeżeli uważamy, że raczej boimy się, czy to będzie 50 minut czy 55, no to ustawmy się w ostatniej strefie. I wtedy nie mamy takiego poczucia, że wszyscy nas wyprzedzają, tylko raczej biegniemy z ludźmi, którzy biegną w naszym tempie. Wystarczy wystartować raz i no każdy się zakochuje w tym. No serio, to tak jakby nie przesadzam, to po prostu trzeba poczuć te emocje i zobaczyć, jak to jest. A taka piątka naprawdę nie jest straszna. Tą piątkę pokonujecie, mieścicie się w czasie, ponieważ jest bardzo duży limit na pokonanie tego dystansu, bo my założyliśmy aż godzinę czasu, bo na każdym biegu, do którego ludzie się zapisują, jest określony limit i trzeba w tym limicie się zmieścić, żeby dostać na mecie medal, żeby być klasyfikowanym i tak dalej. Ale to jest godzina na pokonanie 5 kilometrów. Można szybko maszerować i tą piątkę się pokona. No ale dlatego to robimy, żeby ludzie uwierzyli w to, że są w stanie ten bieg ukończyć. Nawet jeżeli ktoś nie da rady i sobie trochę podmaszeruje, czyli zrobi to takim marszobiegiem, trochę pobiegnie, trochę pomaszeruje, trochę pobiegnie, no to też się zmieści. I to nie jest żaden wstyd. To żeby to było jasne. To nie jest tak, że to jest wstyd, bo ja trochę będę szedł. Bo zobaczycie, że jak wystartujecie, to wiele osób tak robi. Słuchajcie, to jest 2000 osób, które będą stały na starcie. To nie jest tak, że to jest 2000 sportowców, którzy będą walczyli o zwycięstwo. Tak naprawdę o zwycięstwo, te największe laury, no to będzie walczyło kilkadziesiąt osób. To jest ta atmosfera i to, że każdy może, że my możemy przekraczać te swoje granice krok po kroku. Mówię, ale nie nastawiać się na to, że to po prostu zrobię już zaraz, że będę się z kimś ścigał, nie wiadomo z kim. Nie. A w ogóle zachęcam do tego, żeby wyciągnąć znajomego czy znajomą do tego i robić to razem, bo to wtedy się napędzacie. Łatwiej jest wyjść z domu, bo się umówiłem z kolegą czy z koleżanką. Albo wziąć żonę, męża, partnera, partnerkę. Nie wiem, zróbcie to po prostu razem i zobaczycie, jak spotkamy się na starcie 9 maja. Będziecie zadowoleni. To wam gwarantuję. Najlepiej oczywiście kupić sobie buty do biegania. Tylko, że to nie muszą być z płytką karbonową, jakieś wypasione buty za ponad 1000 zł. Tylko naprawdę pójdźmy do sklepu i nawet jakieś budżetowe historie wchodzą w grę. To też jest fajnie. Ja tak samo zaczynałem. Czyli naprawdę można za stosunkowo nieduże pieniądze kupić buty do biegania. biegania, ale warto kupić do biegania. Czyli jeżeli mamy buty, w których chodzimy na ulicę, tak zwane lifestyle'owe, one nie do końca się nadają. Można spróbować te pierwsze 2-4 razy wyjść, ale generalnie lepiej kupić do biegania i nagle się poczujemy jak w innym świecie, bo te buty naprawdę, one inaczej się przetaczają, one inaczej ważą, one inaczej amortyzują te nasze uderzenia o ziemię. Od razu chcę powiedzieć też, to nie jest prawda, że zwłaszcza osoby, które nie biegają, to mają takie zastrzeżenie, że jak się biega po asfalcie czy po chodniku i tak dalej, to się rozwala stawy, kolana. Absolutnie. Wszystkie badania, które są nam znane, mówią o tym, że jak ktoś nie biega, czy nie jest aktywny, bo może ktoś jeździ na rowerze, to też jest aktywny i to też jest okej. Jak ktoś nie jest aktywny, to ma stawy i kolana w gorszym stanie niż ci, którzy biegają po chodnikach czy po asfalcie. Naprawdę. I to bym temat zamknął, bo lepiej być aktywnym, nawet jak się biega po asfalcie i po chodniku, niż nic nie robić.
1: Organizacja tak dużego wydarzenia wiąże się z czasowymi zmianami w organizacji ruchu. Ścisłe centrum Białegostoku, czyli okolice ulic Kościelnej, Legionowej, placu Jana Pawła II oraz Mickiewicza przy Pałacu Branickich, będą zamknięte już od soboty 9 maja od 9 rano aż do niedzieli 10 maja do godziny 16. Dodatkowe utrudnienia wystąpią w sobotę wieczorem na trasie Nocnej Piątki, czyli w okolicach ulic Mickiewicza, Elektrycznej, Branickiego, Legionowej i Piłsudskiego. W niedzielę zamknięcie ulic rozpocznie się od 8.30. Większość tras będzie otwierana sukcesywnie od 13, jednak niektóre odcinki pozostaną nieprzejezdne do 15. Szczegółowy harmonogram zamknięcia ulic oraz mapy utrudnień dostępne są na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia.
0: Sportowy Białystok.
1: W Białymstoku rozpoczyna się sezon turystyczny, ale także sezon sportowy. Przed nami liczne biegi oraz inne imprezy, na przykład na stadionie lekkoatletycznym w Zwierzyńcu. Co jest w najbliższym czasie planowane, opowiedział nam kierownik stadionu Rafał Gosk.
3: W tym roku jak zwykle organizujemy kilkanaście różnorodnych imprez sportowych, które przyciągają zarówno uczestników aktywnych, jak też kibiców, czyli dla każdego te wydarzenia są kierowane, dla osób w każdym wieku, o różnym poziomie zaawansowania. Dzięki temu myślę, każdy może znaleźć coś dla siebie. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rokrocznie organizuje około 15 różnych imprez. Ja pozwolę sobie wymienić takich kilka głównych i właśnie 31 maja czeka nas meeting gwiazd na rynku Kościuszki. To już jest 8 edycja tej imprezy. Odbywa się na rynku Kościuszki, gdzie budujemy specjalne miasteczko z trybunami na 1100 osób. Myślę, że większość naszych słuchaczy doskonale już tą imprezę zna. Wpisała się już ona jakoś w koloryt tego rynku Kościuszki. Cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Oczywiście, o ile aura na to pozwala. Mamy 3 konkurencje. Pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn, skok o tyczce mężczyzn oraz skok z wyż kobiet i mężczyzn. I to będzie taki doskonały, myślę, przedsmak tego, co czeka nas w lipcu. Ponieważ będziemy mieli świetnych sportowców, tyle że z całego świata, w 3 konkurencjach, więc jak ktoś chce poczuć klimat tego, co czeka nas w lipcu, serdecznie zapraszam, 31 maja, godzina 16.30, rynek Kościuszki. I wkrótce Plum Equiden, sztafeta maratońska, też taka impreza, która co roku odbywa się już właśnie na wspomnianym stadionie lekkoatletycznym, czyli nie tylko zawodowcy, ale też stadion chętnie przyjmuje biegaczy amatorów, 13-14 czerwca i tak jak zwykle Plum Equiden Mini, to w sobotę 13 czerwca, 4-osobowe drużyny, natomiast 14 czerwca sztafeta maratońska 6-osobowa oraz kilka lat temu wprowadzona sztafeta 4-osobowa po 5 km. Zawody cieszą się olbrzymią popularnością. Wystarczy wspomnieć, że w zawodach dziecięcych w ubiegłym roku startowało 350 4-osobowych ekip, czyli ponad 1200 dzieciaków jednego dnia biegały na tym stadionie. 24-26 lipca to już wspomniane Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. 16 sierpnia już od 2015 roku organizujemy Elemental Triseries, to są Mistrzostwa Polski w triatlonie na różnych dystansach, czyli 16 sierpnia Ośrodek Sportu Wodnej do Ilidy. Myślę, taka jedna z naszych szlagierowych też imprez, to już będzie 25. edycja świąteczny, nocny maraton pływacki na pływalni sportowej. 5 grudnia drużynowe zawody, które od lat właśnie w grudniu się odbywają, trwają 8 godzin od 22 do 6 rano, podczas których 12 ekip płynie, kto przepłynie najdłuższy dystans. Tutaj warto wspomnieć, że w zeszłym roku te 12 ekip przepłynęło 336 km. No i na koniec jeszcze wspomnę o takiej naszej imprezie, która to już 18 rok, Białostocka Liga Sportu, całoroczna inicjatywa, która umożliwia amatorskim drużynom regularną rywalizację. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka i tenis stołowy, 7 dni w tygodniu, właściwie cały rok bez przerwy. Takie ligi się odbywają. Warto zajrzeć na naszą stronę blsbialystok.pl, gdzie są wszystkie informacje, zapisy, jak do tej imprezy się zapisać i w jakich dyscyplinach można uczestniczyć.
1: Czy w tym roku jeszcze można się zapisać, czy już za późno?
3: Do Białostockiej Ligi Sportu można. Zapisy trwają cyklicznie. Jedna liga się kończy, druga się zaczyna, dlatego odesłałem do strony. Tam zawsze są aktualne informacje, kiedy dana liga się kończy i kiedy jest czas na to, żeby zapisać się do którejś z drużyn, czy też założyć własną i zapisać się do ligi.
1: To jest piękna motywacja na wiosnę. Założyć drużynę, na przykład piłkarską.
3: Tak jest, na przykład piłkarską. Wiele nie trzeba, tutaj trzeba po prostu kilku pasjonatów, amatorów, zawiązać drużynę, zapisać się u nas i startować w zawodach.
1: I można w ten sposób zacząć przygodę, kto wie, czy nie ze sportem, no może zawodowym to przesadzam, ale...
3: No nie jest to przesada, ponieważ z naszej Białostockiej Ligi Sportu często zawodnicy trafiają też do tych lig, powiedzmy już, no może nie zawodowych, ale zrzeszanych przez związki. Czy to w siatkówce, czy to w piłce nożnej, to jest taka wymienność. Troszeczkę ludzie pograją tam, wracają do nas, z kolei też zaczynają u nas, później trafiają na te boiska już, powiedzmy, zawodowe.
1: To wszystko, co pan opowiedział, to jest naprawdę dowód na to, że w Białymstoku, jeżeli ma się chociaż trochę pasji i chęci do tego, żeby się ruszać, nie można się nudzić.
3: Nie można się nudzić. Myślę, że tutaj najlepiej pokaże nam to liczba. W ubiegłym roku w naszych wszystkich imprezach czynnie wzięło udział około 8 tysięcy zawodników amatorów. Bo tak jak mówiłem, my jako Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji raczej czynnie do udziału zapraszamy mieszkańców. Nie zrzeszamy lig zawodowych, także to są raczej mieszkańcy amatorzy.
1: No to rzeczywiście imponująca liczba. Jeśli do tego dodamy widzów stadionu, o którym głównie dzisiaj rozmawialiśmy, no to robi wrażenie.
3: No tak, to już są liczby ogromne, ciężko nawet to zliczyć. No jeśli jesteśmy przy zawodach, to też warto wspomnieć, że na co dzień mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z naszych obiektów. Kto był, ten wie, że nasze obiekty cieszą się olbrzymią popularnością. Wystarczy wspomnieć, że w zeszłym roku z pływalni skorzystało bodajże 118 tysięcy osób. Także imponująca liczba. Widać, że białostoczanie chętnie idą w stronę sportu.
1: I oby tak dalej. Trzymamy kciuki i polecamy.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Istotne w Białymstoku.
1: Prawie 2 miliony złotych dofinansowania na wyposażenie budowanego właśnie przedszkola pasywnego w Michałowie otrzymał samorząd z funduszy europejskich. Umowę podpisał burmistrz Michałowa i członkowie zarządu województwa. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę przedszkola, powstanie nowy plac zabaw i m.in. zaplecze gastronomiczne. Dzięki dofinansowaniu dzieci będą miały nowoczesne i komfortowe warunki do nauki i zabawy, podkreśla burmistrz Michałowa Marek Nazarko.
4: No akurat w naszym przypadku jest to bardzo znaczne dofinansowanie, prawie 2 miliony złotych. Jest to na wyposażenie przedszkola. Raz inwestycja bardzo duża, bo sama budowa przedszkola to około 12 milionów złotych, ale żeby dzieci się wprowadziły, żeby miały odpowiednie warunki, no to musi być też wyposażenie. A że będzie to wyjątkowe przedszkole, bo jest budowane w technologii pasywnej, zielonym dachem, także w środku będzie fikoland zarówno dla dzieci tych młodszych, jak też ze starszych oddziałów przedszkolnych.
1: Jak dodał burmistrz Marek Nazarko, to inwestycja o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gminy Michałowo, wspierająca rodziny oraz aktywizująca zawodowo rodziców i podnosząca atrakcyjność regionu. Dokładamy wszelkich starań, aby dzieci mogły rozpocząć nowy rok szkolny w nowoczesnym, w pełni wyposażonym i funkcjonalnym obiekcie, zadeklarował burmistrz Nazarko. Razem z Michałowem dofinansowanie otrzymały też samorządy i gminy planujące montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz budowę magazynów energii. Umowy na realizację projektów za ponad 11 milionów złotych z 12 beneficjentami podpisali członkowie zarządu województwa, mówi dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Barbara Likowska-Matys.
5: Gmina Jedwabne otrzyma 325 tysięcy na budowę instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej. W ramach tego zadania powstanie instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii. Inwestycja zwiększy samowystarczalność energetyczną gminy oraz obniży koszty energii. Dodatkowo przyczyni się oczywiście do redukcji emisji CO2. Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi wybudują instalacje OZE, off-grid, i projekt obejmuje budowę instalacji o mocy 0,5 MW w systemie off-grid,
1: mówiła dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Barbara Likowska-Matys.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok po raz kolejny ruszyło na ratunek starym domom w Białymstoku. To już druga edycja projektu. Chodzi o 10 niszczejących budynków w centrum miasta. Społecznicy chcą zainteresować mieszkańców historyczną zabudową, a władze miasta jej ratowaniem.
0: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Rozmawiam z Ulą Dąbrowską. Jesteś prezesem Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok i zajmujecie się między innymi wyławianiem z tej takiej dużej, rozrastającej się tkanki miasta tych pereł, tych starych domów, żeby je uratować. Teraz właściwie tak powoli rozpoczyna się druga edycja programu, macie za sobą pierwszą. To opowiedz, co udało ci się uratować, co udało ci się znaleźć, a potem przejdziemy do historii jednego z tych pięknych domów, przy którym sobie teraz przycupnęłyśmy w sercu starych bojar, starych, no niestety powoli już tylko z nazwy, ale do wszystkiego dojdziemy. Zacznijmy od tego, co to za projekt?
6: Chyba ważne jest to, że te dwa projekty, bo to jest, teraz mamy drugą edycję, druga edycja nosi tytuł Stare domy mówią do nas właśnie, a pierwsza miała tytuł Na ratunek starym domom, że w te dwa projekty zaangażowana jest koalicja. Czyli, że to nie jest tylko projekt Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok, który wprawdzie napisało go, jak gdyby wystarało się o środki z Narodowego Instytutu Wolności. Powiem ci, że nie musiałam nikogo do tego zachęcać, że jak ten program ruszył, to naprawdę ktokolwiek, do kogo się zwróciłam, był entuzjastyczny i chciał jak gdyby brać w tym udział. Nie jest tak, że my chcemy uratować wszystkie stare domy w Białymstoku. Myśmy się zafiksowali jednak na tych domach, które należą do miasta i które my jako współobywatele tego miasta chcemy ocalić, opisać, chcemy, żeby one jakoś zostały. Jak zaczynaliśmy ten projekt w 2021 roku, pierwszą odsłonę, tych domów wydawało się nam, że jest bardzo dużo. Minęło kilka lat, 4 od zakończenia poprzedniej edycji i tych domów jest już niewiele. Po pierwsze, część się pali. Część zostaje rozebrana pod deweloperską zawodowę, ponieważ miasto je sprzedaje. Także tych domów w zasobach miejskich, jak teraz żeśmy chcieli wytypować 10 adresów, które naszym zdaniem są ciekawe ze względów historycznych, które mają jakoś taki walor architektoniczny też i darzą białostoczanie i białostoczanki te domy jakimś sentymentem, to nie było to łatwe. Skomunikowaliśmy się z zarządem mienia komunalnego, które nam wykazało adresy. To wcale nie było takie proste. Na pewno tych domów udało się nam 10 wybrać i myślę, że jak ktoś prześledzi adresy na naszej stronie internetowej albo na Facebooku, to będzie wiedział, o które chodzi, bo to są to budynki rozpoznawalne. Nie wiem, na pewno też jako białostoczanka słyszałaś o Słonimskiej 8, przy której właśnie teraz siedzimy. Jest to tak zwany dom u braciszków, ponieważ należał do braci zakonnych. Naprzeciwko jest Słonimska 15, przepiękna, modernistyczna willa. Jest też słynna fabryka włókiennicza przy Częstochowskiej 14 powiedzmy, bo tam jest kilka adresów przy tej fabryce.
1: Spory kompleks tych fabryk tam.
6: Tak, tak, spory kompleks i fantastyczny. Absolutnie architektonicznie przeciekawy. Historia żydowskiego Białegostoku jest tam jak w pigułce, można powiedzieć. Wiąże się też z tym, na czym Białystok wyrósł, jak na drożdżach, czyli właśnie na przemyśle włókienniczym. Jest w środku miasta. Tam nawet był przecież taki anarchistyczny skład.
1: No tak, 90. I to dodaje temu budynkowi tak. Zupełnie jeszcze innej historii.
6: Ale poza tym, że tam byli anarchiści, to tam też się odbywały kapitalne imprezy kulturalne. Świetne koncerty były, gromadziła się tam taka niezależna, alternatywna młodzież, czyli ten miejsce ma potencjał, ona już nosi w sobie ten właśnie taki vibe, że tam można by było zrobić tego typu instytucje.
1: Czy wspaniałe czy... centrum młodzieżowe, tak,
6: dokładnie,
1: prawda?
6: Dokładnie. Mhm.
1: To są te domy, które bierzecie na taką swoją listę ochronną. Wróćmy właśnie do pierwszej edycji projektu. Tam było 10 domów. Co wybraliście i co się z nimi stało?
6: Na pierwszej liście było domów 13. Myśmy wtedy byli ambitniejsi. Później się okazało, że jest dużo pracy, więc w tej edycji jest 10. W sumie jest razem 23. Mogę powiedzieć tak, że tamten projekt był połowicznym sukcesem, na pewno jego największym osiągnięciem, taką najważniejszą rzeczą, którą się wtedy udało, było zainteresowanie w ogóle starymi domami mieszkańców i mieszkanki miasta. Naprawdę na początku tego 2021 roku, kiedy pytaliśmy o dom żelazko, czy go warto uratować, bo robiliśmy też konsultacje społeczne, to było takie, a to coś jest warte, taki drewniany dom, taka ruina. Teraz jak pytamy, bo też robiliśmy konsultacje, już nie ma takich odpowiedzi. To już są, po prostu wszyscy wiedzą, że tych zabytków w Białymstoku jest kilka. Stare domy przedwojenne w zasadzie też na palcach, no nie wiem, czterech rąk można liczyć. Ale
7: tyle, co macie w dwóch projektach, 23.
6: No może jest trochę więcej, ale że nie jest tego dużo. I tak w zasadzie Ania Kraśnicka, która prowadzi blog Białystok Subiektywnie, która jest koalicjantką i od początku wielką admiratorką tego projektu, ona powiedziała, że w zasadzie w Białymstoku, mieście tak zniszczonym, tak przeczołganym historycznie, tak okaleczonym przez wojny, że każdy dom, który przetrwał tą wojnę, powinien być zabezpieczony, szanowany, opisany i chroniony. Bo my nie mamy większych zabytków poza Pałacem Branickich i kilkoma innymi takimi, wiadomo, rozpoznawalnymi ikonami Białegostoku, a białostoczanie chodzą tam, nie spędzają wieczorów w Pałacu Branickich, w ogrodach może, czy w kościołach. Po prostu chcą mieć takie swoje zakątki, które mają ten klimat białostocki, niosą z sobą właśnie jakąś historię i są przytulne, są takie na ludzką miarę, są zwyczajne. One się im kojarzą z sklepikiem, w którym kiedyś robili zakupy, z jakąś babcią, która gdzieś mieszkała w okolicy. To chodzi o takie przyjazne, zwykłe miejsca, które mają swoją historię.
7: Na przykład taki dom Izaaka Malmeda był sobie na tej ulicy jego imienia. Przepiękna, stara willa między blokami. Jak wiemy, została sprzedana, rozebrana. W jej miejscu będzie kolejna plomba, czyli jakiś bloczek nowy. Serce się kraje, jeżeli wiemy, kim był Izaak Malmed i jak się poświęcił dla ludzi. Oni wzór bohatera, człowieka, który oddał swoje życie, żeby innych uratować, a naprawdę piękny jego dom został po prostu rozebrany.
6: Tak się stało i takich przykładów można by było podać więcej. Tutaj jesteśmy też po sąsiedzku, po drugiej stronie ulicy mamy przepiękną kamienicę, Słonimska 15, której właścicielem kiedyś był Witold Zbirochowski-Kościa i to jest taki bardzo zasłużony dla Białegostoku człowiek, o którym w zasadzie mało kto słyszał. To był społecznik, który prowadził taką otwartą bibliotekę dostępną dla mieszkańców. Naprawdę jako działacz taki oświatowy ma ogromne zasługi dla Białegostoku i ta kamienica, która jest tuż przy urzędzie miejskim, została sprzedana. Natomiast wielu ludzi na pewno pamięta, jak ona tu jeszcze funkcjonowała jako taki żyjący dom, ponieważ ma przepiękną werandę na szczycie, w której stały kwiaty. Ta kamienica nadaje szyku tej ulicy.
7: Teraz możemy trochę powiedzieć w czasie przeszłym, bo już została zabita obskurnymi dyktami. Tak. Cały ten taras.
6: Ona była objęta pierwszą edycją projektu, tym, który się toczył w latach 2021-2022 i ona już wtedy była zabita dychami. Została sprzedana po tym projekcie jednemu ze znanych białostockich deweloperów, który zapewne ma jakieś wobec niej plany, ale musi też, ona jest objęta opieką konserwatorską, musi się dostosować do pewnych wytycznych.
7: Na szczęście.
6: Na szczęście. Ale jakby nie wiemy, dlaczego tyle lat minęło i nie widać nic, żadnych ani zabezpieczeń. Widać, że ktoś do tego domu się włamuje, ponieważ na oknach są jakieś rysunki i napisy. W Białymstoku często wybuchają pożary. Naprawdę byłaby to niepowetowana szkoda, gdyby ten dom akurat zniknął.
7: Ten dom, mówimy tutaj o Słonimskiej 15, ta piękna kamienica był na waszej liście, a miasto sprzedało go tymczasem.
6: Tak jak dom Żelazko, który też jest bardzo specyficzno drewniany, taką ala modernistyczną willą, stojącą teraz przy Legionowej, uznawanej przez wielu polskich architektów za najbrzydszą ulicę w Polsce. Ale z kolei po sąsiedzku są tam też dwie murowane kamienice, takie ceglane, robione w tak zwanym stylu białostockim, czyli taka żółto-czerwona cegłówka. I one zostały przecież pięknie odremontowane. I są naprawdę i funkcjonalne. W jednym jest poradnia, są tam jakieś gabinety lekarskie. Bardzo nam dobrze wyszły w tamtej edycji spacery szlakiem starych domów. I powtarzamy je w tym roku. roku. Pierwszy spacer będzie już 7 maja. Poprowadzi Andrzej Kłopotowski, który prowadzi taki świetny o Białymstoku blok Osiedlownik. Będzie głównie to po osiedlu Piaski. Drugi spacer będzie prowadził Andrzej Lechowski, też znana postać w Białymstoku, znakomity historyk i znawca Białegostoku. I to będzie wokół Wielkiego Gościńca Litewskiego, czyli tutaj warszawska i okolice. A trzeci poprowadzi Anna Kraśnicka, właśnie autorka bloga Białystok Subiektywnie i przewodniczka zawodowa, która będzie prowadziła po żydowskim Białymstoku. To są nowe trasy. Na każdej z tych tras będzie co najmniej 6 tych domów, które są z naszych projektów. Do tych z tej edycji zrobiliśmy podcasty. Na nich będą takie kody QR do zeskanowania, żeby sobie można było posłuchać podcastu i jak gdyby dowiedzieć się więcej o historii tego domu. I też robimy imprezy. Będzie impreza integracyjna. Właśnie chcemy ją zrobić przy Warszawskiej 5. Taka impreza z potańcówką, instalacją, na której będzie można sobie pomalować albo się jakoś zabawić. Chcemy, żeby to była familijna taka impreza. I kończymy to też debatą. Nowością tego projektu był z kolei dialog nansenowski. Jest to dialog prowadzony taką nieinwazyjną metodą, gdzie nie ma kontrapunktów, a raczej jest taka próba wsłuchania się w siebie i zrozumienia swoich racji. I to nam się wydało dosyć potrzebne, ponieważ ten temat w ogóle starych domów budzi dużo emocji, bo są zwolennicy nowej architektury, którzy uważają, że po prostu nie ma wsi w środku miasta i wszystko, co te drewniane, trzeba wyburzyć i postawić tutaj po prostu city, zrobić poważne. A są też ludzie, tacy jak ja na przykład, którzy lubią te ruinki i chcieliby, żeby jednak te najładniejsze zostały, ponieważ one dają charakter temu miastu. Jak ich nie będzie, to nie będziemy się wiele różnili od białoruskiego Mińska, czy nie wiem, innych metropolii na wschodzie albo na zachodzie.
7: A jeszcze lepiej, żeby te ruinki odzyskiwały nowe życie i stawały się takimi ładnymi domkami i nie niszczały.
6: Tak, tak. One mają taki potencjał, moim zdaniem większość z nich, oczywiście nie wszystkie, mają takie miasto twórcze, powiedziałabym, że właśnie takie centra integracji. I widzę, że to miasto to fajnie wyczuło, bo jak gdyby to, co, że tam będzie dom kultury, tu będzie centrum aktywności, tam będzie dom seniora, to są takie właśnie miejsca, które są dla ludzi.
7: To mówisz o tych domach, które między innymi wybraliście w tamtej edycji projektu, ale w tej zwróciliście uwagę na budynki dużo mniej spektakularne.
6: Pogrzebaliśmy trochę głębiej i wybraliśmy takie, może właśnie wydające się nijakie, ale mają w sobie kawał historii. Na przykład jest ukośnie postawiony dom Przywaryńskiego 11, który może się wydawać zupełnie nieatrakcyjny. Ale raz, że to jest stary dom, on oddaje dawny układ Białegostoku, który w wyniku wojen, a w szczególności po zniszczeniu getta, bardzo się zmienił. Nie tylko getta, ale też jak tam za PRL-u poprowadzono Aleję Piłsudskiego, po prostu zmienił się cały układ ulic. A to jest taki świadek właśnie tamtego starego Białegostoku. No i oczywiście wiążą się tam bardzo wiele osobistych, sentymentalnych historii. Niepozorne, nie? Natomiast tak niewiele zostało już tych domów, które są w pełni miasta, o których miasto może samo decydować, że no też włączyliśmy na tą listę takie domy, które mogą się wydawać mało atrakcyjne, ale naszym zdaniem są ważne historycznie dla opowieści o Białymstoku, żeby Białystok zachował swój charakter.
7: No to teraz przede wszystkim zapraszamy na te spacery, żeby i inni usłyszeli te domy.
6: Absolutnie. Proszę Was, przyjdźcie na spacer 7 maja. Zaczynamy o godzinie 17.30. Startujemy spod willi na Kiri Skłodowskiej 24. To jest taka stara, opuszczona, modernistyczna willa. Wspaniała. Też mielibyśmy wielką ochotę, żeby ją ochronić i opowiedzieć, ale ona jest w rękach prywatnych, więc jak gdyby tutaj nie możemy komuś narzucać, co my chcemy, żeby on z tym domem zrobił. Ale tam startujemy, to jest przy wjeździe do szpitala. I pójdziemy ulicą Wojskową, później Waszyngtona, Młynową. Tamte właśnie okolice osiedla Piaski sobie spenetrujemy. A Andrzej Kłopotowski jest tak dociekliwym badaczem historii Białegostoku, że na pewno wyciągnie takie smaczki, o których jeszcze nikt nie słyszał.
7: Bardziej się nie da zachęcić. Dziękuję Ci bardzo, Ula.
6: Dzięki.
7: Obok Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1 działa Urzędomat. Nowoczesne urządzenie umożliwiające wygodny odbiór dokumentów bez konieczności wizyty w urzędzie w godzinach jego pracy. Urządzenie działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu, co pozwala na odbiór dokumentów w dogodnym czasie, także wieczorami i w weekendy. Z Urzędomatu można odebrać nowy dowód rejestracyjny po rejestracji lub wymianie, wtórnik dowodu rejestracyjnego oraz trzecią tablicę rejestracyjną. Skorzystanie z usługi wymaga wcześniejszego zadeklarowania takiej formy odbioru podczas składania wniosku w urzędzie oraz podania numeru telefonu.
1: regionu, mówi dyrektor Departamentu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Białymstoku Dorota Polkowska.
8: Dla urzędnika jest to taki sam, że tak powiem, proces, z tego względu, że ten dowód rejestracyjny musi być przez urzędnika podpisany, musi być zapakowany do tego urzędomatu, więc to jest z naszego punktu widzenia tylko i wyłącznie ukłon dla mieszkańców, z tego względu, że mogą odebrać ten dowód po godzinach, mają na to 48 godzin, w każdej chwili mogą tutaj przyjechać i odebrać ten dowód. Jeżeli wkładamy dowód rejestracyjny czy tablicę do urzędomatu, w tym momencie przychodzi do mieszkańca SMS, że ten dowód jest już do odbioru.
1: Na razie miasto planuje wydawanie tylko dowodów rejestracyjnych przez urzędomat, ponieważ tych dokumentów dotyczą największe kolejki w urzędzie.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: A tymczasem zajrzymy też do Białostockiego Ośrodka Kultury. Na najbliższe koncerty zaprosi nas jego szefowa, dr Martyna Faustyna Zaniewska.
9: Przed nami niezwykle ciekawy koncert Julii Pietruchy, który jest powrotem do korzeni, do jej trasy z materiałem z debiutanckiego albumu Parsley. Ten koncert 8 maja. Przed nami także kolejny koncert w ramach cyklu Jazz na boku, 10 maja. Cenione przez krytyków trio jazzowe Tubi's Trio. Tak więc o kolejna okazja do tego, żeby poznać muzykę jazzową, która jest naprawdę bardzo różnorodna, więc też zachęcam do tego, żeby czasem przyjść nawet w ciemno i dotknąć, poczuć, bo można rzeczywiście zapałać miłością do muzyki, której być może na co dzień nie słuchamy. Jazz może odstraszać, a Marcin Pawlukiewicz, nasz koordynator cyklu Jazz na boku, udowadnia, że ten jazz jest bardzo różnorodny i zawsze słuchacze są zadowoleni, jak wychodzą z naszych koncertów, więc nie bójmy się jazzu, nie bójmy się jazzu, nie bójmy się bluesa, a ta muzyka grana na żywo w boku zawsze jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie, bo od tego jest nasz zespół, żeby dbać o zapraszanie w artystów topowych albo tych, którzy dopiero zaczynają, ale już są świetnymi muzykami. Także zapraszam serdecznie na te wydarzenia. No i jeszcze jeden bardzo ważny koncert z nurtu bluesowego 8 czerwca. Też już zapowiadamy, bo to bardzo ważny dla nas koncert. Amerykańskie brzmienie Nowego Orleanu, będące połączeniem i rocka, i funku, i bluesa, przywiezie do nas zespół Deltaphonic zza Wielkiej Wody, także też zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na to muzyczne wydarzenie. No ale nie tylko muzyką. Białostocki Ośrodek i nasi odbiorcy żyją, także zapraszam również na inne wydarzenia w boku. Mamy nadzieję, że tegoroczna wiosna i lato będą łaskawe i że również te wydarzenia, na które jeszcze w przyszłości będziemy zapraszać, a więc Dni Miasta Białegostoku, Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar, wydarzenia w ramach Lata w Mieście odbędą się na zewnątrz siedziby Białostockiego Ośrodka Kultury, no bo też po to są te okresy letnie, żeby wychodzić na zewnątrz i w takich bardziej przyjaznych warunkach prezentować i dawać ludziom możliwość obcowania z kulturą.
1: Wspomniałaś o Dniach Sztuki Współczesnej, te już za niespełna 2 tygodnie. Od 16 maja, a ich hasło jest naprawdę mocne w tym roku. Radykalna empatia.
9: Radykalna empatia może brzmieć groźnie, ale bardzo przekonała mnie koordynatorka, kuratorka właściwie festiwalu Katarzyna Kruszewska, mnie i chyba zespół do tego, że jesteśmy w takim momencie dziejów, w takim momencie historii, kiedy naprawdę powinniśmy jako ludzie bardziej skupić się na empatii, bardziej skupić się na drugim człowieku i jeśli czegoś radykalnie nie zrobimy z naszym światem, z naszym społeczeństwem, to mamy takie poczucie, że możemy sobie sami naprawdę wyrządzić ogromną krzywdę. Więc chciałabym, żeby wszyscy do tego radykalizmu podeszli trochę z takim zrozumieniem, że chodzi nam o coś ważnego, istotnego, mocnego i że ta zmiana w naszym społeczeństwie, nie mówię tylko o społeczeństwie polskim, ale ogólnie patrząc szeroko na to, co się dzieje na świecie globalnie, na wszystkie konflikty, na tą niestabilność, myślę, że jakaś zmiana po prostu powinna się dokonać, a tylko dobra zmiana skupiona na drugim człowieku, na różnorodności, na szacunku do drugiej osoby może przynieść nam jako ludzkości coś dobrego. Więc stąd to być może radykalne hasło, ale myślę, że bardzo ważne i myślę, że to, że ono tak wpływa i rezonuje, bo rzeczywiście otrzymaliśmy takie informacje zwrotne, że jest mocne, to myślę, że to jest jego największa wartość i siła.
1: Nazwa Festiwalu Dni Sztuki Współczesnej zobowiązuje. 40 Dni Sztuki Współczesnej tym bardziej.
9: Tak, natomiast też nie ukrywam, że ta nazwa no, funkcjonuje od 40 lat, jest taka bardzo klasyczna, być może niemodna, stąd też nasz pomysł, nasza propozycja, aby komunikować Dni Sztuki Współczesnej po prostu jako DSW i przyzwyczajać się bardziej do tego skrótu, dlatego też między innymi postanowiliśmy zawalczyć o spójną komunikację wizualną festiwalu, który co roku był bardzo różny, bardzo oczywiście atrakcyjny wizualnie, graficznie, natomiast zależy nam na tym, aby był rozpoznawalny, aby budować jeszcze silniejszą markę DSW i aby to wydarzenie trafiało nie tylko do osób, które już ten festiwal znają i są z nim od wielu, nieraz wielu lat, ale także właśnie, aby trafiać do młodych odbiorców, tych, którzy nie boją się poszukiwać odpowiedzi na trudne pytania, tych, którzy również, tak jak my, interesują się problemami współczesnego człowieka i świata i którzy w ofercie kulturalnej naszego miasta szukają nie tylko łatwej i lekkiej kultury, łatwej i lekkiej wręcz rozrywki, ale również takich wydarzeń, spektakli, performansów czy koncertów, które być może są nieco trudniejsze, ale właśnie w tym jest ich siła i wartość.
1: Warto czasem pomyśleć.
9: Dokładnie tak. Myślę, że wokół jest tak dużo rozrywki. Media społecznościowe też właściwie zalewają nas memami, rolkami, które mają nas bawić, rozśmieszać. I to dobrze, bo myślę, że w życiu jest czas na wszystko, ale jakąś równowagę powinniśmy zachować, a ja też mam takie poczucie, że jako instytucje kultury publiczne jesteśmy wręcz zobligowani do tego, żeby dawać ludziom coś więcej niż tylko łatwą i lekką rozrywkę. I też bardzo się cieszę, że jestem częścią zespołu, który bardzo dobrze to rozumie i od wielu, wielu lat proponuje mieszkańcom Białegostoku wydarzenia artystyczne na bardzo wysokim poziomie i zespół wręcz bardzo dba o to, żeby to, co przygotowujemy, to, co proponujemy, było naprawdę jakościowe i chwała im za to.
1: Ja w zasadzie mogę tylko dołączyć się do zachęty pani dyrektor. Naprawdę skorzystajcie. Doktor Martyna Faustyna Zaniewska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę.
9: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę i oczywiście zapraszam na wszystkie wydarzenia Białostockiego Ośrodka Kultury i w Klubie Fama, w Kinie Forum i w Centrum imienia Ludwika Zamenhofa.
0: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: Opera i Filharmonia Podlaska w maju i czerwcu ma kilka propozycji dla dzieci i młodzieży oraz 3 koncerty kameralne dla dorosłych melomanów i oczywiście hit Operę Halka w 2 wersjach językowych, polskiej i włoskiej. Jeśli chodzi o propozycje dla najmłodszych, są wśród nich spektakle interaktywne, podczas których będą oni mogli zapoznać się z muzyką i kulturą Irlandii, a także poznać w atrakcyjnej formie zasady ruchu drogowego, przenosząc się do Egiptu. Za chwilę więcej na ten temat w naszym programie, czyli relacja z konferencji prasowej Opery i Filharmonii Podlaskiej, a zaczynamy od koncertów kameralnych zaplanowanych na najbliższy czas, mówi dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej, profesor Wioletta Bielecka.
10: Przed nami 3 koncerty kameralne. Pierwszy 9 maja w wykonaniu dr Ewy Leszczyńskiej. Niebywały recital, albowiem to artystka, która zachwyca nie tylko jako sopran ale również jako pianistka. Jest to ewenement absolutny na skalę światową. Jestem przeszczęśliwa, że udało mi się panią namówić na ten niezwykły koncert.
1: Informacje o tym koncercie uzupełni Ewa Leszczyńska, sopran i pianistka w jednej osobie.
11: Repertuar jest między innymi powiązany z faktem, że śpiewogram, inaczej mówiąc, wykonuję w praktyce autopartnerstwa i ta praktyka kiedyś była bardzo znana w XIX wieku, natomiast w XX wieku zupełnie przepadła. W związku z tym nawiążę do tej praktyki, rozpoczynając od utworu Johna Dowlanda, który był lutnistą, ale również śpiewał i w renesansie to było zupełnie oczywiste, że tacy muzycy wykonywali właśnie podwójne role. Więc zacznę od niego, ale nie tylko z tego powodu, również z tego powodu, że w tym roku jest 400-letnia rocznica jego śmierci i w ten sposób rozpocznę cały recital. Natomiast podczas recitalu będzie też w sumie około 9 kompozytorów, w tym również 2 kompozytorki. Między innymi Pauline Viardot. Przedstawię jeden utwór, Havanese, inaczej Habanera. Dlaczego Pauline Viardot? Ponieważ ona właśnie w XIX wieku była wybitną śpiewaczką, pianistką i kompozytorką. Wykonywała recitale właśnie w podwójnej roli. Mało tego, ona była nie tylko sopranem, ale i kontraltem, więc niesamowicie wszechstronna osoba. Nie mówiąc o tym, że również zaaranżowała mazurki Fryderyka Chopina na głos i fortepian, co zresztą sama wykonywała w Covent Garden. Drugą kobietą, której pieśni będę wykonywała, to Cécile Chaminade. Ona co prawda śpiewaczką nie była, ale była świetną pianistką i kompozytorką. W międzyczasie nawiążę również do Paderewskiego. W tym roku jest 85-lecie jego śmierci. I tak nietypowo, ponieważ postanowiłam połączyć pieśni Stanisława Moniuszki z muzyką hiszpańską. Będą to kompozytorzy Granados między innymi, ponieważ w tym roku też 110 lat mija od jego śmierci, a to z kolei jest powiązane z tym, że Granados napisał utwory dla wspaniałej śpiewaczki Conchity Badii, o której mało kto wie, a jest to nauczycielka między innymi słynnej Caballé i ona właśnie grała i śpiewała jednocześnie. Natomiast te niektóre utwory, które będę sama wykonywać, ona prawykonywała z samym Granadosem w 1915 2013 roku bodajże. I to było w tym samym czasie, kiedy nasz Artur Rubinstein był na wielkim tournée w Hiszpanii i również Granadosa wykonywał. Więc jest mnóstwo właściwie wątków w tym recitalu, które nawiązują zarówno do śpiewogry w XIX wieku, jak i do różnych rocznic, jak i właśnie do tego specyficznego powiązania. Będą przedstawione scenki obyczajowe zarówno Granadosa z kręgu hiszpańskiej muzyki, jak i Stanisława Moniuszki z naszego polskiego kręgu. Najbardziej to stawiam na kontakt z publicznością, który wydawałby się, że jest ograniczony, ponieważ nie stoję jako śpiewaczka en face do państwa, ale jestem zawsze bokiem, ale jak się okazało, to nie stanowi żadnego problemu, ponieważ jeżeli jest główną intencją przekaz i dialog z publicznością, to właściwie nie chcę przesadzić, ale być może, że mogłabym również tyłem siedzieć. Poza takim normalnym ćwiczeniem stricte techniki, interpretacji i tak dalej, ja muszę bardzo ćwiczyć zaufanie do siebie. Znaczy muszę ćwiczyć zaufanie, że to, co zrobię w swoim studio, że tak powiem, to po prostu jakby w tym ciele jest i będę w stanie to przekazać, pomimo tego, że nie będę w stanie tego kontrolować zmysłem słuchu, ale mogę to kontrolować zmysłem dotyku.
1: Ponownie profesor Wioletta Bielecka.
10: To drugi koncert 10 maja, koncert laureatów Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia profesor Haliny Słonickiej, który odbywa się co 2 lata w Suwałkach i tutaj miałam zaszczyt być jurorem tego konkursu, gdzie wyłoniliśmy laureatów. W koncercie w foyer na Odeskie 1 usłyszymy wykonanie Aleksandry Nowaczyk, sopran, Patrycja Kwiecień, mezzosopran, Tani Liu, baryton, Karina Komandera, fortepian, arie Händla, Mozarta, Donizettiego, Moniuszki, Masneta, Pucciniego oraz pieśni Żeleńskiego. 27 czerwca po zakończeniu sezonu w Operze Filharmonii Podlaskiej niespotykana okazja do podziwiania kunsztu gry na skrzypcach włoskiego wirtuoza muzyki barokowej Fabio Biondiego. Pracuje on często na skrzypcach, które używa Karla Ferdinanda Galliana z 1766 roku oraz Andrei Guariego z 1686. Bardzo cenne skrzypce barokowe i utwory Geminianiego, Paganiniego, między innymi Bacha. Oprócz tego spełniamy naszą misję statutową, organizując wiele wydarzeń edukacyjnych dla młodzieży.
1: Pierwszy z nich to Odkrywcy Zielonej Wyspy. Hania Mocarska, kierownik baletu Opery i Filharmonii Podlaskiej.
12: Odkrywcy Zielonej Wyspy to spotkania edukacyjne, które będą poświęcone muzyce, legendom i tańcom pochodzącym z pięknej i zielonej Irlandii. Małgorzata Szatrawska będzie prowadzić nasze audycje oraz będzie grać na skrzypcach i harfie. Dorota Markiewicz będzie wykonywać utwory na instrumentach perkusyjnych, harfie oraz z wykorzystaniem najnowszych technologii elektronicznych. Magdalena Stachura, flet poprzeczny i irlandzki oraz Hanna Mocarska, taniec i Szymon Harasimowicz, taniec. Odkrywcy Zielonej Wyspy będzie to widowisko dla dzieci, które będzie wykraczać poza ramy tradycyjnej lekcji czy koncertu. Chcemy w pełni wykorzystać potencjał opery. Z jednej strony będziemy budować bajkowy klimat poprzez dekoracje, właśnie ruch, multimedia, które oddadzą wspaniały klimat zielonej, pięknej Irlandii, ale też z drugiej strony przede wszystkim skupimy się na ruchu. Dzięki wplecionym układom choreograficznym historie nie tylko zostaną opowiedziane słowom, ale też ożyją w pięknej artystycznej formie, które właśnie będą dopełnione ludowym brzmieniem tradycyjnych instrumentów. Wiemy doskonale, że dzieciom bardzo trudno jest usiedzieć na miejscu, więc zaprosimy ich do wspólnej zabawy, do wspólnego współtworzenia tego wydarzenia. Nasi młodzi widzowie będą próbować swoich pierwszych kroków z stepowaniem, także myślę, że to będzie dla nich bardzo ciekawe, a także będą mogli współtworzyć warstwę muzyczną poprzez właśnie wykorzystanie najnowszych technologii, tak zwanego loopera. I dzięki temu będzie takie wrażenie, że nie tylko jest na scenie trio, ale niemal cała orkiestra. Myślę, że będzie to wspaniałe przeżycie dla młodych widzów. Warstwa choreograficzna będzie dopełnieniem tego bajkowego klimatu. Nie tylko pokażemy Państwu tradycyjną polkę irlandzką, będą właśnie elementy stepu na tyle prostego, żeby te dzieci razem z nami mogły poczuć ten specyficzny ruch, ale też wraz z Szymonem przekażemy piękne legendy celtyckie, historie, które będą opowiedziane poprzez ilustracyjną muzykę, poprzez piękne instrumenty ludowe. Myślę, że będzie to zaskoczenie, nasze tutaj historie, nasze wcielenia i ta bajkowość myślę, że zostanie z dziećmi na długo.
1: Kolejny spektakl edukacyjny opery to Czerwone, Zielone i Żółte. Rafał Supiński, solista opery i Filharmonii Podlaskiej.
13: Jakiś czas temu wyreżyserowałem musical Czerwone, Zielone i Żółte. Jest to musical z młodzieżą. To jest taka moja idea dzieci dzieciom. I rzeczywiście jest to musical o bezpieczeństwie ruchu drogowego. O tyle jest ciekawa, ponieważ ona dzieje się, akcja rozgrywa się w starożytnym Egipcie. Właściwie zaczynamy w muzeum i przenosimy się do starożytnego Egiptu, gdzie nie było zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i dlatego tam się działo tak źle, w sensie nikt nie wiedział, jak jeździć. I tak naprawdę to jest bardzo interaktywny musical, gdzie widzowie często widzą więcej niż nasi bohaterowie, co skłania do refleksji. Występowaliśmy również z tym spektaklem w Anglii. Cieszyło się dużą popularnością i to jest ciekawe, że właśnie ci młodzi oglądający odpowiadają bardzo szybko, często, szybciej niż tak naprawdę zostaje zadane pytanie.
1: Zapraszał reżyser Rafał Supiński. I to tyle. Julita Grzywa.
0: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie